0: Dobra noc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Jest rok 304 i trwa właśnie wielkie prześladowanie chrześcijan. Wydaje się, że to już definitywny koniec Kościoła. Cesarz Dioklecjan ogłasza bowiem drugie z czterech zarządzeń, w myśl którego tym razem do więzień trafiają biskupi, księża i diakoni, a rozpatrującym ich sprawy sądom przyznaje się prawo wydawania wyroków śmierci. Do licznej grupy aresztowanych w tym momencie należy także i on, kapłan Marcelin. Zanim jednak odda swoje życie za wiarę, wcześniej doświadczy zaskoczenia. Oto bowiem, trafiając do więzienia, spodziewa się wejścia do przedsionka piekła, a tymczasem odnajduje w lochach kościół i to mocniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Spotyka tam również Piotra, egzorcystę, z którym przyjdzie mu wkrótce ponieść męczeńską śmierć w pobliskim lesie. Przed ścięciem mieczem obaj zostaną jeszcze zmuszeni, by wykopać dla siebie grób. Ci jednak, o których pamięć miała zaginąć w tej leśnej gęstwinie z dala od Rzymu, ci właśnie stawiają swoim odchodzeniem z tego świata najtrwalszy z możliwych pomników. A wszystko za sprawą kata, który poruszony świadectwem ich śmierci prosi o chrzest i wskazuje kościołowi miejsce ukrycia ciał Marcelina i Piotra. W skomponowanym na ich cześć epitafium święty Damazy pierwszy papież otwarcie przyznaje, że to właśnie dzięki nim został chrześcijaninem, a ich imiona do dzisiaj, po 17 wiekach od śmierci, wymieniane są w pierwszej modlitwie eucharystycznej, tej najbardziej uroczystej.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Słuchajcie, dzisiaj z wami chcemy i pośpiewać, i potańczyć, ale też chcemy z wami polatać. A jeżeli latać, to za wysoko i za daleko.
2: Ale musi nam pomóc.

0: Radio Emaus. Radio Emaus. Na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
1: In benedicta Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z encykliki Lumen Fidei. Gdyby miłość Ojca nie sprawiła, że Jezus powstał z martwych, gdyby nie zdołała przywrócić życia Jego ciału, nie byłaby miłością w pełni wiarygodną, zdolną oświecić również cienie śmierci. Właśnie dlatego, że Jezus jest Synem, że jest całkowicie zakorzeniony w Ojcu, mógł zwyciężyć śmierć i pozwolić zajaśnić pełni życia.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: No to zaczynamy wtorek. W tym momencie minęła godzina 6. Czas na pierwsze dzisiaj informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Czy Polska odbierze Sołyńskiemu order Orła Białego? Chce tego prezydent Nawrocki, ale potrzebuje kontrasygnaty premiera. W stolicy Wielkopolski zakończyła się 18. edycja kampanii Drugie Życie. Rusza rekrutacja na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Odebranie orderu Orła Białego Wołodymyrowi Załęskiemu byłoby dla niego zimnym prysznicem. Tak w Polskim Radiu 24 określił historyk i badacz dziejów protokołu dyplomatycznego Janusz Sibora. Inicjatywa prezydenta Karola Nawrockiego w tej sprawie ma związek z nadaniem przez ukraińskiego przywódcę jednemu z oddziałów nazwy bohaterów ukraińskiej powstańczej armii.
3: Ja naprawdę nie znam przypadku, nie znalazłem. Jeśli ktoś znajdzie, to proszę mnie poprawić. W przypadku, kiedy głowa państwa odbiera głowie państwa nadany order, więc ten moralny wymiar, ale i polityczny, jest duży. I w zasadzie może to będzie taki już mówiąc kolokwialnie, zimny prysznic dla prezydenta Ukrainy.
2: W ubiegłym tygodniu prezydent Wołodymyr Zełański zdecydował o nadaniu imienia bohaterów UPA Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ Sił Zbrojnych Ukrainy. Żeby odebrać mu order Orła Białego, prezydent Karol Nawrocki będzie potrzebował kontrasygnaty premiera Donalda Tuska.
0: Informacje z Poznania.
2: Młodzi Wielkopolanie o transplantacji mówią głośno i odważnie. W Poznaniu zakończyła się 18. edycja kampanii Drugie Życie. Uczniowie szkół z całego województwa przez ostatnie miesiące organizowali warsztaty, koncerty, wydarzenia sportowe oraz działania w mediach społecznościowych promujące wiedzę o przeszczepach. Prezes zarządu Fresenius Medical Care, organizatora wydarzenia Jacek Zawierucha mówi, że to dzięki młodym temat dawstwa narządów przestaje być anonimowy.
4: Myśmy wyszli z bardzo prostego założenia, że im wcześniej zaczniemy mówić o pewnych rzeczach, tym bardziej to się utrwali. Młodzież jest chyba najbardziej otwartą grupą, także oni primo chłoną wiedzę, sekundo są też chyba najbardziej tolerancyjną grupą i otwartą na jakieś tam rozwiązania.
2: Tomasz Mazur, któremu 10 lat temu przeszczepiono nerkę, mówi, że dzięki młodym coraz więcej osób wie, iż po przeszczepie można normalnie żyć.
5: Ja przed zachorowaniem nie miałem tej świadomości i też byłem w bardzo takiej niezręcznej sytuacji, bo nie wiedziałem, co z sobą począć, jak zachorowałem i nerki stały się niewydolne.
2: Obecnie w Polsce żyje ponad 30 tysięcy osób po przeszczepach narządów i tkanek. Poznań znów powalczy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Wystartowała miesięczna rywalizacja między rowerzystami z różnych miast o wykręcenie jak największej liczby kilometrów. Szczegóły z akcji zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
6: Przez cały czerwiec rowerzyści z całej Polski mogą rejestrować swoje trasy i długość przejazdów w specjalnej aplikacji przeznaczonej do tego celu. Aplikacja zliczy przejechane kilometry i wskaże najbardziej aktywne miasta. W Poznaniu rywalizacja od kilku lat cieszy się dużym zainteresowaniem, dlatego magistrat przygotował nagrody dla najbardziej aktywnych uczestników. Przewidziano karty upominkowe, koszulki, akcesoria rowerowe, ale także tak zwane lotne premie, podczas których rozdawane będą okolicznościowe gadżety. Do rywalizacji zaproszone są również firmy i szkoły. W ubiegłym roku rowerzyści z Poznania przejechali aż ponad 762 tysiące kilometrów. Dzięki temu stolica Wielkopolski zajęła drugie miejsce w kategorii miast powyżej 200 tysięcy mieszkańców, ustępując jedynie Bydgoszczy. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Ruszyła rekrutacja na studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W tym roku kandydaci mogą wybierać spośród 26 kierunków studiów pierwszego stopnia, obejmujących obszary związane m.in. z klimatem i środowiskiem, nowoczesnymi technologiami, zdrowiem człowieka i zwierząt, żywnością, designem oraz biznesem. Nowością w ofercie edukacyjnej od roku akademickiego 2026-2027 jest kierunek geodezja i kartografia, który łączy wiedzę techniczną z nowoczesnymi technologiami pomiarowymi, systemami GIS, dronami i modelowaniem przestrzennym.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
1: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 12 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna do 13 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 6 km na godzinę z kierunku wschodniego, a ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 6 kłania się poranek w radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym składzie. Jesteśmy z wami do godziny 10. Zapraszamy, abyście zostali razem z dobrym radiem Emaus. Już za moment mini audycja w drodze do Emaus, ale zanim ten program pojawi się na naszej antenie, no to pogramy lata 80. na naszej antenie. Strzelam, że na pewno Piotr Wielicki jest fanem utworu, który będzie na początku dzisiejszego poranka i również wtorku. Piotr, kiwnij głową, kiwnij. To oczywiście, że tak, nie może być oczywiście inaczej. Eurythmics, Sweet Dreams Are Made of This. Tak zaczynamy wtorek. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Izraelici brzydzili się wszystkim, co pogańskie, uznając to za nieczyste. Unikali kontaktu z Rzymianami i nie mogli wchodzić do ich domów. Przewrotność starszych polegała na tym, że chcąc zastawić pułapkę na Jezusa, byli gotowi wyzbyć się swoich wartości. Weszli w układ z Herodianami, zwolennikami marionetkowego króla z nadania cesarza, grupą przychylną wobec rzymskiego agresora. Apogeum tej postawy widać podczas procesu Jezusa przed Piłatem, gdy arcykapłani zawołali: poza Cezarem nie mamy króla. Czy w jakiejś postawie nie jestem przewrotny?

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Dwadzieścia minut po godzinie szóstej. Za nami na naszej antenie mini audycja w drodze do Emaus, a muzycznie usłyszeliśmy dwa utwory prosto z Polski. Był Perfekt, ale w koło jest wesoło, a także Kaja, jaka ja, Kaja. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Mamy dzisiaj wtorek, 2 czerwca, 153 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Marianna, Eugeniusz, ale także Piotr. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego, jeżeli chodzi o nietypowe święta. Mamy dzisiaj Dzień Pierwszej Pomocy dla Zwierząt Dzikich i Domowych, Dzień Bez Krawata, a także Dzień Macochy. Przysłowie na dziś mamy jedno. Święty Eugenii pogodę w czerwcu odmieni. Zdanie na dziś pochodzi od Nicolas de Chamforta. Najbardziej straconym dla człowieka jest dzień, w którym się nie śmiał. Potwierdzam, jak najbardziej mogę się podpisać pod tym stwierdzeniem. Gramy dalej, tym razem pogramy zagranicznie i klasycznie. Jefferson Airplane i Somebody to Love. Gramy.

0: dobry dzień. Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

22 minuty zostały do godziny 7. Za nami na naszej antenie Dawid Podsiadło, a także Kasia Cerek-Ficka. Sprawdzamy teraz sytuację na poznańskich ulicach i od razu

muszę was poinformować o wypadku, które wydarzyły się w okolicach Ronda Rataje. Po zjeździe z Ronda Rataje w ulicy Jana Pawła II przed skrzyżowaniem z ulicą Łacina widzę, że tutaj właśnie wydarzył się po prostu wypadek, a jeszcze drugi wypadek wydarzył się całkiem niedaleko, ale tak jakby po drugiej stronie ulicy. To jest również ulica Jana Pawła II, ale przed skrzyżowaniem z ulicą Kurnicką, więc jeżeli kierujecie się na Rondo Rataje, no to w obu kierunkach niestety napotkacie oprócz korków na wypadki. Sprawdzamy teraz sytuację na poznańskich ulicach, jeżeli chodzi o korki. No i tak, ulica Obornicka, czyli dojazd od strony Suchego Lasu. Tutaj widzę, że umiarkowane utrudnienia. Ulica Lutycka, tutaj również postoicie na przyjeździe Poznań-Wola. Trasa Niestachowska, korek zaczyna się przed skrzyżowaniem z ulicą Wojska Polskiego. Teraz patrzymy na ulicę Lechicką i widzę, że od skrzyżowania Omultowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa postoicie w obu kierunkach. Dalszy odcinek ulicy Lechickiej, przejezdny płynnie, jeżeli chodzi o Rondo Śródka. Tutaj sytuacja wygląda tak, że największy korek jest od strony ulicy Podwale, ale na szczęście ten korek jest już za wiaduktem, więc zbyt długo i tak nie postoicie. Zjazd w ulicę Wyszyńskiego widzę, że również nie jest aż tak źle, jakby mogło być. Jeżeli chodzi o Rondo Rataje, może zanim Rondo Rataje, no to jeszcze Jana Pawła II, widzę, że od Ronda właśnie Rataje do Ronda Śródka sytuacja nie jest zła. Z drugą stronę jednak spore korki, no i przypominam o wypadkach, które wydarzyły się w okolicach Ronda Rataje. Właściwie to jest ulica Jana Pawła II. Jeden incydent wydarzył się tuż po zjeździe w ulicę Jana Pawła II, a drugi wypadek wydarzył się przed skrzyżowaniem z ulicą Kurnicką w drugą stronę, także no mówię, jakieś dziwne fatum, jeżeli chodzi o Rondo Rataje o poranku. Rondo Starołęka wygląda tak, że największy korek od strony ulicy Hetmańskiej, a dokładniej od strony Ronda Rzegrze, skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, teraz tam zaglądamy. Korek zaczyna się przed skrzyżowaniem z ulicą Dmowskiego. No i jeszcze widzę, że ulica Głogowska w okolicach pętli Górczyńskiej, tutaj również troszeczkę postoicie. Mignął mi jeszcze, tak jest, widzę, że jeszcze a propos wypadków na samym wjeździe do Poznania. Widzę, że tutaj na wysokości to jest właśnie tak patrzę w sumie, jak wam przedstawić ten, w którym miejscu jest ten wypadek. Mniej więcej na wysokości Kinepolis, chociażby Cinema City Kinepolis, na wjeździe do Poznania od strony trasy katowickiej. Tutaj niestety długo postoicie, bo po prostu wydarzył się wypadek. Także ulica Bolesława Krzywoustego, tutaj na wysokości Kinepolis, tutaj właśnie wydarzył się wypadek. Widzę, że innych utrudnień wypadkowych nie widzę. To są dobre informacje, ale jeżeli macie więcej informacji na temat sytuacji na poznańskich ulicach, zapraszamy was bardzo gorąco do kontaktu. 601-077-033. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie, więc również tam możecie nas łapać i tam możecie nas informować o różnych utrudnieniach. Drodzy kierowcy, życzymy wam szerokiej drogi, a za parę minut będzie czujnik smogu. Ale zanim czujnik smogu, to oczywiście pogramy Queen, A Kind of Magic.

0: Radio Emaus. Czujnik smogu.
1: Szósta 51 już na naszych radiowych zegarach, za nami na naszej antenie Queen, A Kind of Magic, a także Mike Oldfield i Maggie Reilly, Two Fronts, a teraz sprawdzamy jakość powietrza w Poznaniu, czyli czas na czujnik smogu. Obecnie jakość powietrza w stolicy Wielkopolski jest bardzo dobra, wartość pyłu zawieszonego PM10 wynosi 18 mikrogramów na metr sześcienny, ale prognozowane stężenie PM10 będzie o wiele niższe, bo wyniesie, uwaga, 7 mikrogramów na metr sześcienny. Jutro to stężenie będzie nieco wyższe, ale nadal w normie 9 mikrogramów na metr sześcienny, więc nic, tylko korzystać z powietrza w stolicy Wielkopolski. Jakość powietrza w Poznaniu sprawdzona. Już niedługo sprawdzimy najnowsze informacje, a przedstawi nam je gość, który już jest w naszym radiowym studiu, czyli Piotr Wielicki. Piotr przedstawi najnowsze informacje już o godzinie 7, punktualnie o godzinie 7, także koniecznie zostańcie z nami, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co lokalne, ale także z tym, co globalne. Godzina 7, Piotr Wielicki przedstawia najnowsze informacje.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A. Mam ciebie tylko
2: w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
4: Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
5: Ale sztosy!
6: Ale co?
5: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: tym momencie minęła godzina 7, a to czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Od środy obowiązkowe kaski dla dzieci i młodzieży. Koleje wielkopolskie mają 15 lat. Nowa kładka dla pieszych i rowerzystów powstała na poznańskiej Cytadeli. Najpierw kask na głowę, dopiero potem przejażdżka. Od środy wchodzi w życie nowy obowiązek dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Jadąc na rowerze, hulajnodze czy każdym innym pojeździe osobistego użytku trzeba będzie mieć na głowie kask. Jak mówi Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, mundurowi zyskują nowe narzędzie, by poprawić bezpieczeństwo.
3: Do tej pory policjanci mogli tylko apelować i uczulać dzieci i młodzież, jak i też opiekunów, żeby ci najmłodsi zawsze zakładali kaski. W tej chwili zostanie już wprowadzony instrument prawny, za pomocą którego policjanci będą mogli egzekwować już ten obowiązek. Przy czym dobry przykład zaczyna się tak naprawdę już w domu, od postawy rodziców, od postawy opiekunów.
2: Za brak kasku będzie grozić mandat w wysokości 100 zł. Zapłacą go rodzice lub prawni opiekunowie.
1: Informacje z regionu.
2: Koleje Wielkopolskie świętują 15-lecie działalności. Z tej okazji regionalny przewoźnik zorganizował piknik rodzinny na dworcu letnim w Poznaniu. Jubileusz jest także okazją do rozmowy o planach rozwoju kolei w najbliższych latach. Wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak podkreśla, że celem samorządu jest zapewnienie jak największej liczby mieszkańców Wielkopolski dostępu do transportu publicznego. Dlatego trwają prace nad przywracaniem nieczynnych linii kolejowych.
4: To jest linia właśnie Międzychód-Czamotowy, to jest linia Rogoźno-Czanków, to jest linia Czempiń-Śrem, obecnie już realizowana Konkolewo-Gostyń. To są cztery linie, no ale proszę nie zapominać o obwodowej Poznania.
2: Koleje Wielkopolskie przygotowują się również na wypadek sytuacji kryzysowych, takich jak konflikty zbrojne. Trwają rozmowy z władzami województwa, by przewoźnik został podmiotem ochrony ludności, mówi Mariusz Wiśniewski ze spółki.
5: Jako przewoźnicy regionalni możemy być wykorzystywani na potrzeby armii, na potrzeby też państwa polskiego, również tutaj regionu, i chodzi o to, żebyśmy znali wszystkie nasze zadania, żebyśmy byli przygotowani.
2: W ubiegłym roku Koleje Wielkopolskie przewiozły 19 milionów pasażerów. Nowy mostek dla pieszych i rowerzystów w północno-wschodniej części parku Cytadela w Poznaniu jest już gotowy. Zastąpił on zdemontowany jesienią ubiegłego roku obiekt, który był w złym stanie technicznym. W miejscu rozebranego mostka stanęła zupełnie nowa, żelbetowa konstrukcja. Przebudowana kładka ma długość prawie 38 metrów i jest odpowiednio odwodniona oraz wyposażona w nowe balustrady, pomiędzy którymi szerokość nawierzchni wynosi 4 metry. Dodatkowo wymieniono nawierzchnię na dojściach do niej oraz pod nią, a także wykonano niezbędne prace brukarskie na nasypach.
1: Informacje ze świata.
2: Najstarszy ksiądz katolicki na świecie zmarł w wieku 110 lat w powiecie Fulda w Niemczech. Ksiądz Bruno Kante zmarł w piątek wieczorem w domu spokojnej starości Weinrheinzell-Loschenroth, poinformowała w sobotę diecezja Fulda. W dniu swoich 110 urodzin, 26 lutego, ksiądz Kante otrzymał osobisty list gratulacyjny od papieża Leona XIV. Do 102 roku życia kapłan regularnie pełnił posługę duszpasterską.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 13 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna jest jednak trochę wyższa, 15 kresek na plusie. Jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

5 minut po godzinie 7, po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 10. Zapraszamy, abyście zostali razem z dobrym Radiem Emaus. Już za moment kartka z kalendarza, no ale zanim kartka z kalendarza, no to pogramy pięknie. Toto i Afryka, tak zaczynamy godzinę 7. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
1: Siódma 11 już prawie na naszych radiowych zegarach. Czas na kolejną w tym tygodniu kartkę z kalendarza. Sprawdzamy, co wydarzyło się w historii 2 czerwca. A wydarzyło się to, że na przykład w roku 1962 we wrześniu urodził się Peter J. Lucas, a właściwie Piotr Józef Andrzejewski, amerykański aktor pochodzenia polskiego. Ja na przykład go kojarzę chociażby z roli Szakala w filmie Killerów 2. Rok 1961, otwarcie hotelu Merkury. Był to pierwszy okazały obiekt hotelowy wzniesiony w Poznaniu po II wojnie światowej. Rok 1990, inauguracyjne posiedzenie Poznańskiej Rady Miejskiej. Teraz rok 95, 31 lat temu, na Starym Rynku otwarto księgarnię Arsenał. Dziś mieści się tam Galeria Miejska Arsenał, a od 2024 roku również nosi ona nazwę Gama. 5 lat temu, w roku 2021, w wieku 97 lat, zmarł Jerzy Albrecht. Był profesorem Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, Politechniki Poznańskiej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. I to wszystko w dzisiejszej kartce z kalendarza. Kolejna jutro w okolicach godziny 7.10, a ja przypominam, że możecie nam dawać znać o tym, gdzie najlepiej się nie kierować w stolicy Wielkopolski i na wielkopolskich trasach. 601-077-033. Jesteśmy także na Facebooku i na Instagramie. Również tam nas możecie łapać.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Z nauczania papieża Franciszka.
3: Benedica Dio Onipotent, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
4: Z encykliki Lumen Fidei. Gdyby miłość Ojca nie sprawiła, że Jezus powstał z martwych, gdyby nie zdołała przywrócić życia Jego ciału, nie byłaby miłością w pełni wiarygodną, zdolną oświecić również cienie śmierci. Właśnie dlatego, że Jezus jest Synem, że jest całkowicie zakorzeniony w Ojcu, mógł zwyciężyć śmierć i pozwolić zajaśnieć pełni życia.
2: Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

24 minuty zostały do godziny 8, za nami Stardust i Music Sounds Better With You, za nami także mini audycja Myśli Świętych. Sprawdzamy sytuację na poznańskich ulicach, patrzymy najpierw jednak na, no właśnie, właściwie na rogatki Poznania, dlatego że wydarzył się wypadek na wysokości Cinema City Kinepolis i także widzę, że na węźle Poznań Szczepankowo tutaj również wydarzył się korek, no i niestety są spore korki, które tak naprawdę nie tylko są od węzła Poznań-Krzesiny, ale ten korek właściwie zaczyna się w Gątkach, więc tak, jeżeli jedziecie z 11 i w Gątkach staniecie w korku, to niestety postoicie bardzo długo, więc jeżeli liczycie na płynny przejazd, to będziecie musieli pojechać jakoś inaczej do stolicy Wielkopolski, o ile oczywiście będzie to możliwe. Jeżeli chodzi o wypadki, sprawdzamy, czy sytuacja jest opanowana. Jeżeli chodzi o okolice Ronda Rataje, jest opanowana, więc od razu wjeżdżamy do stolicy Wielkopolski, ale przenosimy się od razu na ulicę Obornicką, czyli dojazd od strony Suchego Lasu. Umiarkowane utrudnienia od rogatek Poznania aż do samego Ronda Obornickiego. Przejazd Poznań-Wola zakorkowany w obu kierunkach, także tutaj musicie uważać. Jeżeli chodzi o trasę Niestachowską, korek zaczyna się przed Alejami Solidarności już. Ulica Lechicka od skrzyżowania Omultowska-Puławska do skrzyżowania z ulicą Murawa. Tutaj postoicie w obu kierunkach, no i również patrzymy na dalszy odcinek tej ulicy. Widzę, że od skrzyżowania z ulicą Wilczak do samego skrzyżowania z ulicą Sepską także postoicie, no i ten korek przenosi się również na most Lecha. Teraz patrzymy na Rondo Śródka. Najgorszy dojazd jest od strony ulicy Podwale. Ten korek zaczyna się za skrzyżowaniem z ulicą Główną, także tutaj musicie wziąć poprawkę na to, że faktycznie dosyć długo przejedziecie. Właściwie tak naprawdę to jest jeszcze ulica Chlonda, o której tutaj mówię, także to jest w ogóle już spory korek. Po zjeździe z Ronda Śródka w ulicę Wyszyńskiego niestety również mocno postoicie. Jeżeli chodzi o Rondo Rataje i Rondo Śródka, między tymi rondami mamy Jana Pawła II, czyli łącznik między tymi rondami. Od Ronda Rataje do Ronda Śródka sytuacja nie jest zła, ale w drugą stronę właściwie na całym odcinku postoicie. Rondo Rataje najgorszy dojazd jest od strony ulicy Bolesława Krzywoustego i trasy Katowickiej, a jeżeli chodzi o Rondo Starołęka, widzę, że ulica Hetmańska króluje, jeżeli chodzi o korki. Mocno przed mostem Przemysła I ten korek się zaczyna. Skrzyżowanie Głogowska-Hetmańska, korek zaczyna się jeszcze przed skrzyżowaniem z ulicą Kolejową. Słuchaj.

Słuchajcie, więc również niestety długo postoicie. Jeżeli chodzi o pętlę Górczyńską, czyli ulicę Głogowską, korek zaczyna się jeszcze przed wiaduktem, więc również nie liczcie na płynny przejazd. Węzeł Poznań-Luboń, tutaj widzę, że zarówno od Dębca, jak i od Lubonia również tego płynnego przejazdu nie ma. Ja przypominam o wypadkach, które się wydarzyły na S11. Pierwszy wydarzył się na węźle Poznań-Szczepankowo, a drugi wydarzył się tak naprawdę całkiem niedaleko dalej, no bo za wiaduktem, mniej więcej na wysokości Cinema City Kinepolis, więc jeżeli liczycie na płynny przejazd od strony trasy katowickiej, niestety się przeliczycie, no i w dodatku korek tworzy się naprawdę ogromny. Korek właściwie zaczyna się na wysokości Gądek, więc na płynny przejazd S11 w tym momencie nie liczcie. No ale my liczymy na wasze wiadomości. 601 077 033, powtarzam, 601 077 033. Tam nam możecie wysyłać wiadomości z utrudnieniami drogowymi i również jesteśmy na Facebooku i na Instagramie, także również tam możecie nam podsyłać informacje, no właśnie, korkowo-wypadkowe. Już za moment sprawdzimy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach, czyli będzie przegląd prasy, ale zanim to oczywiście pogramy Stevie Wonder i For Once in My Life, a ja wam, drodzy kierowcy, życzę szerokiej drogi.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranna prasówka.
1: Na 7:46 na naszych radiowych zegarach czas na przegląd prasy, czyli sprawdzamy, o czym piszą gazety na swoich pierwszych stronach. Zaczynamy od Głosu Wielkopolskiego. Korupcja w ZDM. Są kolejne zatrzymania. Dwie kolejne osoby, urzędnik Urzędu Miasta i prezes spółki deweloperskiej, zostały zatrzymane w związku z aferą łapówkarską w poznańskim Zarządzie Dróg Miejskich. Zatrzymani usłyszeli łącznie 10 zarzutów. Oprócz tych o charakterze korupcyjnym, także związane z praniem brudnych pieniędzy. Więcej w dzisiejszym wydaniu Głosu Wielkopolskiego. Teraz już Gazeta Wyborcza. Lekarz idzie do własnego gabinetu, nie na onkologię. Wkrótce będziemy mieli za dużo lekarzy. Ministerstwo Zdrowia ostrzega jednak, że największą popularnością cieszą się dziedziny, w których łatwo założyć własną działalność gospodarczą i mieć gabinet w bloku, a nie takie, na które jest zapotrzebowanie społeczne. Więcej w dzisiejszej Gazecie Wyborczej. Teraz czas na Rzeczpospolitą. Alarm w sprawie długu publicznego. Przekroczenie krajowych progów ostrożnościowych zmusi Polskę do bolesnych reform. Kolejny rząd będzie musiał zmierzyć się z niepopularnymi zmianami. Mimo objęcia Polski 2 lata temu unijną procedurą nadmiernego deficytu, nasz deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych nadal rośnie. W 2025 roku sięgnął 7,3% PKB, po raz kolejny powyżej prognoz. Więcej w dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej. Teraz już czas na dziennik Gazeta Prawna. Wyższe grzywny to problem dla budżetu. Forsowane przez resort sprawiedliwości 10-krotne podwyższenie dziennych stawek grzywny budzi wątpliwości. Praktycy są zgodni, to wylanie dziecka z kąpielą prowadzące do większego zakorkowania sądów i zamykania ludzi w aresztach za drobne przewinienia. Więcej w dzienniku Gazeta Prawna i na sam koniec Gazeta Polska codziennie. Insekty nie są lepsze niż mięso. Choć insekty przez lata były przedstawiane jako ekologiczny święty graal, który uratuje planetę przed emisjami z rolnictwa, raport Sztokholmskiego Instytutu burzy ten mit. Publikacja dowodzi, że w umiarkowanym klimacie przemysłowa hodowla owadów generuje ślad węglowy zbliżony do hodowli drobiu. Więcej w dzisiejszym wydaniu Gazety Polskiej codziennie. No i to wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Kolejny jutro w okolicach 7:45. Najbliższe informacje będą nieco szybciej. One pojawią się o godzinie 8, a przedstawi je Piotr Wielicki.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach. Mam ciebie
1: tylko w głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwić. Chwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
8: W tym momencie minęła godzina 8:00. Czas na najnowsze informacje.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
9: Przed nami długi weekend. Na polskich drogach będzie nawet 5 tysięcy policjantów. W Wielkopolsce wystartował sezon kąpielowy. Mieszkańcy podpoznańskiego Lubonia będą mieli nową salę koncertową. Policja mobilizuje siły przed nadchodzącym długim weekendem. Od czwartku, 4 czerwca, bezpieczeństwa na polskich drogach będzie strzec nawet 5 tysięcy funkcjonariuszy. Celem jest zminimalizowanie zagrożenia i wykluczenie z ruchu kierowców, którzy są zagrożeniem dla innych użytkowników dróg. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że mundurowi zwrócą uwagę na kilka rzeczy.
10: Będziemy reagowali na wszelkie przestępstwa i wykroczenia popełnione na drogach. Będziemy reagowali na przekroczenia prędkości. Każda kontrola oczywiście będzie rozpoczynała się od sprawdzenia stanu trzeźwości i będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów. Również będziemy reagować w przypadku wykroczeń popełnianych przeciwko niechronionym uczestnikom ruchu drogowego.
9: Z badań Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że wiosną i latem dochodzi do większej liczby wypadków niż w sezonie jesienno-zimowym. Jedną z przyczyn jest fałszywe poczucie bezpieczeństwa w czasie jazdy, kiedy warunki na drodze są lepsze. W czasie zeszłorocznego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała doszło do 481 wypadków, w których zginęło 27 osób. 1300 kierowców prowadziło samochody pod wpływem alkoholu.
0: Informacje z regionu.
9: W Wielkopolsce wystartował sezon kąpielowy. Ratownicy pilnują już wypoczywających nad jeziorem Powickim w powiecie słupeckim oraz nad jeziorami Wilczyńskim i Pątnowskim w powiecie konińskim. Rozpoczęcie sezonu jak zawsze poprzedziło badanie jakości wody przez wojewódzki sanepid, mówi rzeczniczka instytucji Wiesława Kostuj.
11: Tak, na mniej niż 10 dni przed otwarciem są przeprowadzane badania wody i określona zdatność do kąpieli. I tutaj oczywiście jest bez zastrzeżeń na chwilę obecną. Później w czasie trwania sezonu już to organizator jest zobowiązany do tak przynajmniej 3 badań wody w ciągu trwania sezonu.
9: Za 2 dni sezon rozpocznie również kąpielisko Aquen Tropicana w Owińskach w powiecie poznańskim. W Poznaniu kąpieliska nad jeziorami Strzeszyńskim i Kierskim oraz nad Rusałką będą dostępne od 20 czerwca do 6 września. Jednocześnie sanepid przypomina, by nie korzystać z kąpielisk, w których woda jest mętna i nieprzyjemnie pachnie. Może to świadczyć o silnym zakwicie glonów lub sinic. Mieszkańcy podpoznańskiego Lubonia zyskają nowoczesną przestrzeń do organizacji wydarzeń kulturalnych. Miasto pozyskało dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2001-2027 na budowę nowej sali koncertowej przy tamtejszym ośrodku kultury. W ramach projektu powstanie dwukondygnacyjny obiekt połączony z istniejącym budynkiem. Jego sercem będzie nowoczesna sala widowiskowo-koncertowa na 198 miejsc z mobilną widownią i profesjonalnym zapleczem technicznym. W budynku znajdą się także garderoby dla artystów, hol wejściowy, szatnia oraz pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja obejmie również zakup nowoczesnego wyposażenia scenicznego, nagłośnienia, oświetlenia i sprzętu multimedialnego. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 7 milionów złotych. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2026-2027.
12: Informacje ze świata.
9: Caritas Jerozolimy bije na alarm w sprawie bezprecedensowego kryzysu humanitarnego, który dotyka mieszkańców Strefy Gazy. Organizacja podkreśla, że brakuje żywności, leków, ale także dostępu do wody pitnej, co prawie 40-krotnie nasiliło choroby zakaźne. Ponad 500 000 osób cierpi z powodu głodu, podczas gdy wśród dzieci rośnie liczba niepełnosprawności i amputacji. Co najmniej 42 tysiące rannych wymaga długotrwałej rehabilitacji, a około 25% z nich to dzieci, co oznacza ponad 10 tysięcy nieletnich z poważnymi niepełnosprawnościami bezpośrednio związanymi z wojną. Caritas walczy o sprowadzenie do Gazy odpowiedniego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego. Jednak bez otwarcia korytarzy humanitarnych jest to praktycznie niemożliwe.
12: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
8: Po informacjach czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 15 stopni Celsjusza, ale temperatura odczuwalna to już 18 kresek na plusie. Jest słonecznie w stolicy Wielkopolski, wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Sprawdzamy jeszcze jakość powietrza. Obecnie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.

6 minut po godzinie 8 kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 10. Zapraszamy, abyście zostali razem z nami. Mogę zdradzić tak troszeczkę, że poza anteną mamy dzisiaj dosyć wesoło. Nie zawsze tak jest, ale akurat dzisiaj wychodzi tak, że poza anteną troszeczkę się śmiejemy z żartów, które, no właśnie, gdzieś tam między nami tutaj, między mną a Piotrem są dosyć zabawne. Piotr właśnie schował głowę po prostu w dłoniach. Pewnie za chwilę mi powie: Kuba, co ty gadasz na tej antenie? Co ty gadasz? No za chwilę się przekonam. Dlatego chyba będę musiał gadać jak najdłużej, żeby tego nie usłyszeć. A tak na serio, już za moment mini audycja 5 minut z Bogiem. No ale zanim ten program, no to faktycznie będziemy coraz bliżej na przykład naszej porannej rozmowy. A o utworze jeszcze bliżej, czy też utwór o tym tytule zaśpiewa teraz Piasek. No to co? Gramy, lecimy. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego.
2: Istnieją jałowe pytania, które wcale nie pragną prawdy, ani nawet nie oczekują na odpowiedź, a jedynie chcą nas sprowokować i przyciągnąć uwagę. Gniew, zdenerwowanie, oburzenie. Zwłaszcza to święte. Świetnie się sprzedają i z łatwością mogą nas pochwycić i trzymać nawet cały dzień. Jezus poznaje obłudę takich pytań i nie daje się sprowadzić do ich poziomu, ale wskazuje na sprawy ważniejsze. Pomyśl, czy nie tracę czasu i energii na nieistotne sensacje?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 19 minut po godzinie 8, za nami Sylwia Grzeszczak i Igo, za nami także mini audycja 5 minut z Bogiem. A przed nami kolejna w tym tygodniu poranna rozmowa. W Dzień Matki członkowie Poznańskiego Towarzystwa Stowarzyszenia Żurawinka wraz z innymi organizacjami wyruszyli w trasę z Poznania do Warszawy. Rodzice osób z mózgowym porażeniem dziecięcym dostarczali petycje i listy do kluczowych instytucji rządowych. Co w nich było? O tym dzisiaj opowie nasz poranny gość Anna Nowak, prezeska Stowarzyszenia Żurawinka z Poznania. Zapraszamy Was do odsłuchu porannej rozmowy. Właśnie nasz poranny wywiad pojawi się, rozpocznie się o godzinie 8.30. Zapraszam Was bardzo gorąco do porannej rozmowy, no ale zanim ten wywiad będzie na naszej antenie pogramy Madonnę.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipotle's? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lay's. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lay's za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny gość.
5: Naszym porannym gościem jest dziś pani Anna Nowak, prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Żurawinka w Poznaniu. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, dzień dobry.
5: Jest pani inicjatorką akcji pod nazwą Spodziewaj się listu. Chodzi o listy, tu krótko powiem, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, tak? Do, między innymi do Sejmu, bo byliście w Warszawie 26 maja, dokładnie w Dzień Matki, żeby te listy tam dostarczyć do różnych instytucji. I co w tych listach było?
6: Najpierw muszę zacząć od drobnego sprostowania. Listy były pisane przez tylko i wyłącznie rodziców.
5: Przez rodziców, nie?
6: Przede wszystkim przez matki. To właśnie tak troszkę symbolicznie. Wśród 23 listów, które zawieźliśmy w formie skromnej, ale wydaje mi się, że pięknej publikacji, którą wydaliśmy własnym sumptem, były listy właśnie przede wszystkim od matek, kilka listów od ojców i bodaj dwa od obojga rodziców. Osób z niepełnosprawnościami, rodziców z całej Polski, dodam. Z Poznania dowieźliśmy w formie tej książeczki cztery listy. I w Dniu Matki dostarczyliśmy rzeczywiście do niektórych adresatów. I dodam też, że cała akcja zaczęła się 12 lutego w ramach takiej inicjatywy Nasz Rzecznik, przy której działa wiele zespołów, takich nieformalnych. Jeden z nich to jest zespół do spraw praw opiekunek i opiekunów osób z niepełnosprawnościami i prywatnie jestem w tym właśnie zespole. Działamy na rzecz całego środowiska, to jest grupa nieformalna i właśnie 12 lutego w Dzień Opiekuna Rodzinnego postanowiliśmy rozpocząć naszą akcję i te listy, które zawieźliśmy 26 maja, najpierw były wysyłane drogą tradycyjną. W formie po prostu listów zapakowanych w koperty, przesłanych do adresatów za pomocą Poczty Polskiej, część mailowo. No i niestety od 12 lutego do maja tego roku nie przyszła żadna na nie odpowiedź. I postanowiliśmy ten nasz wzmocnić i w sposób osobisty te listy wręczyć właśnie w Dzień Matki.
5: Co było w tych listach?
6: W tych listach w zasadzie nie było nic nadzwyczajnego. Po prostu opisywaliśmy nasze życie, nasze problemy, nasze troski. Ja prywatnie również skierowałam jeden z tych listów do pań posłanek, do pań minister, do pań pełnomocniczek. W pierwszej wersji listy były kierowane do kobiet, które piastują urzędy, które to mają wpływ na jakość naszego życia. Czyli do osób w rządzie, które zajmują się tematyką osób z niepełnosprawnościami, pomocą rodzinom w Polsce.
5: Rozumiem, że jakieś postulaty, tak? W tych listach.
6: Były w tych listach również postulaty, tak. Wśród nich prośba o tworzenie dziennych ośrodków wsparcia, bo osoby z niepełnosprawnościami, które kończą edukację w wieku 25 lat,

0: ośrodku wsparcia, ale również był taki, nazwijmy to postulat, a bardziej nasza gorąca prośba o zwrócenie uwagi na trudną sytuację materialną opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy to, będąc w wieku senioralnym i przechodząc na emerytury, nieraz z powodu śmierci dziecka, bo po prostu dziecko umiera, kończy się ta opieka i rodzic zostaje w zasadzie z bardzo niewielką emeryturą, ponieważ najczęściej opiekując się swoim dorosłym, niesamodzielnym dzieckiem, pobiera tak zwane świadczenie pielęgnacyjne i to świadczenie pielęgnacyjne tylko w określonym czasie ma odprowadzane składki emerytalno-rentowe. U kobiet przez 20 lat, u mężczyzn przez 25. Więc emerytura jest najniższa z możliwych. Znamy przypadki, kiedy rodzice muszą po śmierci swojego dziecka, często są to mamy samotne, opuszczać swoje dotychczasowe mieszkanie i po prostu szukać nowego lokum, bo nie są w stanie utrzymać miejsca, w którym przez całe życie mieszkały.
1: Czy tutaj chodzi o to, żeby te świadczenia były, nie wiem, wyższe? Żeby to
0: nie, żeby dłużej zapewnić jakąś minimalną kwotę emerytury dla osób, które przez 30 lat na przykład minimum opiekowały się taką...
1: Nie pracowały, tylko poświęciły się po prostu swojemu dziecku.
0: Tak, tak. To był jeden z postulatów. Muszę też powiedzieć, że właściwie rozmawialiśmy podczas tych spotkań, bo może teraz wrócę do tego 26 maja, bo logistycznie wydaje się to, pojechaliśmy do Warszawy, zawieźli listy. Natomiast to była wyprawa. Wyruszyliśmy w poniedziałek 25 maja po południu. Jechaliśmy samochodem, były to trzech opiekunów, jeden tato, dwie mamy i każdy z nas jechał ze swoim dorosłym, no muszę podkreślić, zupełnie niesamodzielnym dzieckiem, w zasadzie z osobą leżącą, więc było to technicznie trudne wyzwanie. Były to osoby poruszające się przy pomocy swoich opiekunów na wózkach. Spaliśmy w zaprzyjaźnionej fundacji w Warszawie, Fundacji dla Gigantów. No i właśnie postanowiliśmy w Dzień Matki, tak symbolicznie, idąc przez Warszawę w ramach akcji Spodziewaj się listu, w ramach kampanii Póki my żyjemy, roznieść te listy. I pierwsze nasze spotkanie o godzinie 11 było w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie przyjął nas zastępca RPO, pan profesor Adam Krzywoń. Przez około pół godziny rozmawialiśmy no właśnie o tych tematach, o których dzisiaj tutaj w Radiu Emaus rozmawiamy. Zostawiliśmy te nasze opublikowane listy. No i udaliśmy się w dalszy, niektórzy mówią przemarsz, niektórzy mówią spacer, a ja muszę powiedzieć po prostu, no w trudną pracę. Było bardzo gorąco. Maszerowaliśmy przez prawie 7 kilometrów przez Warszawę. Udaliśmy się w drugiej kolejności do Ministerstwa Zdrowia przy ulicy Miodowej. Tam chcieliśmy złożyć te listy w biurze podawczym. Okazało się, że bariery architektoniczne to uniemożliwiają. Więc w naszym imieniu osoby sprawne ruchowo zaniosły do biura podawczego nasze listy. Potem poszliśmy pod Pałac Prezydencki. Tam nie byliśmy umówieni, więc zrobiliśmy sobie symboliczne zdjęcia z odpowiednimi planszami, na których były napisane no nie tyle nasze postulaty, ile nasze prośby, komunikaty, które chcieliśmy po prostu przekazać światu. I stamtąd udaliśmy się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i tam czekała na nas pełnomocniczka rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami, pani Maja Nowak. Spotkanie i w gronie kilku osób zatrudnionych w ministerstwie na dyrektorskich stanowiskach, więc osób kompetentnych. I tam dołączyły do nas jeszcze kolejne osoby. Mama z synkiem autystycznym, pani Agnieszka Sułkowska z Warszawy i dwie mamy tutaj z Wielkopolski, które też przyjechały tego dnia do Warszawy. Pani Agnieszka Biernacka i pani Ania Lipiec. I około pół godziny rozmawialiśmy o tym właśnie, jak wygląda nasze życie, co dzieje się z naszymi dziećmi po zakończeniu edukacji, jak musimy się samoorganizować, bo chcę podkreślić, że moim zdaniem i myślę, że z powodu mojego wieloletniego doświadczenia w Polsce działoby się bardzo niewiele dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów,

0: gdyby nie organizacje pozarządowe, bo to właśnie stowarzyszenia i fundacje przejęły na siebie jakby tą rolę realizatora usług i zadań.
1: Z tego, co pani mówi, to konkluzja jest taka, że ciągle jednak napotykacie na te bariery cały czas, mimo że jest, że są łamane coraz częściej, tak? Są pewne udogodnienia, pojawiają się takie miejsca, pojawiają się windy, schody, podjazdy i tak dalej. No to pytanie, skoro jest tak dobrze, dlaczego jest tak źle? Jakiego typu są to przeszkody?
0: Znaczy ja myślę sobie, że najtrudniejsze są zawsze bariery w głowach, bariery mentalne, czyli po prostu ciągle brak wiedzy na temat potrzeb, takich rzeczywistych potrzeb, bo widząc osobę na wózku, to jest takie proste skojarzenie, że ta osoba przede wszystkim spotyka się właśnie z barierami architektonicznymi. One są dokuczliwe, one uniemożliwiają bardzo często aktywność, czasami wychodzenie z domu, ale to nie są jedyne bariery. Ja zawsze powtarzam, że najważniejsze bariery są w głowach, bo żeby usunąć schody, przystosować budynek, to najpierw trzeba o tym pomyśleć. A potem to zrealizować, prawda? Ale komuś musi przyjść to do głowy. W tej chwili są już różnego rodzaju narzędzia, które dotyczą przede wszystkim podmiotów publicznych. Można składać skargi na brak dostępności, przede wszystkim instytucji, które są utrzymywane z naszych podatków, ale to dotyczy również służby zdrowia, właśnie oświaty i tak dalej, i tak dalej. Więc już obywatel ma takie możliwości, żeby, nie chcę mówić walczyć o dostępność, ale jednak próbować zmieniać skutecznie
1: Ale te bariery
0: świat.
1: Są sukcesywnie jednak gdzieś usuwane, zwłaszcza w takich miejscach ogólnodostępnych, publicznych.
0: Tak, a jednak...
1: Nie da się wszystkiego od razu zrobić, tak?
0: Nie da się, natomiast no to, co nas spotkało w Ministerstwie Zdrowia, ja po przyjeździe do Poznania sprawdzałam deklarację dostępności w sieci Ministerstwa Zdrowia i z opisu wynika, że jest dobrze. No a my wiemy, że w praktyce wygląda to inaczej, więc to też jest różnie. Natomiast oczywiście jest lepiej, ale też chcę powiedzieć, że jest takie zjawisko, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, prawda? Więc jeżeli wiemy, że może być lepiej, no to tego oczekujemy i idziemy właśnie w tym kierunku.
1: Czy osoby właśnie z niepełnosprawnościami i może bardziej opiekunowie tych osób cały czas muszą walczyć u nas o rzeczy, które powinny być takim standardem?
0: Tak, to znaczy oczywiście takich spraw jest bardzo dużo. To są te właśnie kwestie związane z terapią, z oświatą, z leczeniem, bo w tej służbie zdrowia też to różnie wygląda. Mówię tu przede wszystkim o usługach stomatologicznych, które ciągle są mało dostępne. W przypadku kobiet o wizytach u ginekologa, gdzie brakuje dostępnych gabinetów, ale też przygotowanej kadry medycznej, która po prostu potrafi stworzyć tak dogodne warunki pacjentce, która ma problemy właśnie czy z poruszaniem się, czy jest po prostu osobą z niepełnosprawnością intelektualną, którą trzeba po prostu zaopiekować w takim miejscu. Ale też przy tej okazji chcę powiedzieć o kwestii takiej może nie tabu, bo o tym mówimy od kilku lat coraz częściej i coraz więcej, ale ciągle za mało. To jest niedostępność toalet publicznych. Tak w ogóle. Ja myślę, że w przypadku właściwie każdego z nas, kiedy idziemy w tak zwane miasto i mamy na myśli skorzystanie gdzieś z usług gastronomicznych, no to od razu też myślimy, czy tam będzie toaleta. No tak, trzeba o tym myśleć. Natomiast są osoby z niepełnosprawnością, które z powodu niekontrolowania potrzeb fizjologicznych używają tak zwanych środków chłonnych. Są to najczęściej po prostu pieluchy i to bez względu na wiek. No po prostu tak się zdarza, że z powodu choroby, niepełnosprawności, wieku, bo to też dotyczy osób w wieku senioralnym lub osób, które na przykład mają problem z nietrzymaniem moczu, o tym się też teraz coraz częściej mówi, czy osób ze stomią, potrzebne są takie troszkę jeszcze inne toalety doposażone w leżanki, na których ta osoba dorosła może się położyć lub którą można położyć. I tak, żeby w sposób taki intymny, wygodny dla obu stron, czyli dla osoby, której ten tak zwany zabieg wykonujemy, ale też dla opiekuna, żeby to po prostu było wygodnie, bezpiecznie. I to są tak zwane komfortki.
1: Czy takich miejsc brakuje cały czas u nas?
0: Oj tak, w Poznaniu jest nie najgorzej, jest ich prawie 20, ale w skali kraju szacujemy, że około 200 ciągle za mało.
1: Czego państwo oczekują teraz po tej akcji roznoszenia tych listów, jakiej odpowiedzi?
0: Tak, no oczekujemy reakcji. Oczekujemy zakończenia prac nad skutecznego zakończenia prac nad ustawą rządową dotyczącą asystencji, bo o tym też rozmawialiśmy. Osoby z niepełnosprawnościami od kilku lat czekają z utęsknieniem na to, że ten program rządowy zostanie już wdrożony. Oczekujemy kontynuacji rozwinięcia usług wytchnieniowych, czyli takich usług, które dają wytchnienie i osobom z niepełnosprawnością, które tego, z którego mogą skorzystać, ale przede wszystkim opiekunom. No, oczekujemy rozwoju sieci placówek dziennych dla osób z niepełnosprawnościami, żeby po prostu nie były zamykane w domach. Oczekujemy skutecznego realizowania deinstytucjonalizacji, czyli tworzenia możliwości różnych form mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnościami, żeby jedyną alternatywą nie były domy pomocy społecznej, bo to jest w tej chwili jedyne instytucje, do których z powodu krótkotrwałej lub długotrwałej nieobecności opiekuna czy śmierci te osoby trafiają. Nie mamy przygotowanych DPS-ów na osoby leżące, mocno niesprawne intelektualnie i ruchowo. Także te wcześniejsze postulaty, o których mówiłam, czyli to godziwe zaopatrzenie emerytalne długoletnich opiekunów osób z niepełnosprawnościami. I ja też co chciałam podkreślić, bo w tej chwili ja tak szybko mówię o tych naszych oczekiwaniach. Proszę pamiętać, że my nie jesteśmy grupą roszczeniową, my jesteśmy grupą aktywną, grupą, która chce w sposób partnerski rozwiązywać te problemy. To, że my idziemy i mówimy o naszych potrzebach, ale my też to realizujemy właśnie pracując w ramach wolontariatu w organizacjach pozarządowych, tak jest akurat w moim przypadku. Od kilkudziesięciu lat jestem wolontariuszką działającą w tym środowisku. I my jesteśmy taką grupą, która jeżeli chce dziecko umieścić w przedszkolu, to musi sobie to przedszkole zorganizować. Jeżeli chce umieścić w szkole, to właściwie tą szkołę powinna sobie też ta grupa zorganizować. I to samo właśnie dotyczy tego zabezpieczenia na przyszłość. Mówią nam, to budujcie w ramach wspomaganych mieszkań, obiekty, w których chcecie, żeby wasze dzieci kiedyś zamieszkały. No ja muszę powiedzieć, że jesteśmy taką chyba jedyną grupą społeczną, która jest zmuszana do takiego wysiłku i mam o to wielki żal.
1: Spodziewacie się państwo teraz jakiejś odpowiedzi od tych instytucji?
0: Tak, oczywiście. Mhm. No jakieś reakcji. Już w social mediach pojawiają się takie drobne jaskółki, ale też chcę powiedzieć, że 5 maja, czyli troszkę wcześniej, kilka tygodni wcześniej, ta sama grupa pojawiła się tutaj w Poznaniu. 5 maja w Dniu Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną i w Dniu Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnościami u zastępcy prezydenta miasta Poznania, pana Jędrzeja Solarskiego. I tutaj była i rozmowa, i też takie konkretne prośby, wnioskowanie o rozwiązania lokalne tutaj na terenie miasta Poznania dla osób płacących tutaj podatki, czyli również nas, właśnie jeżeli chodzi o zabezpieczenie dziennych miejsc w takich placówkach dziennego pobytu, ale również takie zaopiekowanie się naszą grupą w Poznaniu.
1: Będziemy zatem wspólnie oczekiwać jakiejś reakcji. Pani Anna Nowak, prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Dorosłych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym Żurawinka w Poznaniu była dziś moim państwa gościem.
0: Jeszcze dodam, że prywatnie mama 41-letniej córki z czterokończynowym mózgowym porażeniem dziecięcym.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję również. Poranny gość.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 9 minut zostało do godziny 9. Za nami Oskar Cyms i Na niebie. Za nami także kolejna poranna rozmowa, która już niedługo pojawi się na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Goźnia, a także w naszej aplikacji mobilnej. A przed nami punktualnie o godzinie 9 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Piotr Wielicki. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz na naszej antenie Ania Dąbrowska i Tego chciałam.

0: Godzina 9 na naszych radiowych zegarach, czas na najnowsze informacje.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Lekarze zachęcają Wielkopolanki do bezpłatnych badań prenatalnych. CBA zatrzymało kolejne dwie osoby w związku z poznańską aferą korupcyjną. W stolicy Wielkopolski zakończyła się 18. edycja kampanii Drugie Życie. Wielkopolski NFZ zachęca kobiety do korzystania z bezpłatnych badań prenatalnych. To program prowadzony od 2 lat dla wszystkich kobiet w ciąży, niezależnie od wieku. Pomaga on określić ryzyko wystąpienia wad płodu oraz podjąć odpowiednie leczenie. Rzeczniczka Wojewódzkiego Oddziału NFZ Marta Żbikowska-Cieśla wyjaśnia, że badania te dzielą się na dwie grupy.
3: Są to badania nieinwazyjne, całkowicie bezpieczne i ich wykonanie nie prowadzi do powstania żadnych powikłań. Tutaj zalicza się do nich ultrasonografię, czyli USG, oraz testy biochemiczne z krwi. Jeżeli w badaniach tych zaobserwowane zostaną nieprawidłowości, pacjentka może zostać skierowana na badania inwazyjne.
2: W naszym województwie bezpłatną diagnostykę prenatalną oferują 22 placówki medyczne, m.in. w Poznaniu, Swarzędzu, Kościanie i Ostrowie Wielkopolskim. W ubiegłym roku w całym kraju z programu skorzystało prawie 20 tysięcy pacjentek. Badania mogą wykryć wystąpienie zespołu Downa, Turnera, muskowiscydozy czy poważnych wad anatomicznych.
1: Informacje z Poznania.
2: Kolejne zatrzymania Centralnego Biura Antykorupcyjnego w poznańskiej aferze korupcyjnej. To już 5. akcja agentów, w wyniku której zatrzymano urzędniczkę magistratu oraz prezesa firmy deweloperskiej. Prezydent Poznania Jacek Jaśkiewek potwierdza, że zna tożsamość zatrzymanej.
4: To jest Wydział Informatyki. Współpracujemy z CBA, z prokuraturą. Także zostałem poinformowany i o zatrzymaniu, i o tym, że CBA weszło do urzędu. To było kilka dni temu. Czekamy również na informacje z prokuratury.
2: Jak dodaje włodarz miasta, magistrat podejmuje stanowcze działania, by wyeliminować tego typu sytuacje.
4: My również od razu, gdy doszło do tego pierwszego zatrzymania i do już przeze mnie zdymisjonowania Mariusza Wiśniewskiego, to natychmiast rozpoczęliśmy tak naprawdę taki proces, by te elementy, które były nieszczalne, żeby to powymieniać, żeby w tym momencie te osoby, które mogły w tym uczestniczyć, zostały odsunięte od podejmowania decyzji.
2: Śledztwo dotyczy łapówek za korzystne decyzje budowlane wydawane w latach 2020-2025. Dotychczas zarzuty usłyszały już 23 osoby, a zabezpieczony przez śledczych majątek, w tym gotówka i luksusowe zegarki, wart jest ponad 1,5 miliona złotych. Sprawa ma charakter rozwojowy. Młodzi Wielkopolanie o transplantacji mówią głośno i odważnie. W Poznaniu zakończyła się 18. edycja kampanii Drugie Życie. Uczniowie szkół z całego województwa przez ostatnie miesiące organizowali warsztaty, koncerty, wydarzenia sportowe oraz działania w mediach społecznościowych promujące wiedzę o przeszczepach. Prezes zarządu Fresenius Medical Care, organizatora wydarzenia Jacek Zawierucha, mówi, że to dzięki młodym temat dawstwa narządów przestaje być anonimowy.
5: Myśmy wyszli z bardzo prostego założenia, że im wcześniej zaczniemy mówić o pewnych rzeczach, tym bardziej to się utrwali. Młodzież jest chyba najbardziej otwartą grupą, także oni primo chłoną wiedzę, sekundo są też chyba najbardziej tolerancyjną grupą i otwartą na jakieś tam rozwiązania.
2: Obecnie w Polsce żyje ponad 30 tysięcy osób po przeszczepach narządów i tkanek.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Rosnący w sercu poznańskiej wildy dom przypułkowy Krzysztof, który przetrwał obie wojny światowe, powstanie wielkopolskie i jest cenną enklawą zieleni w gęstej zabudowie dzielnicy, walczy o tytuł Drzewa Roku 2026. Głosowanie rozpoczęło się 1 czerwca i potrwa do końca miesiąca. Opiekę nad Krzysztofem sprawuje Zarząd Zieleni Miejskiej. Stan drzewa jest stale monitorowany, wykonywane są niezbędne zabiegi pielęgnacyjne. Dzięki profesjonalnej opiece arborystów dom jest w dobrej kondycji. Pojawiają się nowe gałęzie, a korona jest gęsta i zielona. Od 2021 roku działa tu system nawadniania kroplowego, który wspiera jego zdrowy wzrost.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
0: Pogoda. informacjach. Czas na pogodę. Na termometrach w Poznaniu 18 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna to 21 kresek na plusie. W tym momencie jest słonecznie. W stolicy Wielkopolski wiatr wieje z prędkością 7 km na godzinę z kierunku południowo-wschodniego, a ciśnienie wynosi 1014 hektopaskali. Sprawdzamy jakość powietrza. Obecnie jest ona umiarkowana. Biometr jest także umiarkowany. Dzień zakończy się o godzinie 21.05. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać temperatura w najbliższych dniach. Jutro maksymalnie 23 stopnie Celsjusza, a w czwartek 25.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

6 minut po godzinie 9. Po raz kolejny kłania się poranek w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak, a także Piotr Wielicki w tym składzie, w tym duecie. Jesteśmy z wami do godziny 10. Zapraszamy was bardzo gorąco, abyście zostali razem z dobrym Radiem Emaus, zwłaszcza, że już za moment będzie kolejny w tym tygodniu poranny konkurs, chociaż dla mnie pierwszy, bo wczoraj akurat pracowałem do godziny 9, no ale dzisiaj już nie ma zbijania bąków, jak to się mówi, tylko pracujemy w pełnym wymiarze pasma Radia Emaus. Nagroda czeka już obok mnie, czeka powoli też już zagadnienie konkursowe, więc ja na razie, słuchajcie, nic wam nie zdradzam. Bądźcie czujni, bądźcie cierpliwi. Konkurs poranny pojawi się już o godzinie 9.15. No i ja jestem sam ciekawy, ile będzie zgłoszeń dzisiaj, jakie będzie wasze zainteresowanie, a myślę, że będzie dosyć duże. Nagrodę myślę, że mamy całkiem ciekawą. Zagadka także jest dosyć interesująca, więc nic, tylko zgłosić się w porannym konkursie, który rozpoczyna się o godzinie 9.15. No ale zanim konkurs wystartuje, to pogramy coś bardzo dobrego. To są jeszcze lata 80., ale ten utwór brzmi wręcz ponadczasowo. The Cure, Lullaby. Tak zaczynamy godzinę 9. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: 9:15 na naszych radiowych zegarach. Czas na kolejny w tym tygodniu konkurs poranny, ale pierwszy, który poprowadzę dla was i w sumie jedyny tak naprawdę. Słuchajcie, dzisiaj do wygrania książka Hibo Wardere Cięcie. Jeżeli chcecie wygrać taką książkę, wyślijcie SMS pod numer 7148, w treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, no, najlepiej by było, jakbym je zadał wczoraj, ale ponieważ wczoraj nie prowadziłem konkursu, to zadaję wam je dzisiaj. Zostając jeszcze w klimacie Dnia Dziecka, pytam was dzisiaj, kim chcieliście zostać, będąc dziećmi, a kim zostaliście jako dorośli? Kim chcieliście zostać, będąc dziećmi, a kim zostaliście jako dorośli? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Hibo Wardere Cięcie. Przypominam jeszcze raz warunki uczestnictwa. 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, kim chcieliście zostać, będąc dziećmi, a kim zostaliście jako dorośli. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. A ja trzymam za was bardzo mocno kciuki. Konkurs rozpoczyna się w tym momencie. No i trzymam kciuki za was, słuchajcie. Powodzenia, powodzenia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Wracamy do naszego porannego konkursu. Dzisiaj do wygrania książka Hibo Wardere Cięcie. Jeżeli chcecie zgarnąć taką nagrodę w porannym konkursie, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie związane z Dniem Dziecka. Potraktujmy to pytanie jako takie przedłużenie tego bardzo wyjątkowego święta. Kim chcieliście zostać, będąc dziećmi, a kim zostaliście jako dorośli? Kim chcieliście zostać, będąc dziećmi, a kim zostaliście jako dorośli? To jest wasze pytanie konkursowe. Na dziś koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Dzisiaj do wygrania książka Hibo Wardere Cięcie. 7148 numer SMS, w treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, odpowiadacie na pytanie, kim chcieliście zostać, będąc dziećmi, a kim zostaliście jako dorośli. Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymam za was bardzo mocne kciuki, jak i trzymam kciuki za Piotra Bielickiego, który odwiedzi studio o godzinie 9.30 i porozmawiam z Piotrem na temat tego, co przyniesie dzień. No ale zanim Piotr, grupa Stereophonics.

0: dobry dzień. Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A. Mam ciebie tylko w
2: głowie. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
4: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu kabel do ładowania Sologic 1,5 metra 4,25. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
0: Po reklamie. Radio Emaus.
5: Dziewiąta 9:30 na naszych radiowych zegarach, a w studiu Piotr Wielicki. Dzień dobry, cześć Piotr.
6: Dzień dobry.
5: Pięknie ciebie słyszeć, jak tam nastrój przy wtoreczku?
6: A dziękuję, w porządku.
5: No to dobrze, ja też bardzo dobry nastrój mam. Oby tak było do końca tygodnia, zwłaszcza, że mamy w tym tygodniu krótszy tydzień pracy.
6: No tak, zdecydowanie krótszy.
5: W sumie jutro nie pogadamy na antenie, czy jakieś masz plany na czerwcówkę?
6: Nie, w zasadzie nie mam jeszcze planów.
5: Ale mimo wszystko życzę ci, żebyś miał ten czas wypełniony chociażby odpoczynkiem.
6: No, dziękuję bardzo. To tobie również życzę tego samego.
5: Dziękuję bardzo, dziękuję. Bardzo miło się zrobiło na antenie, ale czy miłe będą informacje? Zdradź, Piotr, troszeczkę.
6: Zajrzymy do Leszna dzisiaj, ponieważ tam radni debatowali nad uchwaloną już wcześniej podwyżką opłaty śmieciowej. Od lipca ona wynosi, będzie wynosiła 45 zł. No i oczywiście to wywołało jakieś reperkusje. Zwołano komisję, krytykowano, że nie było wcześniejszych debat i sposób, w jaki te zmiany wprowadzało. O tym będziemy mówić w dzisiejszych informacjach. Powiemy o tym, że Gniezno wydaje kartę mieszkańca, czyli chodzi o to taki zestaw zniżek i promocji, którzy płacą w Gnieźnie podatki. No my też coś takiego przecież w Poznaniu mamy.
5: Tak jest.
6: Opowiemy o Antidotum Airshow w Lesznie oczywiście, które się zbliża wielkimi krokami. O rekrutacji na Uniwersytet Adama Mickiewicza. No i opowiemy też o dębie Krzysztofie, który stoi w Poznaniu i który będzie ubiegał się o tytuł drzewa 2026 roku.
5: O, proszę bardzo, to jest piękna sprawa.
6: To jest piękna sprawa. No, mam nadzieję, że uda się zwyciężyć. Dąb jest bardzo zadbany, w dobrej kondycji, także miejmy nadzieję, że ulokuje się tam dość wysoko.
5: Również trzymamy kciuki oczywiście. Czy jeszcze, Piotr, chciałbyś coś zdradzić a propos tematów?
6: W tym momencie nie. Już na razie nic nie będę więcej mówił. Zobaczymy, co przyniesie dzień, bo to są tylko takie wstępne plany, a później oczywiście reagujemy na bieżąco.
5: Dokładnie tak, no bo mamy dopiero 9:32. No właśnie, przynajmniej teraz już wiecie, że mówimy do was na żywo. Co będzie, to będzie, jak to się mówi, ale ja ci już teraz, Piotr, bardzo dziękuję za przedstawienie, zagajenie troszeczkę tematów, które będą w naszych informacjach. Dzięki wielkie.
6: Dziękuję bardzo.
5: A ja za moment przypomnę o naszym porannym konkursie. Najbliższe informacje już o godzinie 10:00.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Za nami manam i nic dwa razy. No faktycznie, nic dwa razy się nie zdarza, również jeżeli chodzi o nasze konkursy. Dzisiaj do wygrania w porannym konkursie książka Hibo Fardere Cięcie. Jeżeli chcecie wziąć udział w porannej zabawie, wyślijcie SMS pod numer 7148, powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus, następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, kim chcieliście zostać, będąc dziećmi, a kim zostaliście jako dorośli. Kim chcieliście zostać, będąc dziećmi, a kim zostaliście jako dorośli? To jest dzisiejsze pytanie konkursowe. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Książka Hibo Fardere Cięcie jest dzisiaj do wygrania w konkursie. Przypomnę jeszcze raz, 7148, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, kim chcieliście zostać będąc dziećmi, a kim zostaliście jako dorośli. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Trzymam za Was bardzo mocno kciuki. Konkurs jeszcze trwa, ale ja myślę, że nie ma co czekać do ostatniej chwili.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Poranny konkurs.
1: Ostatnie przypomnienie o naszym porannym konkursie. Dzisiaj do wygrania książka Hibo Wardere Cięcie. A ja przypominam po raz ostatni warunki uczestnictwa w naszej porannej zabawie. Numer to 7148. Powtarzam, 7148. W treści wpisujecie słowo Emaus. Następnie stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadać na pytanie, kim chcieliście zostać będąc dziećmi, a kim zostaliście jako dorośli. Przypomnę jeszcze raz pytanie konkursowe. Kim chcieliście zostać, będąc dziećmi, a kim zostaliście jako dorośli? Koszt wiadomości złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT. Przypominam, dzisiaj do wygrania książka Hibo Wardere Cięcie. 7148. 7148 to numer SMS. W jego treści wpisujecie słowo Emaus, stawiacie kropkę, piszecie swoje imię i nazwisko, a następnie odpowiadacie na pytanie, kim chcieliście zostać, będąc dziećmi, a kim zostaliście jako dorośli. Koszt wiadomości, złotówka i 23 grosze już z podatkiem VAT, a dzisiaj do wygrania książka Hibo Wardere Cięcie. Trzymam za Was mocno kciuki, rozwiązanie już za parę minut, no ale zanim rozwiązanie to pięknie pogramy Electric Light Orchestra i Last Train to London. Dla Was również jest to ostatni dzwonek na zgłoszenie się w konkursie.

0: poranny konkurs.
1: No i mamy to, słuchajcie, mamy to, rozwiązujemy nasz poranny konkurs. Dzisiaj do wygrania była książka Hibo Wardere, Cięcie. Bardzo wam dziękuję za wszystkie zgłoszenia w naszej porannej zabawie. Pytałem was dzisiaj, kim chcieliście zostać, będąc dziećmi, a kim zostaliście jako dorośli. No i przyszło naprawdę bardzo wiele zgłoszeń, ale wygrywa dzisiaj Zuzanna. Posłuchajcie w odpowiedzi Zuzanny, bo jest naprawdę dobra. Jako dziecko chciałam zostać profesorem, a jako dorosła zostałam inspektorką na budowie. Zuzanna, piękna wiadomość. Bardzo ci dziękujemy za zgłoszenie się w konkursie. Książka Hibo Wardere, Cięcie jest twoja. Za moment skontaktuję się z tobą SMS-owo, żebyś wiedziała, jak odebrać, no, już twoją nagrodę i oczywiście potwierdzę tobie wygraną. Na kolejny konkurs, no, aż tak długo nie musicie czekać, bo będzie on o 15.15, będzie to konkurs popołudniowy, który poprowadzi Arek Szymański, także koniecznie zostańcie z nami, no ale od godziny 10 do godziny 14 będzie z wami Tomek Wandel, także zapraszam was również do tego, abyście właśnie z nim zostali już za moment, a ja się odmeldowuję. Kuba Antkowiak, bardzo dziękuję za poranek, dziękuję także Piotrowi Wielickiemu, który był odpowiedzialny za informacje Radia Emaus, a my się słyszymy jutro, uwaga, od godziny 12 do godziny 18. Dzięki wielkie za dzisiaj, trzymajcie się, na razie.

0: Wiecie. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Wtorek, 2 czerwca, minęła 10.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
2: Od środy obowiązkowe kaski dla dzieci i młodzieży. Są pieniądze na ratowanie kolejnych poznańskich zabytków. Wybrano 50 na konkurs skrzypcowy jesienią w Poznaniu. Najpierw kask na głowę, dopiero potem przejażdżka. Od jutra wchodzi nowy obowiązek dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Jadąc na rowerze, hulajnodze czy każdym innym pojeździe osobistego użytku, trzeba będzie mieć na głowie kask. Jak mówi Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, mundurowi zyskują nowe narzędzie, by poprawić bezpieczeństwo.
3: Do tej pory policjanci mogli tylko apelować i uczulać dzieci i młodzież, jak i też opiekunów, żeby ci najmłodsi zawsze zakładali kaski. W tej chwili zostanie już wprowadzony instrument prawny, za pomocą którego policjanci będą mogli egzekwować już ten obowiązek. Przy czym dobry przykład zaczyna się tak naprawdę już w domu, od postawy rodziców, od postawy opiekunów.
2: Za brak kasku będzie groził mandat w wysokości 100 zł. Zapłacą go rodzice lub prawni opiekunowie.
1: Informacje z Poznania.
2: Poznań dzieli pieniądze na ratowanie zabytków. Potrzeby są jednak znacznie większe niż możliwości miejskiej kasy. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
4: W tym roku magistrat przeznaczy na prace konserwatorskie i budowlane 4 miliony złotych. Tymczasem do urzędu wpłynęło aż 46 wniosków na łączną kwotę 15 milionów. Miejska konserwator zabytków wytypowała do wsparcia 24 obiekty, 17 świeckich i 7 sakralnych. Dotacje trafią między innymi do Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Gminy Wyznania Żydowskiej oraz klasztorów franciszkanów i karmelitów bosych. Wśród dofinansowanych obiektów nie ma w tym roku budynków podlegających archidiecezji poznańskiej. Plan podziału środków pozytywnie zaopiniowała już Komisja Kultury. Ostateczną decyzję podejmą radni podczas wtorkowej sesji. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
2: Wybrano 50 muzyków, którzy zaprezentują się podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu. Wydarzenie odbędzie się od 8 do 25 października. Uczestników konkursu wyłoniono spośród 252 osób, które nadesłały swoje zgłoszenia do pierwszego etapu preselekcji. Najwięcej aplikacji otrzymano z Chin, Japonii, Polski, Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy imienia Henryka Wieniawskiego to jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydarzeń muzyki klasycznej o globalnym zasięgu. Organizowany od 1935 roku, jest obecnie najstarszym konkursem skrzypcowym na świecie. Wydarzenie przyciąga najwybitniejszych młodych skrzypków między 18 a 30 rokiem życia z różnych kontynentów.
1: Słuchasz informacji Radia Emaus.
2: Od jutra kierowcy nie będą mogli zredukować punktów karnych za rażące przekroczenie prędkości, zagrożenie bezpieczeństwa pieszych czy jazdę pod wpływem alkoholu. W ramach zmian przepisów ruchu drogowego zaostrzone zostaną też kary za uliczne wyścigi oraz drifty. Zdaniem Marii Dąbrowskiej-Lorant z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego te zmiany to krok w kierunku realnej poprawy bezpieczeństwa na drogach.
5: Niezależne analizy pokazują, że system oparty na nieuchronnych konsekwencjach jest najskuteczniejszym narzędziem eliminowania z dróg najbardziej niebezpiecznych sprawców.
2: Od jutra wchodzi w życie także nowy obowiązek dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Jadąc na rowerze, hulajnodze czy każdym innym pojeździe osobistego użytku, trzeba będzie mieć na głowie kask.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: I to wcale nie jest tak, że gdy masz lat 17, 18, 19 albo 50, to jesteś bardziej bezpieczny bez kasku. Kask należy zakładać na rowerze jeżdżąc, czy też na hulajnodze cały czas, bez względu na PESEL. W Poznaniu temperatura rośnie, dziś maksymalnie 24 stopnie, teraz już 20 i bezchmurne niebo. Na barometrze 1013 hektopaskali, w ciągu dnia ciśnienie będzie spadać.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.
0: Witam was serdecznie we wtorek 2 czerwca. Przy mikrofonie Tomek Wander. Zapraszam na przedpołudniowo-popołudniowy program Radia Emaus. Dzień dobry.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Izraelici brzydzili się wszystkim, co pogańskie, uznając to za nieczyste. Unikali kontaktu z Rzymianami i nie mogli wchodzić do ich domów. Przewrotność starszych polegała na tym, że chcąc zastawić pułapkę na Jezusa, byli gotowi wyzbyć się swoich wartości. Weszli w układ z Herodianami, zwolennikami marionetkowego króla z nadania cesarza, grupą przychylną wobec rzymskiego agresora. Apogeum tej postawy widać podczas procesu Jezusa przed Piłatem, gdy arcykapłani zawołali: poza Cezarem nie mamy króla. Czy w jakiejś postawie nie jestem przewrotny?

Amato Love to Anestezja w porannym, właściwie już w przedpołudniowym programie Radia Emaus. Jest 2 czerwca, wtorek, imieniny Marianny, Marzanny i Eugeniusza. Świętują również imieniny Piotr, Maria, Mikołaj, Blandyna, Florianna, Marcelin, Erasm, Efrem i Sadok. Bardzo dużo dziwnych imion, ale pozdrawiam oczywiście, jeśli ktoś nas słucha, kto ma na przykład na imię Efrem. Nie spotkałem się z tym imieniem, ale bardzo oryginalne, tak samo jak Sadok. O 4:34 wstało słońce, zajdzie o 21:05, dzień potrwa 16 godzin i 31 minut. A ponieważ słowa następnej piosenki mówią, że czas jak rzeka, no to sprawdźmy godzinę, przekonajmy się, że w tej chwili jest 17 po 10:00, śpiewa Czesław Niemen.

No i na tę kodę właśnie czekam zawsze najbardziej. To jedno z najlepszych zakończeń piosenek w całej historii rock'n'rolla. A propos historii rock'n'rolla, muzyczna podróż w czasie w tej godzinie o 10.45. Utwory bynajmniej nie rock'n'rollowe się pojawią, bo usłyszymy utwór autorstwa Marvina Hamlisha, chociaż nie do końca. Wystąpi też Gloria Maria Estefan. O 11.10 słowo o słowie, czyli felieton językowy profesora Jerzego Braczyka. O 11.30 serwis kulturalny. Dziś wydanie rozszerzone, jako że moim gościem będzie Ania Gruszka z Centrum Kultury Zamek. Będziemy opowiadać, to znaczy Ania będzie opowiadać o tym, co wydarzy się w czerwcu w Centrum Kultury Zamek, a skupimy się, myślę, bardzo mocno na Etnoporcie, ponieważ to folkowe szaleństwo w Poznaniu rozpocznie się już za 9 dni, w czwartek 11 czerwca. O 12.30 wiadomości z regionu przedstawi Mateusz Markiewicz, a o 13.30 z kolei zapraszam na kalendarium poznańskie. A teraz zapraszam, byście posłuchali Joe Cockera.

0: Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

Francuski pisarz i eseista Nicolas de Chamfort kiedyś powiedział, że najbardziej straconym dla człowieka jest dzień, w którym się nie śmiał. Więc proszę się uśmiechać do obcych ludzi spotykanych na ulicy również. Zdaję sobie sprawę, że w naszym społeczeństwie może to niekiedy różnie i dziwnie wyglądać. Ale dlaczego nie spróbować? A tak a propos uśmiechania się, nie mam pojęcia, skąd się wzięło na przykład powiedzenie śmieje się jak głupi do sera. Czy ktoś może wie? 601 077 033. Co to znaczy śmiać się jak głupi do sera? Czy to jest obraźliwe, czy nie? Czekam na wasze odpowiedzi, być może wśród nich znajdę tę właściwą i otworzy mi, będę miał już większe pojęcie na temat tego zwrotu. Tymczasem

0: Reform is gonna get you to Gloria, Maria i Stefan. Dlaczego ta piosenka akurat dzisiaj zaistniała na antenie Radia Emaus? Dlatego, że 39 lat temu ukazał się 10. album w dyskografii Glory Stefan i grupy Miami Sound Machine zatytułowany Let It Loose. A tytuł tej piosenki, gdyby ktoś sobie notował, Reform is gonna get you. Jedziemy dalej.
1: Muzyczna podróż w czasie.
0: 85 lat temu urodził się słynny perkusista Charlie Watts. Bębnił przez długie lata w grupie The Rolling Stones. Zawsze grał do tyłu i przez to był przez innych perkusistów bardzo cenionych. Znawcy tematu wiedzą, o co chodzi. W roku 1955 urodziła się Mickey Steele, basistka grupy The Bangles. 66. urodziny świętuje dzisiaj Tony Headley, wokalista grupy Spandau Ballet. W roku 1960 urodził się Bernard Lloyd, był współzałożycielem grupy Alphaville, która zresztą istnieje po dziś dzień. W roku 1944 urodził się brytyjski kompozytor i dyrygent Marvin Hamlisch. Skomponował utwory do wielu filmów. Ścieżki dźwiękowe są słyszane, jego autorstwa są słyszane w wielu filmach, w filmach akcji i nie tylko. W 1977 roku Marvin Hamlisch podjął współpracę z wytwórnią Eon Productions, czyli Sarah Hartsmanem i Albertem Broccoli, podpisali kontrakt na stworzenie filmu na stworzenie muzyki do filmu o przygodach Jamesa Bonda. I tak ponadczasowa ścieżka dźwiękowa powstała w roku 1977, a towarzyszyła przygodom agenta 007 w filmie Spy Who Loved Me. Fragment tej ścieżki dźwiękowej autorstwa Marvina Hamlisha teraz u nas w muzycznej podróży w czasie w Radiu Emaus.

0: Reklama. Mam ciebie tylko w głowie.
1: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: Kastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii nie miała być jedna doniczka.
3: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiamo. 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo. 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.
7: Jest wtorek, 2 czerwca, minęła 11.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Piotr Wielicki.
8: Przed nami długi weekend. Na polskich drogach będzie nawet 5 tysięcy policjantów. W Wielkopolsce wystartował sezon kąpielowy. Mieszkańcy podpoznańskiego Lubonia będą mieli nową salę koncertową. Policja mobilizuje siły przed nadchodzącym długim weekendem. Od czwartku bezpieczeństwa na polskich drogach będzie strzec nawet 5 tysięcy funkcjonariuszy. Celem jest zminimalizowanie zagrożenia i wykluczenie z ruchu kierowców, którzy są zagrożeniem dla innych użytkowników dróg. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział, że mundurowi zwrócą uwagę na kilka rzeczy.
9: Będziemy reagowali na wszelkie przestępstwa i wykroczenia popełnione na drogach. Będziemy reagowali na przekroczenia prędkości. Każda kontrola oczywiście będzie rozpoczynała się od sprawdzenia stanu trzeźwości i będziemy tutaj bardzo restrykcyjnie podchodzić do tych przepisów. Również będziemy reagować w przypadku wykroczeń popełnianych przeciwko niechronionym uczestnikom ruchu drogowego.
8: Z badań Instytutu Transportu Samochodowego wynika, że wiosną i latem dochodzi do większej liczby wypadków niż w sezonie jesienno-zimowym. Jedną z przyczyn jest fałszywe poczucie bezpieczeństwa w czasie, kiedy warunki na drodze są lepsze. W czasie zeszłorocznego weekendu związanego ze Świętem Bożego Ciała doszło do 481 wypadków, w których zginęło 27 osób. 1300 kierowców prowadziło samochody pod wpływem alkoholu.
0: Informacje z regionu.
8: W Wielkopolsce wystartował sezon kąpielowy. Ratownicy pilnują już wypoczywających nad Jeziorem Powickim w powiecie słupeckim oraz nad jeziorami Wilczyńskim i Pontowskim w powiecie konińskim. Rozpoczęcie sezonu jak zawsze poprzedziło badanie jakości wody przez wojewódzki sanepid, mówi rzeczniczka instytucji Wiesława Kostuj.
10: Tak, na mniej niż 10 dni przed otwarciem są przeprowadzane badania wody i określona zdatność do kąpieli. I tutaj oczywiście jest bez zastrzeżeń na chwilę obecną. Później w czasie trwania sezonu już to organizator jest zobowiązany do tak przynajmniej 3 badań wody w ciągu trwania sezonu.
8: Za 2 dni sezon rozpocznie również kąpielisko Aquen Tropicana w Owińskach w powiecie poznańskim. W Poznaniu kąpieliska nad jeziorami Strzoszyńskim i Kierskim oraz nad Rusałką będą dostępne od 20 czerwca do 6 września. Jednocześnie sanepid przypomina, by nie korzystać z kąpielisk, w których woda jest mętna i nieprzyjemnie pachnie. Może to świadczyć o silnym zakwicie glonów lub sinic. Mieszkańcy podpoznańskiego Lubonia zyskają nowoczesną przestrzeń do organizacji wydarzeń kulturalnych. Miasto pozyskało dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 na budowę nowej sali koncertowej przy tamtejszym ośrodku kultury. W ramach projektu powstanie dwukondygnacyjny obiekt połączony z istniejącym budynkiem. Jego sercem będzie nowoczesna sala widowiskowo-koncertowa na 198 miejsc z mobilną widownią i profesjonalnym zapleczem technicznym. W budynku znajdą się także garderoby dla artystów, hol wejściowy, szatnia oraz pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Inwestycja obejmie również zakup nowoczesnego wyposażenia scenicznego, nagłośnienia, oświetlenia i sprzętu multimedialnego. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 7 milionów złotych. Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2026-2027.
3: Słuchasz informacji Radia Emaus.
8: Nowy mostek dla pieszych i rowerzystów w północno-wschodniej części parku Cytadela w Poznaniu już jest gotowy. Zastąpił on zdemontowany jesienią zeszłego roku obiekt, który był w złym stanie technicznym. W miejscu rozebranego mostka stanęła zupełnie nowa, żelbetowa konstrukcja. Przebudowana kładka ma długość prawie 38 metrów i jest odpowiednio odwodniona oraz wyposażona w nowe balustrady, pomiędzy którymi szerokość nawierzchni wynosi 4 metry. Dodatkowo wymieniono nawierzchnię na dojściach do niej oraz pod nią, a także wykonano niezbędne prace brukarskie na nasypach.
3: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
7: Małe zachmurzenie w Poznaniu teraz, w ciągu dnia chmur przybędzie. Widzimy już w tej chwili ruch na niebie, tak więc tych chmur już przybywa. Padać nie będzie, a temperatura wzrośnie do 24 stopni Celsjusza. Teraz na termometrze 21, ciśnienie wynosi 1013 hektopaskali. Wiatr prawie nieodczuwalny, wieje z prędkością 7 km na godzinę ze wschodu.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Prawie 6 minut po 11 przy mikrofonie Radia Emaus Tomek Wandel. Zapraszam na ostatnią przedpołudniową godzinę. W tej godzinie do godziny 12 pojawi się tutaj w studiu profesor Jerzy Bralczyk ze swoim felietonem Słowo o Słowie, a serwis kulturalny dziś poprowadzę razem z Anią Gruszką z Centrum Kultury Zamek, to o 11.30. Na dobry początek tej godziny piosenka o leku na całe zło, którą zaśpiewa Krystyna Prońko.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Roman pyta, jak brzmi przymiotnik odrzeczownikowy od słowa kasza. Czy na wzór ryżu, ryżowy albo ryżowa, to będzie kaszowy albo kaszowa, czy jakoś zupełnie inaczej? Przyznam, że chyba nie słyszałem o rzeczach kaszowych, ale jest to jedyne wyjście. Jeżeli się uprzemy, żeby utworzyć przymiotnik od rzeczownika kasza, to tylko kaszowy będzie właściwy. Przede wszystkim dlatego, że ten przyrostek owy, owa, czyli właśnie przyrostek ow z końcówkami, jest najbardziej rozpowszechniony, jest najczęstszy. Mógłby ktoś pomyśleć, a może kaszany? Bo przecież mamy kaszankę i ogólnie kaszane czasami nawet też mamy. Więc może to kaszany byłoby takim rozwiązaniem, ale kaszany chyba jednak brzmiałby dla nas o wiele dziwniej niż kaszowy. Szukanie analogii w ryżu czy w jakichś innych formach jest właściwe. Wprawdzie raczej nie mówimy, albo rzadko mówimy kartoflowy, tylko kartoflany, czy ziemniakowy, jak niektórzy mówią, ale raczej ziemniaczany. No, ale na pewno ryżowy, zbożowy, a nie zbożany i tak dalej, i tak dalej. Trochę to może zależeć też od rodzaju gramatycznego, od kasza. Kawa, kawowy oczywiście, a nie kawiany. Kawiany? Nie, zupełnie nie. Natomiast to ow jest tak rozpowszechnione, że kaszowy, jakkolwiek rzadkie, na pewno będzie odpowiadało naszej normie językowej.
0: Słowo o słowie.
1: Do usłyszenia.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Porówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: A jak serwis kulturalny, to wiadomo, że 11.30. Na godzinę 16 zaprasza dzisiaj Teatr Nowy. TNOży, czyli seniorzy w nowym, warsztaty dla osób powyżej 60 roku życia, które się odbywają w formie wykładowej, uzupełnionej przez prezentowane przez aktorów Teatru Nowego interpretacje wybranych tekstów oraz swobodną dyskusję uczestników. W Teatrze Polskim też dzisiaj nietypowe, aczkolwiek cykliczne wydarzenie. Teatr Polski po godzinach. Kim są pracownicy teatru, kiedy gasną światła? Spotkanie z Mariuszem Adamskim rozpocznie się, tak jak mówiłem, o 18:00. Również o 18:00 w Bibliotece Raczyńskich spotkanie z arcydziełem Reinharda Lorichiusa, Księgi o wychowaniu i o ćwiczeniu każdego przełożonego. Wykład wygłosi Wojciech Graś z działu zbiorów specjalnych Biblioteki Raczyńskich. W Teatrze Wielkim dzisiaj o 19:00 Skrzypek na dachu, o 20:00 w Pangarze Jam Session, to też cykliczne wydarzenie. A Multikino dzisiaj zaprasza na kino na obcasach, to bardzo popularny cykl w Multikinie. Dzisiaj przedpremierowo będzie można zobaczyć film Drugie Życie. Pełna ciepła i emocji opowieść o nowym początku przyjaźni i o odkrywaniu na siebie w dojrzałym wieku, więc może być bardzo interesująco. W roli głównej m.in. Carmen Maura. Kino Bułgarska 19 zaprasza dziś o 16:10 na Drzewo Magii. O 16:20 niesamowite przygody skarpetek, ale kosmos to już trzecia część tego filmu. To dla nieco młodszych, dla nieco starszych. Z kolei o 17:20 Być kochaną, o 18:00 Chronologia wody i o 19:10 Miłość, która zostaje. I jeszcze o 20:10 Kino Bułgarska zaprasza na spektakl zatytułowany Werdykt. No a ja zapraszam do zamku. Będzie ze mną zapraszać Ania Gruszka, którą witam. Dzień dobry, Aniu.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
4: Hasło Centrum Kultury Zamek na czerwiec to wychodzimy na dziedzińce i na dwór.
5: Tak, zaczyna się, znaczy piękna pogoda już ją mamy w Poznaniu, więc chcemy zachęcić naszych gości i gościnie do tego, żeby trochę wyjść poza mury zamku.
4: Tak, to na dwór mi się tak trochę skojarzyło, bo ja generalnie używam, też idę na dwór, używałem zawsze takiego określenia, ale gdy widzę to napisane, no to tak troszkę dziwnie to wygląda, tak sobie pomyślałem w tej chwili, że jakby z Krakowa przyjechali, to nie wiedzieliby, o co chodzi.
5: Tak, albo wiemy, jaki jest rozdźwięk, jeżeli chodzi o pole i dwór między Krakowem a resztą Polski, ale my chcemy zaprosić na dwór. To też takie sformułowanie, które kojarzy nam się trochę z przeszłością i tym, że się na te podwórka kiedyś na dwór wychodziło bardziej niż teraz i chcemy zachęcić dzieci do tego samego, więc oczywiście jak co roku wakacje na dworze, czyli taki wakacyjny cykl bardzo różnych wydarzeń przez całe wakacje w Centrum Kultury Zamek. Będziemy właśnie w różnych przestrzeniach, będziemy również na dziedzińcu zamkowym, gdzie mamy już rozstawiony nasz świetny namiot, więc będziemy się przez całe wakacje spotykać, ale wychodzimy też na dwór i na te tereny przy zamku, bo już 11 czerwca rozpoczynamy festiwal Etnoport. I rzeczywiście będziemy mieć 3 sceny w sali wielkiej, czyli tu pozostajemy jeszcze w środku, ale też na dziedzińcu zamkowym, tam też będzie klub festiwalowy i w pięknej scenie w Towarzystwie Zieleni w parku imienia Adama Mickiewicza. Mini koncerty też na naszym otwartym dziedzińcu, więc rzeczywiście będziemy wychodzić na dwór. No i też propozycja kinowa. Wraca plenerowe, pałacowe. Pokazy filmowe, które zaczynamy już w czerwcu, będą trwały do września. Jak na razie ogłosiliśmy pierwszą część pokazów. One będą cyklicznie we wtorki, środy i czwartki o 21:30. Musimy czekać na ciemność. Będziemy oglądać filmy, które wychodziły w ostatnim okresie, czyli takie premiery kinowe, nowości, ale też klasyki, które będzie można obejrzeć w świetnej jakości.
4: A to w którym miejscu te seanse?
5: To na dziedzińcu zamkowym. Świetna jakość, jakbyśmy byli w kinie, a jednak jesteśmy w takiej przestrzeni trochę otwartej, więc na te wakacyjne miesiące to jest świetna okazja, żeby plenerowe kina, które jak wiemy wszyscy uwielbiamy, żeby nas odwiedzić.
4: A to ten namiot gdzie będzie rozstawiony w takim razie?
5: Namiot jest rozstawiony na samym dziedzińcu zamkowym. Pamiętajcie, drodzy państwo, że mamy 2 dziedzińce. Jeden wewnątrz zamku to jest dziedziniec zamkowy. Tam zapraszamy na plenerowe, pałacowe, tam zapraszamy na wakacje na dworze i na część wydarzeń Etnoportu. Mamy drugi dziedziniec, czyli otwarty dziedziniec przed zamkiem, który świetnie już sobie funkcjonuje. Mamy tam cały czas mnóstwo gości, którzy piją sobie kawki, spotykają się, więc tam też będą się niektóre wydarzenia Etnoportu takie otwarte odbywać.
4: Sam ostatnio zaślampiłem kawę. Pyszne ciastka mają.
5: Pyszne ciastka i w ogóle to jest taka fajna przestrzeń, jest już bardzo zielono. Mamy już tam rozkwitnięte rośliny, ogromne arcydzięgle, litwory, które są naprawdę ogromne, więc wywołują zainteresowanie. Oddzielona od

0: To jest program, w którym zapraszamy mieszkańców, mieszkanki Starego Miasta do zgłaszania swoich inicjatyw, pokazów kinowych, sąsiedzkich śniadań, tworzenia muralu, czyli takich wydarzeń, które możemy zaproponować sąsiadom, aby uatrakcyjnić miejsce, gdzie mieszkamy, aby działo się tam więcej wydarzeń. Te projekty można zgłaszać do nas do 14 czerwca. Przekazujemy 5000 takiego dofinansowania do stworzenia tych wydarzeń i zapraszamy szczególnie osoby właśnie ze Starego Miasta lub osoby, które chcą też zrealizować jakieś działanie na otwartym dziedzińcu. W zeszłym roku powstał właśnie między innymi mural, sąsiedzkie śniadanie, więc to jest świetna okazja, żeby trochę zaktywizować lokalność i trochę też przejąć w swoje ręce takie stery tworzenia kultury i oferty dla mieszkańców i mieszkanek Starego Miasta.
1: A wybierając się na koncert, czy też na seans kinowy, czy to w kinie pałacowym, czy to na dziedzińcu, można jeszcze odwiedzić wystawę AI, algorytmy iluzji, która już powoli się kończy chyba, prawda?
0: Tak, wystawę można odwiedzać do 12 lipca. Jeszcze cały czas wystawa jest otwarta, cały czas odbywają się wydarzenia towarzyszące, więc zachęcamy serdecznie do sprawdzania programu na naszej stronie, bo ta wystawa naprawdę zbiera świetne recenzje, odwiedzają ją masy ludzi, bo ten temat sztucznej inteligencji jest bardzo aktualny, nośny, ważny i ta nasza wystawa poprzez sztukę, sztukę nowych mediów, sztukę współczesną pokazuje, obnaża te iluzje takiego sztucznej inteligencji, myślenia o niej jako jakimś takim niebycie, tworze gdzieś w przestrzeniach internetu, a to pokazujemy bardzo materialną część tej sztucznej inteligencji, tego jak historycznie dochodziliśmy do tego o udziale kobiet też w tworzeniu sztucznej inteligencji, więc zachęcamy serdecznie i w międzyczasie jeszcze zachęcamy do wystawy, odwiedzenia wystawy w galerii PF, która otworzy się 12 czerwca i do 30 sierpnia będzie można ją oglądać. Wystawa Głębia Ostrości, czyli takie site specific i zdjęcia Jerzego Sadowskiego. Wystawę kuratoruje Przemysław Jędrowski, więc po AI-u można też przyjść, pooglądać fotografie i skupić się na trochę innych tematach.
1: A kto jeszcze nie widział zamku od środka, ten może wybrać się na przykład na zwiedzanie zamku z latarkami, czy też na zwiedzanie zamku bez latarek, czy też na zwiedzanie zamku po angielsku. Można wziąć ze sobą swojego gościa z Anglii albo kogoś, kto używa na co dzień języka angielskiego i też można mu pokazać, jaki piękny mamy zamek, prawda?
0: Oczywiście. I ja też zachęcam tutaj na miejscu do mikroturystyki, właśnie o której z panem redaktorem rozmawialiśmy poza anteną, czyli do tego, żeby mieszkańcy i mieszkanki Poznania też zamek odwiedzali. Ja szczególnie tutaj rekomenduję zwiedzanie z latarkami. Ostatnio miałam okazję wieczorną porą spotkać wycieczkowiczów i rzeczywiście byli w takiej nieoczywistej przestrzeni, więc to jest świetna okazja, żeby wejść do zamku i poruszać się na przykład różnymi klatkami schodowymi ukrytymi.
1: Tak, a tu właśnie patrzę w program. Najbliższa okazja zwiedzania zamku z latarkami jest 19 czerwca na przykład.
0: Tak, czyli można zaraz po Etnoporcie jeszcze przyjść, zabierzcie swoje latarki. No to jest takie bardzo unikatowe zwiedzanie, bo rzeczywiście włóczymy się i słuchamy opowieści w ciemnym zamku, takim już, w którym nie ma gości, więc to jest świetna okazja, żeby zobaczyć zamek w innych godzinach i trochę od innej strony.
1: Tak, to ja się chyba tym razem wybiorę. O wszystkich wydarzeniach zamkowych moglibyśmy tutaj do wieczora pewno rozmawiać.
0: Oczywiście.
1: Ale jak zwykle czas nas goni. Dziękuję bardzo Ani. Ania Gruszka,
0: dziękuję
1: Centrum
0: również.
1: Kultury Zamek. Do następnego razu w takim razie.
0: Do usłyszenia,
1: umawiamy
0: oczywiście.
1: Się na za miesiąc.
0: Jasne.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Dziękuję również.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Rozpoczęło się głosowanie na drzewo roku. Umowy na dofinansowanie projektów z konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś podpisane. Prokurator generalny złożył wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS Patryka Jakiego. Rozpoczęło się internetowe głosowanie, które wyłoni zwycięzcę 16. konkursu Drzewo Roku, podali organizatorzy z ekologicznego klubu Gaja. W gronie finalistów znalazły się trzy dęby rosnące w Wielkopolsce. Jednym z nich jest dąb Krzysztof, mówi rzeczniczka Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu Agnieszka Nowak-Dębińska.
2: Mówimy o dębie szypułkowym Krzysztof, który znajduje się u zbiegu ulic Józefa Garczyńskiego i Ignacego Prądyńskiego w Poznaniu. Dąb swoje imię otrzymał od poznańskiej artystki pani Anny Sikrzyk. Liczy około 250-300 lat. Ma regularną koronę 375 cm obwodu i mierzy około 24 metrów.
1: Zagłosować można do końca czerwca na stronie drzeworoku.pl. Podobnie jak w zeszłym roku, internauci nie będą widzieli, ile głosów mają poszczególni kandydaci. Jedynie 6, 13 i 25 czerwca na stronie plebiscytu zostanie opublikowany aktualny ranking głosów.
0: Informacje z Wielkopolski.
1: Podpisano umowy na dofinansowanie projektu w ramach 16. edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś, organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Tegoroczna edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, informuje wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.
3: Konkurs Pięknieje Wielkopolska Wieś od 16 lat jest realizowany i cały czas się rozwija. Zwiększyliśmy budżet w tym roku do 17 już milionów złotych i rekordowa ilość wniosków, bo 400 wniosków zostało złożonych. Zwiększyliśmy też wysokość wsparcia do 100 000 złotych, a kiedy rozpoczynaliśmy ten program, było do 30 tysięcy złotych, więc widzimy, jak on się bardzo mocno rozwinął. 208 projektów i cały czas są chętni, więc to nas cieszy. Są pomysły, inicjatywy mieszkańców. To oni decydują o tym, co chcą u siebie zmienić, co chcą u siebie zrobić.
1: Do typowych zadań w tegorocznej edycji konkursu, które otrzymały marszałkowskie dofinansowanie, należały m.in. budowy placów zabaw i siłowni plenerowych, remonty i doposażenie świetlic wiejskich, rozwój skwerów i terenów zielonych oraz budowa małej architektury, jak ławki czy altany.
0: Informacje z Poznania.
1: Od dziś obowiązuje kolejna zmiana organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Naramowickiej i Rubierz. Ulica Naramowicka jest wyłączona z ruchu kołowego na odcinku od ulicy Zofii Hilczer-Kurnatowskiej do ulicy Łużyckiej, z wyjątkiem dojazdu do posesji. Dojazd do ulicy Jasna Rola odbywa się wyłączonym z ruchu odcinkiem ulicy Naramowickiej od strony ulicy Łużyckiej. Wyłączona z ruchu kołowego jest także ulica Rubierz na odcinku od Ronda Moraczewskich do Naramowickiej. W newralgicznym punkcie prowadzonych prac nie będzie możliwości przejazdu zarówno w ulicę Rubierz, jak i w Naramowicką. Przewiduje się wprowadzenie objazdów na czas robót. Objazdami kursują także miejskie autobusy linii numer 146, 151, 167, 911, 214 oraz 224.
0: Informacje z kraju.
1: Prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła Prawa i Sprawiedliwości Patryka Jakiego i wyrażenie zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie. Chodzi o jego nadzór nad służbą więzienną jako wiceministra sprawiedliwości. Miał on wydać dyrektorowi generalnemu służby więziennej polecenie w sprawie awansu jednego z pracowników. Był to szybki awans, mówiła rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak.
4: Ustalony funkcjonariusz służby więziennej, informatyk z wykształcenia w jednym z regionalnych ośrodków szkoleniowych służby więziennej, nagle został przeniesiony do biura kwatermistrzowsko-inwestycyjnego w centralnym zarządzie służby więziennej, nie mając kompetencji w zakresie wykształcenia ani doświadczenia. Dyrektor tego biura takiego wniosku o jego oddelegowanie do pełnienia obowiązków w tym biurze nie złożył, co jest wymagane.
1: Europoseł Patryk Jaki napisał w mediach społecznościowych, że zarzut wobec niego to ośmieszanie państwa. Władza, która nie umie rządzić, ośmiesza się takimi wnioskami o prześladowanie swojej konkurencji, dodał polityk Prawa i Sprawiedliwości.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
5: Bardzo słoneczna aura w Poznaniu. Dane meteo na ten moment to 22 stopnie Celsjusza i 1012 hektopaskali. Chmur troszkę więcej niż godzinę temu. Zobaczymy, jak będzie za godzinę. Biomet jest na tak, co oznacza, że między innymi zdolność koncentracji jest w normie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Drugi dzień czerwca, 153 dzień roku w kalendarzu wtorek, imieniny Marianny, Marzanny i Eugeniusza. Tomek Wandel, witam was bardzo serdecznie już w popołudniowym czasie. Jest 9 po 12.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Uczeni w piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić go w mowie. Ci przyszli i rzekli do niego: Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej wprawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? Lecz on poznał ich obłudę i rzekł do nich: Czemu wystawiacie mnie na próbę? Przynieście mi denara, chcę zobaczyć. Przynieśli, a on ich zapytał: Czyj jest ten obraz i napis? Odpowiedzieli mu: Cezara. Wówczas Jezus rzekł do nich: Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga. I byli pełni podziwu dla Niego.
2: Istnieją jałowe pytania, które wcale nie pragną prawdy, ani nawet nie oczekują na odpowiedź, a jedynie chcą nas sprowokować i przyciągnąć uwagę. Gniew, zdenerwowanie, oburzenie. Zwłaszcza to święte. Świetnie się sprzedają i z łatwością mogą nas pochwycić i trzymać nawet cały dzień. Jezus poznaje obłudę takich pytań i nie daje się sprowadzić do ich poziomu, ale wskazuje na sprawy ważniejsze. Pomyśl, czy nie tracę czasu i energii na nieistotne sensacje?
3: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Michael Jackson już w popołudniowym programie Radia Emaus. W naszym popołudniowym planie radiowym mamy jeszcze wiadomości z regionu, które za parę chwil przedstawi Mateusz Markiewicz. Potem oczywiście serwis informacyjny o 13:00, to już Lilia Łada. A ja w swoim imieniu zapraszam na 13:30 na kalendarium poznańskie. Powspominamy troszkę rzeczy, które się wydarzyły w Poznaniu. Na przykład opowiem o otwarciu hotelu Merkury. Jeśli chcecie coś dorzucić od siebie, no to rzecz jasna, jak zwykle zapraszam do kontaktu.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka, reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.
9: Jest 12:30.
0: Wiadomości z regionu. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
10: O pociągach, wsiach oraz sezonie kąpielowym. Te tematy poruszymy dzisiaj w Wiadomościach z regionu. Mateusz Markiewicz, witam i zapraszam. Koleje Wielkopolskie świętują 15-lecie działalności. Z tej okazji regionalny przewoźnik zorganizował wczoraj piknik rodzinny na Dworcu Letnim w Poznaniu. Jubileusz jest także okazją do rozmowy o planach rozwoju kolei w najbliższych latach. Wicemarszałek województwa Wojciech Jankowiak podkreśla, że celem samorządu jest zapewnienie jak największej liczbie mieszkańców Wielkopolski dostępu do transportu publicznego. Dlatego trwają prace nad przywracaniem nieczynnych linii kolejowych.
11: To jest linia właśnie między Chód Motury. To jest linia Rogoźno-Czanków, to jest linia Czempiń-Śrem, obecnie już realizowana Kąkolewo-Gostyń. To są cztery linie, no ale proszę nie zapominać o obwodowej Poznania.
10: Koleje Wielkopolskie przygotowują się również na wypadek sytuacji kryzysowych, takich jak konflikty zbrojne. Trwają rozmowy z władzami województwa, aby przewoźnik został podmiotem ochrony ludności, mówi Mariusz Wiśniewski ze spółki.
12: Jako przewoźnicy regionalni możemy być wykorzystywani na potrzeby armii, na potrzeby też państwa polskiego, również tutaj regionu, i chodzi o to, żebyśmy znali wszystkie nasze zadania, żebyśmy byli przygotowani.
10: Według statystyk w ubiegłym roku Koleje Wielkopolskie przewiozły 19 milionów pasażerów.
0: Wiadomości z Wielkopolski.
10: Regionalny Narodowy Fundusz Zdrowia zachęca kobiety do korzystania z bezpłatnych badań prenatalnych. To program prowadzony od 2 lat dla wszystkich kobiet w ciąży, niezależnie od wieku. Pomaga on określić ryzyko wystąpienia wad płodu oraz podjąć odpowiednie leczenie. Rzecznik Wojewódzkiego Oddziału NFZ Marta Żbikowska-Cieśla wyjaśnia, że badania te dzielą się na dwie grupy.
13: Są to badania nieinwazyjne, całkowicie bezpieczne i ich wykonanie nie prowadzi do powstania żadnych powikłań. Tutaj zalicza się do nich ultrasonografię, czyli USG, oraz testy biochemiczne z krwi. Jeżeli w badaniach tych zaobserwowane zostaną nieprawidłowości, pacjentka może zostać skierowana na badania inwazyjne.
10: W naszym województwie bezpłatną diagnostykę prenatalną oferują 22 placówki medyczne, między innymi w Poznaniu, Swarzędzu, Kościanie i Ostrowie Wielkopolskim. W ubiegłym roku w całym kraju z programu skorzystało prawie 20 tysięcy pacjentek. Badania mogą wykryć wystąpienie zespołu Downa, Turnera, mukowiscydozy czy poważnych wad anatomicznych.
0: Słuchasz Wiadomości z regionu.
10: Samorząd województwa ogłosił wyniki 16. edycji konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś z programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Wielkopolska Wieś będzie coraz piękniejsza, zapewnia wicemarszałek Krzysztof Grabowski.
14: Sejmik województwa wielkopolskiego zdecydował. 208 projektów w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś otrzymało dofinansowanie na łączną kwotę 17 milionów złotych, a wsparcie na jeden projekt jest do 100 tysięcy złotych. Cały czas zmieniamy naszą Wielkopolskę, zmieniamy również na obszarach wiejskich i to niezmiernie nas cieszy. I wkrótce, jeszcze w tym roku, będą efekty.
10: Samorząd w tym roku zwiększył pulę środków i maksymalne dofinansowanie. W tym roku wynosi ono maksymalnie 100 tysięcy złotych. Oprócz aspektu finansowego ważna jest aktywizacja mieszkańców miejscowości. Gminy, sołtysi oraz przedstawiciele aktywnych społeczności wiejskich z wielkim zaangażowaniem biorą udział w tego typu przedsięwzięciach. Wyremontowane zostaną sale wiejskie. Powstaną miejsca wspólnego spędzania czasu, place zabaw, miejsca pamięci oraz projekty o charakterze edukacyjnym i ekologicznym. Dotychczas zrealizowanych zostało ponad 4 tysiące projektów na łączną kwotę około 94 milionów złotych.
0: Wiadomości z Leszna.
10: Magistrat zapewni duże dotacje na wymianę ogrzewania w centrum. Dzięki programowi Ciepło dla Starówki właściciele lokali oraz budynków w centrum Leszna mogą zyskać powyżej 40 tysięcy złotych dofinansowania na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Ostateczną decyzję w tym aspekcie podejmą na najbliższej sesji miejscy radni. Nowe regulacje mają zachęcić leszczynian do wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne przed zbliżającą się modernizacją płyty rynku.
15: Pierwszy etap inwestycji programu Ciepło dla Starówki obejmie Aleję Krasińskiego, ulicę Łaziebną, część Grodzkiej, ulicę Słowiańską oraz Rynek, a więc naprawdę ścisłe centrum miasta. Już teraz złożono 30 wniosków o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci, aż 28 z nich dotyczy budynków objętych pierwszym etapem programu, a łącznie są to 142 mieszkania i 40 lokali usługowych.
10: Mówi Michał Wiśniewski z Leszczyńskiego Magistratu. Wnioski można składać do końca sierpnia. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej informuje również o spotkaniu dla zainteresowanych programem. Odbędzie się ono 24 czerwca o godzinie 17 w ratuszu. Już w najbliższy weekend Sieraków stanie się areną wydarzeń, które przeniosą mieszkańców i turystów w samo serce burzliwego średniowiecza, a to za sprawą kolejnej edycji pikniku historycznego Barwy Historii, odbywającej się pod hasłem Interregnum – Wojna domowa w Wielkopolsce 1382-1385. Na uczestników będzie czekało mnóstwo atrakcji, mówi dyrektor Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie Robert Jędrzejczak.
16: Program jest tak skonstruowany, żeby każdy znalazł coś dla siebie, bo będzie strefa edukacyjna dla młodszych, będzie strefa historyczna dla miłośników historii, będzie strefa kodzieła i rzemiosła lokalnego, gdzie będą wystawcy się też prezentowali. I warto do nas się wybrać, bo ta opowieść jest pokazywana w taki aktywny i ciekawy sposób, gdzie z jednej strony możemy zobaczyć obóz historyczny wojskowy, możemy przymierzyć broje, gdzie możemy porozmawiać z tymi rycerzami, z drugiej strony możemy wziąć udział w warsztatach, na przykład też będzie spektakl teatralny, księga błazna, świetne widowisko średniowieczne, więc po prostu każdy znajdzie coś dla siebie, i duży, i mały.
10: Wydarzenie zainauguruje w piątek o godzinie 17:00 konferencja popularno-naukowa na zamku w Sierakowie pod

0: rozpoczęcie sezonu jak zawsze poprzedziło badanie jakości wody przez wojewódzki sanepid. Szczegóły zna rzeczniczka instytucji Wiesława Kostoj.
1: Tak, na mniej niż 10 dni przed otwarciem są przeprowadzane badania wody i określona zdatność do kąpieli. I tutaj oczywiście jest bez zastrzeżeń na chwilę obecną. Później w czasie trwania sezonu już to organizator jest zobowiązany do tak przynajmniej 3 badań wody w ciągu trwania sezonu.
0: Już za 2 dni sezon rozpocznie również kąpielisko Akwentropika na Wowińskach w powiecie poznańskim. Jednocześnie sanepid przypomina, by nie korzystać z kąpielisk, w których woda jest mętna i nieprzyjemnie pachnie. Może to świadczyć o silnym zakwicie glonów lub sinic w zbiornikach wodnych. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie Wiadomości z Regionu. Na kolejną audycję zapraszam za tydzień o godzinie 12.30. Do usłyszenia.
2: Dobre radio na dobry dzień.
3: A program przygotował i poprowadził Mateusz Markiewicz.

Uwaga, ciekawostka. Dziś, 2 czerwca, mamy dzień bez krawata. Ciekawe, co na to szefowa firm wymagających od swoich pracowników noszenia krawatów. Przy okazji sprawdziłem, skąd w ogóle wywodzi się krawat. Otóż współczesny krawat wywodzi się od długich, kolorowych chust lub szarf noszonych dawniej na szyi w Chorwacji. Tak więc krawaty mają rodowód chorwacki. Zwalniamy teraz nieco tempo. Chociaż wbrew pozorom piosenka traktuje o czymś bardzo szybkim. To Tracy Chapman i Fast Car.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. Teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
5: Jest wtorek, 2 czerwca, minęła 13.
0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
6: Prezesi miejskich spółek w Poznaniu jednak będą zarabiać mniej. Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach zaprasza dzieci na warsztaty etnograficzne. Zakaz używania telefonów w szkołach nie poprawi sytuacji, uważają działacze akcji uczniowskiej. Prezesi miejskich spółek w Poznaniu będą zarabiać mniej. To efekt kontroli wynagrodzeń zainicjowanej przez radnego klubu Prawa i Sprawiedliwości Zbigniewa Czerwińskiego. Wykazała ona, że zarobki członków zarządu większości spółek wynoszą od 700 do 900 tysięcy złotych rocznie. To znacznie więcej niż w innych miastach. Dlatego dziś miejscy radni przyjęli uchwałę zobowiązującą prezydenta do korekty obecnego mechanizmu wynagradzania odbiegającego od realiów rynkowych. Dokument został przyjęty jednogłośnie, co cieszy radną klubu PiS, Klaudię Strzelecką.
7: To oczywiście nie będzie proces prosty. Pan prezydent jest zobowiązany kontraktami podpisanymi z nimi zapewne na kilka lat. Niemniej jednak warto o tym rozmawiać, warto takie stanowisko było przyjąć i mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości, po zakończeniu tych kontraktów, które mamy, być może je też się uda negocjować, ale na pewno już w przyszłych podpisanych umowach tak wysokich wynagrodzeń dla prezesów miejskich spółek nie będzie.
6: Do tej pory prezydent Jacek Jaśkowiak bronił wysokich wynagrodzeń, tłumacząc, że są one niezbędne, by zatrudniać profesjonalnych menadżerów. Dziś przyznał, że pensje faktycznie są zbyt wysokie.
8: Ja widziałem te dysproporcje w tych wynagrodzeniach, również moich zastępców, również dyrektorów bardzo ważnych wydziałów, tak jak chociażby na przykład dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego, który zarabia mniej od tych, których on nadzoruje.
6: Prezydent nie chciał dziś powiedzieć, o ile zostaną obniżone wynagrodzenia w spółkach.
0: Informacje z Wielkopolski.
6: Już 7 czerwca tego roku w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach odbędą się warsztaty etnograficzne, podczas których dzieci własnoręcznie pomalują drewniane ptaki wykonane przez ludowego rzeźbiarza Mieczysława Najkowskiego. Marta Felcyn z Muzeum Pierwszych Piastów na Letnicy zachęca do udziału przede wszystkim rodziny z dziećmi.
9: Nazwa sama w sobie już mówi nam, o czym będą. Ptasi śpiew w drewnie. Zapraszamy rodziny z dziećmi, które będą mogły wykonać wyjątkowe pamiątki. Warsztaty będą prowadzone przez ludowego twórcę, pana Mieczysława Najkowskiego. Warsztaty odbędą się w Zagrodzie Zesławna, a bilet wstępu upoważnia do wejścia na warsztaty.
6: Warsztatom towarzyszyć będą opowieści o drewnie, ptakach oraz pracy rzeźbiarza ludowego. Wydarzenie potrwa od godziny 12 do 16.
0: Informacje z Wolsztyna.
6: Budżet obywatelski gminy Wolsztyn przeszedł gruntowną aktualizację. Wprowadzono nowe zasady, które określają sposób zgłaszania projektów, ich kategorie oraz podział środków finansowych. I te zasady będą obowiązywać już w budżecie obywatelskim na rok 2027. By zgłosić projekt, należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie budżetobywatelski.wolsztyn.pl, dołączając kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy oraz listę poparcia podpisaną przez co najmniej 25 mieszkańców gminy Wolsztyn. Projekty można zgłaszać od 1 czerwca do 30 lipca tego roku.
0: Informacje z kraju.
6: Od września zakaz używania telefonu w szkołach. Chce tego rząd, który podczas dzisiejszego posiedzenia przyjmie projekt ustawy w tej sprawie. Paweł Mrozek, założyciel akcji uczniowskiej, sprzeciwia się tej propozycji. Jego zdaniem nie ograniczy ona liczby godzin, które młodzi ludzie spędzają w internecie.
10: Jeśli zakażemy telefonów komórkowych w szkołach, to ten zakaz będzie obowiązywał od 8 do załóżmy 15, gdy młoda osoba skończy lekcję. I w momencie, gdy młoda osoba skończy lekcję, wyjdzie ze szkoły, ma ten telefon do momentu rozpoczęcia w kolejnego dnia kolejnych lekcji. I w momencie, gdy wraca do domu, nikt nie ma kontroli nad tym, co ta młoda osoba robi w telefonie. Rodzice w żaden sposób nie interesują się tym.
6: Zdaniem Mrozka uczniowie powinni zostać najpierw nauczeni higieny cyfrowej w trakcie edukacji zdrowotnej, a potem, najwcześniej za rok, można rozmawiać o ewentualnych ograniczeniach w użytkowaniu telefonów.
0: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
5: Zachmurzenie nieco wzrosło, padać dziś raczej nie będzie. W długi weekend, który zbliża się bardzo szybko, temperatury będą wysokie, 25 stopni Celsjusza maksymalnie i tutaj mogą pojawić się również przelotne opady deszczu. Teraz na termometrach 22 stopnie Celsjusza, na barometrze 1012 hektopaskali.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

There Must Be An Angel Playing With My Heart to Davey Stewart i Annie Lennox, czyli duet Eurythmics. I rozwieje tutaj wszelkie wątpliwości. Na harmonijce w tym utworze gra Stevie Wonder. Jak brytyjski duet pozyskał do współpracy tego wybitnego amerykańskiego muzyka, tego nie wie nikt, ale się udało. No i mamy wielki hit. 9 minut po 13, dziś wtorek, 2 czerwca, trwa 23 tydzień roku, a imieninowo pozdrawiamy Mariannę, Marzannę i Eugeniusza. W tej godzinie kalendarium poznańskie, na które zapraszamy o 13.30 przy mikrofonie Tomek Wandal.

0: Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ser carski w plastrach, Pilos 500 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie trzech opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
4: Z nauczania papieża Franciszka.
5: Benedicta, Dio onnipotente, Padre, Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
6: Z encykliki Lumen Fidei. Gdyby miłość Ojca nie sprawiła, że Jezus powstał z martwych, gdyby nie zdołała przywrócić życia Jego ciału, nie byłaby miłością w pełni wiarygodną, zdolną oświecić również cienie śmierci. Właśnie dlatego, że Jezus jest Synem, że jest całkowicie zakorzeniony w Ojcu, mógł zwyciężyć śmierć i pozwolić zajaśnić pełni życia.
7: Radio Emaus.
8: Jest 13.30, zapraszam teraz na krótkie poznańskie wspominki. 214 lat temu, 2 czerwca w roku 1812 w Poznaniu zakończył się pobyt Napoleona. Mówiłem o tym wczoraj, o tym, że był w Poznaniu, mieszkał wtedy w hotelu Saskim. Budynek, w którym ten hotel się znajdował, cały czas jeszcze stoi, cały czas można go oglądać, nawet jest tablica pamiątkowa, a znajduje się przy ulicy Wrocławskiej. W roku 1886 założono Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Oficjalnie działało w mieście do wybuchu II wojny światowej w 1939 roku, a w 1947 zostało zdelegalizowane przez władze komunistyczne PRL, a jego działalność została zakazana. W roku 1945, 81 lat temu, po wojnie wznowiła działalność Opera Poznańska. W roku 1964 uroczyście otwarto Hotel Merkury przy ulicy Roosevelta. Był to pierwszy okazały obiekt hotelowy wzniesiony w Poznaniu po II wojnie światowej. Ten budynek nadal pełni funkcję hotelową w przeciwieństwie do budynku, w którym onegdaj mieścił się Hotel Polonez, o którym też mówiłem wczoraj. 31 lat temu na Starym Rynku otwarto księgarnię Arsenał. Dziś mieści się tam Galeria Miejska Arsenał. Od 2024 roku ta księgarnia nazywa się Gama. I jeszcze jeden fakt muzyczny tym razem, chociaż to nie kalendarium muzyczne. Dokładnie 30 lat temu, w roku 1996, w arenie, która wtedy przeżywała swoją świetność, wystąpiła grupa Deep Purple. A skoro wtedy wystąpiła w arenie, to myślę, że ze spokojem może teraz wystąpić na antenie Radia Emaus. Perfect Strangers to grupa Deep Purple. A jeśli ktoś był 30 lat temu na tym koncercie w arenie, no to proszę o jakieś wspominki na temat tegoż właśnie koncertu. 601 077 033.

Tak sobie właśnie w tej chwili pomyślałem, że właściwie ta piosenka powinna zabrzmieć na antenie Radia Emaus zaraz po kalendarium poznańskim, bo przecież Lombard to grupa z poznańskim rodowodem i to nawet bardzo długim poznańskim rodowodem.

Potem. Chociaż wokalistka grupy Lombard Małgorzata Ostrowska, była wokalistka Lombardu Małgorzata Ostrowska, jest z urodzenia Szczecinianką. No właściwie nie, urodziła się w Szczecinku, więc nie wiem, jak to w sumie odmienić. Nieważne, ważne jest to, że Małgorzata Ostrowska wystąpi na pikniku na fest, który 20 czerwca już niebawem w sumie odbędzie się na poznańskiej Cytadeli. A oprócz niej jeszcze parę innych znaczących wykonawców się tam pojawi, m.in. grupa Raz, Dwa, Trzy.

Za 11 minut minie 14. Popołudnie przed nami będzie popołudnie, które już teraz właściwie trwa. Będzie troszkę bardziej zachmurzone niż przedpołudnie, ale nic to. Radio Emaus oczywiście jest z wami, a wy z Radiem Emaus, mam taką nadzieję. Za uwagę dziękuję, Tomek Wander, za chwilę Arek Szymański, a ja zapraszam na jutrzejszy poranek, ten bardzo wczesny. Usłyszymy się kilka minut po godzinie 6. Do usłyszenia zatem do jutra.

0: Jest punktualnie godzina 14.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Biblioteka Raczyńskich zaprasza dziś na spotkanie z kolejnym arcydziełem. Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami domagają się pilnych reform systemowych. Rząd przyjął pakiet ustaw w sprawie bezpieczeństwa dzieci w internecie. Dziś odbędzie się 40. spotkanie z arcydziełem w Bibliotece Raczyńskiej w Poznaniu. Na pierwszym planie będzie publikacja księgi o wychowaniu i o ćwiczeniu każdego przełożonego, mówi kierowniczka działu koordynacji działalności kulturalnej i promocji Biblioteki Raczyńskich Joanna Klein.
3: Tym razem będziemy pokazywać dzieło XVI-wieczne, którego tytuł jest Księgi o wychowaniu i ćwiczeniu każdego przełożonego Reinharda Lorichiusa. Jest to starodruk przepiękny, z pięknymi drukami, ilustracjami, które no myślę, że warto zobaczyć i pewnie jest to jedna z nielicznych okazji, kiedy czytelnicy będą mogli obcować z tym dziełem twarzą w twarz.
2: Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18 w sali numer 1. Spotkanie z arcydziełem to cykl wydarzeń prezentujących zabytkowe dokumenty przechowywane na co dzień w dziale zbiorów specjalnych biblioteki. Są pokazywane szerszej publiczności tylko kilka razy w roku.
1: Informacje z Poznania.
2: W Dniu Matki ulicami Warszawy przeszedł marsz opiekunek i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Uczestnicy kampanii społecznej Póki My Żyjemy przekazali najważniejszym instytucjom państwowym specjalne listy, jak mówi Anna Nowak z Poznańskiego Stowarzyszenia Żurawińska.
4: Prośba o tworzenie dziennych ośrodków wsparcia, bo osoby z niepełnosprawnościami, które kończą edukację w wieku 25 lat, w zasadzie trafiają potem donikąd. Jest taka czarna dziura. Albo pozostają w domu, bo mówimy w tej chwili o osobach ze sprzężoną i głęboką niepełnosprawnością, które z powodów problemów czy intelektualnych, czy jakichkolwiek innych związanych z niepełnosprawnością, no nie mogą kontynuować nauki, studiując na przykład, albo pracować zawodowo.
2: Także służba zdrowia w naszym kraju wymaga dofinansowania.
4: To są te właśnie kwestie związane z terapią, z oświatą, z leczeniem, bo w tej służbie zdrowia też to różnie wygląda. Mówię tu przede wszystkim o usługach stomatologicznych, które ciągle są mało dostępne. W przypadku kobiet o wizytach u ginekologa, gdzie brakuje dostępnych gabinetów, ale też przygotowanej kadry medycznej, która po prostu potrafi stworzyć tak dogodne warunki pacjentce, która ma problemy właśnie czy z poruszaniem się, czy jest po prostu osobą z niepełnosprawnością intelektualną.
2: Protestujący domagają się pilnych reform systemowych, przywrócenia świadczeń dla wspierających dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, prawa do łączenia opieki z pracą zarobkową, rozwoju opieki wytchnieniowej oraz godnych emerytur. Cała rozmowa znajduje się na stronie internetowej Radia Emaus.
1: Informacje kulturalne.
2: Wkrótce rozpocznie swoją działalność Scena nad Rusałką. Tegoroczny program otworzy 3-dniowy festiwal zaplanowany od 4 do 6 czerwca. Pierwszy dzień upłynie pod znakiem indie i alternatywy. Drugi poświęcony będzie hip-hopowi, a trzeci muzyce elektronicznej. Koncerty będą się odbywać nad jeziorem w każdy czwartek do końca sierpnia. Łącznie odbędzie się ich ponad 30. Szczegółowe informacje o koncertach i wykonawcach można znaleźć na stronie wydarzenia na Facebooku.
1: Informacje z kraju.
2: Rząd przyjął pakiet ustaw w sprawie bezpieczeństwa dzieci w internecie. Wśród nich są przepisy ograniczające dostęp do pornografii czy ustawa o przyspieszeniu usuwania szkodliwych treści z sieci. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówił na konferencji po posiedzeniu rządu, że wsparcie obywateli w obszarze cyfrowym jest rzeczą naturalną dla rządu.
5: Ilość hejtu rośnie, a coraz więcej młodych ludzi w coraz młodszym wieku z internetu zaczyna korzystać. Dlatego ustawy, które przedstawiamy, umożliwiają usuwanie szkodliwych treści z internetu w sposób szybki i skuteczny. Takich treści, które dotyczą m.in. pedofilii, oszustw, kradzieży tożsamości, które wpływają na to, w jaki sposób w internecie codziennie dzieci funkcjonują.
2: Rząd przyjął również przepisy na temat zakazu używania telefonów przez uczniów szkół podstawowych. Projekt zmian w prawie oświatowym ma obowiązywać od 1 września tego roku.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane.
0: Pogoda. Pogoda pogodą, ale ja pierwsze co robię, to sprawdzam warunki biometeo, bo coś mi tu dzisiaj nie gra za bardzo. Uważam, że coś się wydarza w ogóle w przestrzeni. To, że jest gorąco i sucho, to, no to sprawa termiki, taka dzisiaj termika, gorąco i sucho. W związku z tym pewnie też to się przekłada trochę na warunki biometeo. Mamy spóźniony czas reakcji, jesteśmy rozdrażnieni, wiele rzeczy nas może denerwować. No to wszystko gdzieś tam nam się nie zazębia i to wszystko jest wyjaśnione w tym, co ja tutaj czytam w prognozie pogody. A jeśli chodzi o temperatury, no właśnie to też jest ciekawa informacja. 25 stopni widzimy na termometrach, ale odczuwalna temperatura w Poznaniu 26 stopni. Jak dodamy, że to w cieniu, no to wyobraźcie sobie, jaka temperatura jest w słońcu. Naprawdę dzisiaj bardzo ciepło, w zasadzie gorąco. W nocy będzie chłodno, spadek temperatury i to znaczny. Odczuwać będziemy 11 stopni Celsjusza, a jutro w ciągu dnia nieco delikatniej będzie, bo jeśli chodzi o temperatury, bo 22 stopnie, taka temperatura odczuwalna. Jutro pojawi się znowu deszcz. Tak się pojawia i znika deszcz. Myślę, że to jest bardzo dobra proporcja.

0: Dzień dobry, Lilio.
1: Dzień dobry, Arkadiuszu.
0: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. My dzisiaj z wami na dobre popołudnie. Teraz Robin Schulz i to będzie taki bardzo dynamiczny utwór, ale proszę nie skakać, albo jak macie wodę gdzieś na podorędziu, to wodę proszę popijać, bo upał, no on swoje robi. Więc jak ktoś skacze i trenuje, to na pewno to, co ma, to wypoci. Dzień dobry.

Piasek w butach. Można by było powiedzieć, że nie o piasek w butach tutaj chodzi dzisiaj, bo gdy patrzymy na wielki sport, na wielkoszlemowy turniej Rolanda Garrosa, Roland Garros, i tam w grze, moi drodzy, Europa Wschodnia. Europa Wschodnia, bo Polka, Maja Chwalińska, 3 Rosjanki, 2 Ukrainki, Białorusinka i Rumunka. To wszystko dzieje się w wielkoszlemowym turnieju. Zostało tylko 8 tenisistek, która przejdzie dalej, jak to będzie dalej wyglądało. No, niezależnie od wszystkiego, jesteśmy przeszczęśliwi, że Maja Chwalińska zameldowała się w kolejnym etapie tego wyjątkowego turnieju wielkoszlemowego, a więc turnieju Roland Garros. Gratulujemy serdecznie, no i kibicujemy cały czas.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na slowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Mam Ciebie tylko w głowie.
2: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Po reklamie.

0: Tam słońce, gdzie my. No i teraz w zasadzie tam, gdzie my, tam słońce, bo jeśli patrzymy za okno, to sporo promieni słonecznych w Poznaniu. A jak tam u was, drodzy słuchacze i słuchaczki?
1: Radio Emaus. Dobra

0: Radio Emaus na dobre popołudnie.
1: No i okazuje się, że to może być informacja dla kierowców, ale nie tylko dla kierowców. Dla mieszkańców powiatu pilskiego na pewno. Taka bardzo ważna informacja.

informacja, w zasadzie komunikat, zwłaszcza dla gmin Wyżysk i Białośliwie. Tam doszło do masowego pojawienia się niebezpiecznych gąsienic, kuprówka rudnica i korowódka dębówka. Cokolwiek to znaczy, jakkolwiek wyglądają, kuprówka rudnica i korowódka dębówka, ich mikroskopijne, parzące włoski mogą wywołać silne reakcje alergiczne, wysypkę, pęcherze oraz, uwaga, nawet podrażnienia dróg oddechowych. Trzeba uważać, i to w okolicach drogi krajowej numer 10, więc mówię to szczególnie do kierowców, którzy chcieliby się na przykład zatrzymać na chwilkę gdzieś i wyjść do lasu na moment. No tutaj są pewne zalecenia. Kategorycznie nie dotykać tych gąsienic, ani ich gniazd. Nawet nie wiem, jak gniazda gąsienic wyglądają, teraz się tak zastanowiłem. Nawet unoszące się w powietrzu włoski mogą wywołać poparzenia. No ciekawe, kto takie włoski zauważy. Uwaga, zrezygnujcie z parkowania samochodów i odpoczynków bezpośrednio pod zainfekowanymi drzewami. No i trzeba tutaj być trochę dendrologiem, żeby zauważyć, że takie drzewo jest zainfekowane. No poza tym entomologiem, no bo jednak ta gąsienica to owad, więc trzeba to jakoś tutaj też rozeznać. No a jeśli będziecie mieli kontakt z tą gąsienicą, to dokładnie umyjcie skórę, zmieńcie odzież, a jeżeli wystąpią problemy z oddychaniem lub silna reakcja alergiczna, niezwłocznie trzeba się skontaktować z lekarzem. Czyja to przyczyna? Przyczyna kuprówki rudnicy i korowódki dębówki. Uważajcie, mieszkańcy powiatu pilskiego, ale też ci, którzy podróżujecie poprzez gminy Wyżysk i Białośliwie, tam te gąsienice zostały zauważone, no a one mogą naprawdę powodować poważne stany chorobowe dla ludzi. Także bądźcie ostrożni.

0: Radio Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Izraelici brzydzili się wszystkim, co pogańskie, uznając to za nieczyste. Unikali kontaktu z Rzymianami i nie mogli wchodzić do ich domów. Przewrotność starszych polegała na tym, że chcąc zastawić pułapkę na Jezusa, byli gotowi wyzbyć się swoich wartości. Weszli w układ z Herodianami, zwolennikami marionetkowego króla z nadania cesarza, grupą przychylną wobec rzymskiego agresora. Apogeum tej postawy widać podczas procesu Jezusa przed Piłatem, gdy arcykapłani zawołali: poza Cezarem nie mamy króla. Czy w jakiejś postawie nie jestem przewrotny?
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. I banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Godzina miłosierdzia.

0: Dwie sekundy po godzinie 15.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Podwyżka opłat za śmieci w Lesznie. Na Placu Kolegiackim w Poznaniu od dziś można oglądać

0: Dać wystawę poświęconą poznańskiemu czerwcowi. Nuncjusz apostolski w Polsce weźmie udział w centralnej procesji miasta Poznania z okazji Bożego Ciała. Radni w Lesznie spierali się o podwyżkę za wywóz śmieci. Od lipca opłata za wywóz śmieci dla mieszkańców Leszna i 19 okolicznych gmin zrzeszonych w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego wzrośnie do 45 zł miesięcznie od osoby, co po 4 latach bez zmian oznacza podwyżkę o 36%. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
1: Decyzja ta wywołała burzliwą dyskusję podczas Komisji Rady Miejskiej zwołanej na wniosek opozycji. Radni Prawa i Sprawiedliwości zarzucili władzom brak wcześniejszej debaty oraz niedotrzymanie słowa. Twierdzili, że przyjmowanie zewnętrznych odpadów, między innymi z Dolnego Śląska na wysypisko w Trzebani, miało uchronić mieszkańców przed wzrostem rachunków. Przedstawiciele spółki komunalnej odpowiedzieli jednak, że zyski z zewnętrznych śmieci są kluczowe dla stabilizacji systemu. Bez tych kilkunastu milionów złotych rocznie podwyżki byłyby jeszcze bardziej drastyczne. Do zarzutów odniósł się prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki, nazywając zachowanie opozycji, cytując, polityczną piaskownicą, wytknął radnym PiS hipokryzję i przypomniał, że gdy sami współrządzili miastem w latach 2017-2022, opłaty śmieciowe wzrosły łącznie o rekordowe 267%. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
0: I te strzały nie były już dane w powietrze, ale do ludzi. To hasło wystawy poświęconej poznańskiemu czerwcowi 1956 roku, którą od dziś można oglądać na Placu Kolegiackim przed Urzędem Miasta w Poznaniu. Ekspozycja opowiada o codzienności ludzi, których życie zmieniły wydarzenia z 28 czerwca. Dyrektor Muzeum Powstania Poznańskiego Czerwca i jednocześnie kuratorka wystawy Kinga Przyborowska podkreśla, że przy jej tworzeniu pomocne okazały się materiały, do których niedawno uzyskała dostęp.
2: Zbiory pana Piotra Dudkiewicza, pozostawione przez Kazimierza Dudkiewicza, ofiary poznańskiego czerwca. Mnóstwo listów pisanych do rodziców. Tak samo pamiątki po Zbigniewie Janczewskim czy Alfredzie Rau. Te materiały, które pojawiły się u nas w muzeum, spowodowały, że tak naprawdę miesiąc przed otwarciem wystawy zdecydowałam się ten moduł z ofiarami trochę zmienić.
0: Na wystawie swoje wspomnienia odnalazł między innymi Adam Tune, uczestnik tamtych wydarzeń.
3: Ja pracowałem w zakładach, w ten czasie nazywały Zakłady Produkcji Pomocniczej Łączności. Później nazywało się to Teletra Poznań. I to były przy ulicy Głogowskiej 19 te zakłady. Jak ten tłum przyszedł pod nasz zakład i wspólnie żeśmy ruszyli wówczas w kierunku tych miejsc, gdzie ludzie byli niezadowoleni.
0: Wystawa jest jednym z elementów obchodów 70. rocznicy poznańskiego czerwca.
4: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
0: Arcybiskup Antonio Guido Filipazzi, nuncjusz apostolski w Polsce, weźmie udział w centralnej procesji eucharystycznej miasta Poznania z okazji Bożego Ciała. Procesja wyruszy z kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała 4 czerwca po mszy świętej o godzinie 10, odprawionej przez arcybiskupa Filipazziego wraz z księżmi biskupami i księżmi neoprezbiterami. Procesja przejdzie ulicami Krakowską, Garbary, Wielką, Chwaliszewo na Ostrów Tumski. Kazania przy trzech ołtarzach wygłosi ksiądz dr Piotr Szymański przy czwartym, arcybiskup Filipazzi. Na zakończenie uroczystości w Katedrze Poznańskiej również zostanie odprawiona msza święta.
4: Informacje z regionu.
0: Od wczoraj mieszkańcy Gniezna mogą zgłaszać się po kartę mieszkańca. Dzięki niej osoby rozliczające podatki we wspomnianym mieście zapłacą mniej w wielu instytucjach publicznych, mówi Anna Dzionek z Urzędu Miasta w Gnieźnie.
5: Będą zniżki, są już właściwie zniżki w strefie płatnego parkowania dla mieszkańców strefy, jeżeli chodzi o abonamenty. Będą zniżki od 1 lipca w Gnieźnieńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Będą zniżki na koncerty, na bilety, na wydarzenia kulturalne w Gnieźnieńskim Ośrodku Kultury. Jak również w stolicy eksperymentu na takie zajęcia dla dzieci edukacyjne. To jest nasz taki miejski podstawowy pakiet, natomiast tutaj ten program na pewno będzie się rozwijał.
0: Wniosek o kartę mieszkańca można złożyć osobiście w Urzędzie Miasta lub elektronicznie dzięki aplikacji M-Mieszkaniec.
4: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
6: Apogeum to ma być dzisiaj 25 stopni, a teraz ile jest? Sprawdźmy. 24. 24 stopnie na termometrach w Poznaniu? Nie, już jest 25, ale uwaga! To jeszcze nie wszystko, bo ta temperatura na termometrze to jeszcze nic w porównaniu z tym, jaka temperatura jest odczuwalna. Uwaga, proszę usiąść, ci bardziej wrażliwi. 27 stopni teraz Taka temperatura odczuwalna w Poznaniu i mimo, że jest troszeczkę pochmurno, to jednak błękit nieba widać między chmurami. Słońce do nas dociera, ciśnienie dość wysokie, 1012 hektopaskali. No i jeśli chodzi o jakość powietrza, ona jest dobra. Gdyby ktoś chciał dzisiaj zobaczyć zachód słońca, może być trudno, bo będzie trochę chmur na niebie, ale niemniej jednak to widowisko planowane jest na godzinę 21:05. No i z tego co wiem, to słońce nie zamierza się spóźnić.

0: No w sumie mogłoby się trochę słońce spóźnić na zachód słońca, by nam się dzień wydłużył, prawda?
1: No ale z drugiej strony, no musiałoby mieć dobry argument, a wydaje mi się, że byłoby trudno znaleźć dobry argument. No bo co, sukienka nie pasowała, w korku utknęło.
0: Że ten widnokrąg jakiś taki nierówny, żeby zachodzić. Może o to.
1: Nie do końca geometrycznie. Nie przekonałeś mnie zdecydowanie.
0: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Za chwilę będziemy próbować mierzyć się z konkursem. W zasadzie to wy będziecie mierzyć się z konkursem, bo o 15.15 ruszamy. Będą nagrody, w zasadzie one już tutaj są ze mną w studiu. Jest torba płócienna, w tej torbie coś jest i to... Za chwilę się dowiecie, o co będziecie dzisiaj walczyć, a w zasadzie nie walczyć, tylko bawić się. Bo jak zawsze mówię, to ten konkurs to jest zabawa przede wszystkim. Przecież nie dla nagród tutaj piszecie te SMS-y, tylko po to, żeby się dobrze bawić i żeby zrobić sobie taki swoisty trening szarych komórek. To ten trening szarych komórek punktualnie o 15.15, a póki co na scenę wchodzi Anita Lipnicka.

0: Konkurs popołudniowy.
1: No i moi drodzy, to jest ten moment, kiedy konkurs popołudniowy rusza, a w konkursie popołudniowym dzisiaj wyjątkowa sytuacja, ponieważ będziecie mogli wygrać torbę płócienną. I ta torba płócienna to jest torba, która ma zawartość. No i w tej torbie dzisiaj co możecie znaleźć? Moi drodzy, to może ja po nią sięgnę, bo zanim będziemy rozmawiać o samej zagadce i o tym, co tu dzisiaj będzie się działo, to może najpierw powiem, co w torbie płóciennej z napisem Emaus Dobre Radio dzisiaj się znajduje. I o to będziecie grać. Smycz Radia Emaus. Tak powoli będę budował napięcie. Zakładki Radia Emaus, w tym jedna z tych zakładek to jest taki skrócony kalendarz na bieżący rok. No i w środku także wydany przez wydawnictwo Świętego Wojciecha Nowy Testament. Pięknie wydany, opakowany jeszcze w folię dodatkowo, a więc nikt jeszcze tej książki nie otwierał. No i pięknie wydany, pięknie oprawiony i ten Nowy Testament również trafia do tej płóciennej torby. A zatem trzy zakładki, Nowy Testament, smycz Radia Emaus i wszystko w płóciennej torbie. O to dzisiaj gracie. To jest dzisiaj nagroda w popołudniowym konkursie i popołudniowy konkurs niniejszym rozpoczynam. 7148 7148 to jest numer telefonu, pod którym już będę czekał na SMS-y od Was. Taki SMS kosztuje złotówkę i podatek VAT, dokładnie 1 złoty i 23 grosze, a w treści trzeba wpisać najpierw słowo zagadka, po słowie zagadka postawić kropkę, następnie wpisać swoje imię, nazwisko, a później wpisać rozwiązanie do zagadki, czyli słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Uwaga! Pierwsza podpowiedź. Nie one w środku rozwiązania. Nie one w środku rozwiązania. Kolejna podpowiedź. Rumaki na wstępie. Rumaki na wstępie. I trzecia podpowiedź. Coś nieuniknionego. Coś nieuniknionego. Nie one w środku rozwiązania. To pierwsza podpowiedź. Rumaki na wstępie. I trzecia podpowiedź. Coś nieuniknionego. Coś nieuniknionego. 71,48 złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie słowo, które mam nadzieję, że bardzo szybko uda Wam się wydedukować. Powodzenia!
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Radio Emaus. W środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: 71-48. 7148, złotówkę i podatek VAT. Tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie rozwiązanie do zagadki. Rozwiązaniem do zagadki jest dzisiaj jedno słowo, które no sprawia wam trochę kłopotu, póki co widzę. Podpowiedzi, które prowadzą was do tego słowa, brzmią następująco. Nie one w środku rozwiązania, nie one w środku rozwiązania, a skoro nie one, to może, no właśnie, może sami mężczyźni. Nie one w środku rozwiązania, następna podpowiedź, rumaki na wstępie naszego dzisiejszego hasła. Rumaki na wstępie naszego dzisiejszego hasła. I jeszcze jedna podpowiedź, coś nieuniknionego. No to może tak trochę jeszcze bardziej wyjaśnię. Sytuacja, w której coś musi się wydarzyć. No i teraz spójrzcie na te rumaki na wstępie, no i nie one w środku. Co tam może się wydarzać? 71-48. Złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka. Po słowie zagadka proszę postawcie kropkę. Następnie wpiszcie swoje imię, nazwisko, a później wpiszcie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Powodzenia!

0: Konkurs popołudniowy.
1: 71 48 71 48, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS wysłany na konkurs. W treści trzeba wpisać słowo zagadka. Po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, następnie wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpiszcie słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest. Do tego słowa prowadzą was podpowiedzi, za chwilę je przytoczę, ale przypomnę, co dzisiaj do wygrania. Torba płócienna, w tej torbie wydany przez wydawnictwo Świętego Wojciecha Nowy Testament. Pięknie wydany, pięknie opakowany. No i to jeszcze nie rozpakowany kompletnie ten Nowy Testament, więc ktoś, kto to zdobędzie, będzie pierwszą osobą, która będzie mogła do niego zajrzeć. Smycz Radia Emaus i 3 zakładki Radia Emaus dla dopełnienia tego szczęścia. Tutaj jeszcze lądują w tej torbie płóciennej z napisem Emaus Dobre Radio. A żeby wygrać, to trzeba rozwiązać zagadkę. Do tej zagadki prowadzą was następujące podpowiedzi. Nie one w środku rozwiązania, nie one w środku rozwiązania, a skoro nie one, no to być może to tam jest jakiś mężczyzna w tej grupie, albo sami mężczyźni. No to właśnie, nie one w środku rozwiązania. Kolejna podpowiedź, rumaki na wstępie naszego dzisiejszego hasła. Rumaki na wstępie naszego dzisiejszego hasła. Coś nieuniknionego, to kolejna podpowiedź, coś nieuniknionego. Jeszcze jedna podpowiedź. Sytuacja, w której coś musi się wydarzyć. Sytuacja, w której coś musi się wydarzyć. Jakbyście to inaczej określili, że jest to pewna... Jest to pewna... No właśnie. No nie powiem. No i teraz może tak. Cienki fragment szkieletu rybiego na końcu rozwiązania. Cienki fragment szkieletu rybiego na końcu rozwiązania. To jest kolejna podpowiedź. A zatem... Nie one w środku rozwiązania, rumaki na wstępie, coś nieuniknionego, sytuacja, w której coś musi się wydarzyć, no i cienki fragment szkieletu rybiego na końcu rozwiązania. 71,48, złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, potem wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu wpisujecie to, co wam wyszło z tej dedukcji, którą mam nadzieję, że każdy z was robi, dedukowania, czyli łączenia tych wszystkich podpowiedzi, no a z tych podpowiedzi wydobędziecie w końcu rozwiązanie.

0: Cię. Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Mam Ciebie tylko w głowie.
0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
2: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: z nauczania papieża Franciszka.
1: I benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z encykliki Lumen Fidei. Gdyby miłość Ojca nie sprawiła, że Jezus powstał z martwych, gdyby nie zdołała przywrócić życia Jego ciału, nie byłaby miłością w pełni wiarygodną, zdolną oświecić również cienie śmierci. Właśnie dlatego, że Jezus jest Synem, że jest całkowicie zakorzeniony w Ojcu, mógł zwyciężyć śmierć i pozwolić zajaśnieć pełni życia.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Nowy Testament, pięknie wydany przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. Trzy zakładki Radia Emaus. Jedna z tych zakładek to taki skrócony kalendarz na bieżący rok. Smycz Radia Emaus, no i to wszystko umieszczone w torbie płóciennej z napisem Emaus Dobre Radio. To jest nagroda, którą odbierze sobie zwycięzca albo zwyciężczyni z naszej redakcji. Przypomnę, że na odbiór nagrody są 2 tygodnie, czyli 14 dni, tak mówi regulamin. Ale żeby być zwycięzcą, to trzeba grać, trzeba rozwiązać zagadkę najpierw, a zatem, no i wysłać SMS pod numer 7148 za złotówkę i 23 grosze. W treści trzeba wpisać tej wiadomości najpierw słowo zagadka, po słowie zagadka proszę postawcie kropkę, później wpiszcie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Nie one w środku rozwiązania. Nie one w środku rozwiązania. Rumaki na wstępie rozwiązania. Rumaki na wstępie rozwiązania. Coś nieuniknionego, to kolejna podpowiedź, coś nieuniknionego. Sytuacja, w której coś musi się wydarzyć, to kolejna z podpowiedzi. Cienki fragment szkieletu rybiego na końcu rozwiązania. No i mógłbym dopowiedzieć jeszcze, że mówi się, że w gardle może stanąć to, co na końcu rozwiązania mamy. 7148, 7148, złotówkę i 23 grosze, tyle kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, potem stawiacie kropkę, następnie wpisujecie swoje imię, nazwisko, a później wystarczy wpisać to słowo, które mam nadzieję, że uda wam się w końcu wydedukować. 7148, pod tym numerem telefonu czekam na SMS-y od was, za złotówkę i 23 grosze taki SMS, a w treści trzeba wpisać słowo zagadka, potem kropkę postawić, następnie wpisać swoje imię, nazwisko, a później już wpisać tylko rozwiązanie do zagadki, czyli to, co udało wam się, mam nadzieję, wydedukować.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Konkurs popołudniowy.
1: Ostatnia szansa, żeby wysłać SMS pod 7148 za złotówkę i 23 grosze. No i możecie wygrać dzisiaj Nowy Testament, pięknie oprawiony, wydany przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. No on w torbie płóciennej z napisem Emaus Dobre Radio. Tam jeszcze trzy zakładki Radia Emaus. Jedna z tych zakładek to taki skrócony kalendarz na bieżący rok. No i jeszcze dorzuciłem smycz Radia Emaus, taką bardzo praktyczną rzecz. Na przykład, żeby kluczy nie zgubić, to można do takiej smyczy przyczepić. 7148 złotówkę i 23 grosze kosztuje SMS. W treści wpisujecie słowo zagadka, następnie stawiacie kropkę, później wpisujecie swoje imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest, a jest to słowo, które wynika z tych podpowiedzi. Nie one w środku rozwiązania, rumaki na wstępie rozwiązania. Coś nieuniknionego, sytuacja, w której coś musi się wydarzyć, cienki fragment szkieletu rybiego na końcu rozwiązania. No i mówi się, że w gardle może stanąć to, co na końcu rozwiązania się znajduje. 7148, ostatni moment, żeby wysłać SMS pod ten numer za złotówkę i 23 grosze, a w treści trzeba wpisać słowo zagadka, potem kropka, potem wasze imię, nazwisko, a na końcu słowo, które rozwiązaniem do zagadki jest.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Konkurs popołudniowy.
1: No to sprawdzamy, czy po drugiej stronie jest ze mną Michał. Michale, halo, jesteś tam?
2: Jestem, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam cię serdecznie. Powiedz mi, dokąd się dodzwoniłem, gdzie jesteśmy teraz z tobą razem tam?
2: Okolice Poznania, Murowanej Gośliny.
1: A dobrze, czyli nawet nie sama Murowana Goślina, tylko okolice Murowanej Gośliny, tak?
2: Zgadza się.
1: No dobrze, a ty jesteś gdzieś w trasie, w podróży, czy po prostu mieszkasz?
2: Mieszkam tutaj, wracam z pracy do domu.
1: A dobrze, no to mój drogi, to zrobisz sobie małą przerwę teraz w tym powrocie do pracy, do domu, przepraszam. Rumaki mamy na wstępie, co na wstępie mamy?
2: Konie.
1: Konie, oczywiście, że konie mamy na wstępie. A nie one w środku rozwiązania, co tam mamy?
2: On.
1: No on może być tak, ale może być też, jeśli liczba mnoga, to...
2: Oni.
1: Oni, tak. Bo by było i on, i oni. Patrz, o onym nawet nie pomyślałem, że ten zaimek też mógłby być on również. Na końcu rozwiązania mamy cienki fragment szkieletu rybiego. Co tam takiego jest?
2: Ość.
1: Ość, oczywiście, że tak. No i teraz, no to mówi się, że w gardle może stanąć to, co na końcu rozwiązania, czyli wiadomo, że chodzi także o... O ość.
2: Mhm.
1: No i teraz przechodzimy do meritum. Coś nieuniknionego, sytuacja, w której coś musi się wydarzyć. Rozwiązaniem dzisiejszej zagadki jest jakie słowo?
2: Konieczność.
1: Konieczność, oczywiście, że tak. Brawo, brawo, brawo ty. Mój drogi Michale, wygrywasz Nowy Testament. Pięknie oprawiony, pięknie wydany przez wydawnictwo Świętego Wojciecha. On ląduje w torbie płóciennej z napisem Emaus Dobre Radio. Tutaj także trzy zakładki Radia Emaus. Jedna z tych zakładek to jest taki skrócony kalendarz na bieżący rok. No i jeszcze dorzucam smycz Radia Emaus, taka bardzo praktyczna rzecz, żeby na przykład kluczy nie zgubić. To są twoje nagrody. 2 tygodnie są na odbiór tych nagród. Mam nadzieję, że z okolic Murowanej Gośliny da się dotrzeć w 14 dni do Radia Emaus, żeby nagrody odebrać.
2: Nie będzie problemu.
1: No to cieszę się bardzo. Michale, przekazuję tobie teraz głos. Możesz kogoś pozdrowić na naszej antenie. Proszę bardzo.
2: To bardzo serdecznie pozdrawiam całą moją rodzinę, żonę i dzieciaki, które teraz właśnie są w szkole muzycznej.
1: O, no to, a po imieniu będziemy pozdrawiać żonę i dzieciaki?
2: Kasię, Tymka, Wojtka i Hanie.
1: Kasię, Tymka, Wojtka i Hanie. I któż tam jest żoną, któż tam jest dzieckiem?
2: Żoną jest Kasia, synami jest Tymek i Wojtek i córką jest Hania.
1: No i cudownie, ja wszystko wyciągnąłem z ciebie, tak jak na przesłuchaniu, ale nie o to mi chodziło. Chodziło po prostu o wskazanie bezpośrednio. Wskazanie, kto tak naprawdę, żeby tak osobowo trochę, tak żeby tak trochę, tak wiesz, no, żeby żona wiedziała, że to o nią chodzi, a nie o jakąś tam żonę i o jakieś tam dzieci. Michale, gratuluję ci serdecznie. Nagrody oczywiście będą na ciebie czekać przez 14 dni. Pozdrawiam cię serdecznie, pozdrawiam wszystkich tych, których ty pozdrowiłeś. Miłego dnia ci życzymy, wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
1: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka.
2: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Tydzień w stylu włoskim w Lidl. Już dziś. Mortadella Bologna Italiano 150 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 6,99 przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiano 25% taniej przy zakupie dwóch.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Punktualnie 16 na zegarze.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Przywódcy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii w Poznaniu z okazji 70. rocznicy czerwca 56. Leszno zaprasza na Antidotum Air Show. Komisja Europejska przelała Polsce kolejną transzę z Krajowego Planu Odbudowy. Z okazji 70. rocznicy czerwca 56 w stolicy Wielkopolski odbędzie się Szczyt Wolności i Solidarności. Na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego do Poznania przyjadą przywódcy Litwy, Łotwy i Estonii, mówi szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz.
3: Dyskusja będzie dotyczyć nie tylko kwestii historycznych, tego jak nasze narody sprzeciwiały się wobec opresji głównie ze strony Sowietów w tamtym czasie, ale jak utrzymać bezpieczeństwo Europy Środkowej poprzez naszą współpracę, czy to w ramach NATO, czy to w ramach węższego już formatu bukareszteńskiej dziewiątki.
2: Mamy nadzieję, że odstawimy wszelkiego rodzaju polityczne spory na bok, dodaje zastępca prezydenta Poznania Jędrzej Solarski.
4: Są to wspólne obchody i chcemy, żeby one przebiegały w spokojnej atmosferze, żeby przede wszystkim oddać hołd tym, którzy zginęli za naszą wolność, ci, którzy walczyli jeszcze żyją. Każde zakłócanie czystości, obojętnie z której to będzie strony, będzie naruszeniem tej pamięci, ważnej pamięci właśnie dla naszych i szacunku dla naszych powstańców, którzy w tamtych czasach, w 56 roku, w zupełnie innej rzeczywistości potrafili spiąć się na odwagę.
2: Szczyt zwieńczy wieczorny udział prezydentów w historycznym widowisku Orzeł i Krzyż w murowanej Goślinie.
1: Informacje z Leszna.
2: Czy to będzie największa impreza lotnicza w historii Leszna? Za nieco ponad dwa tygodnie, 19 czerwca, rozpocznie się kolejna edycja Antidotum Air Show. W tym roku spodziewamy się rekordowej liczby widzów, mówi prezes spółki Lotnisko Leszno Michał Graczek.
5: W zeszłym roku mieliśmy łącznie 75 tysięcy widzów. W tym roku spodziewamy się 85 tysięcy. Przez wszystkie dni wydarzenia w tym roku, oprócz piątku i soboty, mamy jeszcze czwartek, otwarty dla publiczności. Tam jest limitowana liczba biletów, ale można też oglądać loty treningowe.
2: Na niebie będzie też można podziwiać wiele wojskowych maszyn.
5: Naliczyliśmy około 125 statków powietrznych. Ta liczba jest jeszcze płynna, bo niektóre rzeczy się klarują. Praktycznie do samego końca imprezy mamy potwierdzony udział niemieckich sił powietrznych z A400M i z Eurofighterami. Mamy potwierdzone siły powietrzne z Francji, też A400 i ze skoczkami spadochronowymi. Do tego dołączą węgierskie siły powietrzne, słoweńskie siły powietrzne, tureckie siły powietrzne oraz polskie siły powietrzne.
2: Organizatorzy oddadzą również hołd zmarłemu rok temu Maciejowi Krakowianowi. Pilot zginął podczas próby do pokazu w Radomiu. Antidotum Air Show potrwa do 20 czerwca.
1: Informacje z Poznania.
2: Wraca kino na Dziedzińcu pod chmurką. O szczegółach opowie nasza reporterka Natalia Grudzień.
6: Kolejny raz poznanianki i poznaniacy będą mogli spędzić letnie wieczory z filmami na świeżym powietrzu. Pierwszy seans kina na wolnym odbędzie się wcześniej niż w latach poprzednich, a to za sprawą większej liczby wyświetlonych filmów. Zaprezentowanych zostanie bowiem 13 seansów, czyli o 3 filmy więcej niż w roku poprzednim. W najbliższy piątek, 5 czerwca, na mieszkańców czekać będzie seans Formuły 1. W kolejnych tygodniach będzie można zobaczyć m.in. Kopnęłabym Cię, gdybym mogła, Wielkiego Martiego, Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej czy Grzeszników. Wszystkie seanse będą odbywać się w piątkowe wieczory na wolnym dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17 o godzinie 21.45. Filmy będzie można oglądać bez kupowania biletów. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Natalia Grudzień, Radio Emaus.
2: Komisja Europejska przelała Polsce kolejną transzę z Krajowego Planu Odbudowy. 7 miliardów euro, 200 milionów euro, czyli około 30 miliardów złotych. To czwarta transza w ramach 6 i 7 wniosku. Te pieniądze pozwolą na 3 miesiące finansowania projektów z KPO. Chodzi m.in. o projekty infrastrukturalne, cyfrowe, inwestycje wodno-kanalizacyjne czy dotyczące sieci energetycznych. W tym miesiącu Polska chce wysłać 8 wniosek o płatność. Wynegocjowała wykreślenie kontrowersyjne opłaty od aut spalinowych, która została wpisana przez poprzedni rząd. Zamiast niego obecne władze zobowiązały się do zainwestowania w ciepłownictwo.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: Takie chochliki dzisiaj pogoda nam robi, a w zasadzie termometr, bo widzimy 25 stopni na termometrze, a odczuwalna temperatura w Poznaniu 27 stopni, więc to tak nie jest do końca z tym urządzeniem, które nazywa się termometr, że ono pokazuje, jaka jest temperatura, no bo nie pokazuje. No 2 stopnie różnicy to jest sporo, całkowicie sporo. A jeśli chodzi o kolejne dni, jak to będzie wyglądało? Dzisiaj w nocy 12 stopni na termometrach i odczuwalna temperatura 11 stopni. Jutro w ciągu dnia 21 stopni Celsjusza, a odczuwalna temperatura 22 stopnie. Jutro będzie deszczowo, przygotujcie się na to. I niekorzystne warunki biometeo. W czwartek też niekorzystny biomet i burze z deszczem spodziewane i będzie dużo cieplej, bo 23 stopnie na termometrach w czwartek, a odczuwalna temperatura 24 stopnie. W piątek też burze z deszczem, a jeśli chodzi o temperaturę, 20 stopni na termometrach.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lilia Łada, Arkadiusz Szymański. Lilio, czy ty wiesz, że dzisiaj o 17.30 nowa audycja na naszej antenie się pojawi?
1: No coś niesamowitego.
0: Duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców. Talent. Taka audycja. Dzisiaj o 17.30 to będzie premiera, więc zapraszam i ciebie, i słuchaczy oczywiście, i słuchaczki. 17.30, talent. Duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców na naszej antenie. Co dwa tygodnie ta audycja będzie się pojawiać i dzisiaj premiera. Lilia Łada, Arkadiusz Szymański, popołudnie z Radiem Emaus trwa. Za chwilę Eric Clapton, a po nim Święci z nieba ściągnięci.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Jest rok 304 i trwa właśnie wielkie prześladowanie chrześcijan. Wydaje się, że to już definitywny koniec Kościoła. Cesarz Dioklecjan ogłasza bowiem drugie z czterech zarządzeń, w myśl którego tym razem do więzień trafiają biskupi, księża i diakoni, a rozpatrującym ich sprawy sądom przyznaje się prawo wydawania wyroków śmierci. Do licznej grupy aresztowanych w tym momencie należy także i on, kapłan Marcelin. Zanim jednak odda swoje życie za wiarę, wcześniej doświadczy zaskoczenia. Oto bowiem, trafiając do więzienia, spodziewa się wejścia do przedsionka piekła, a tymczasem odnajduje w lochach kościół i to mocniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. Spotyka tam również Piotra, egzorcystę, z którym przyjdzie mu wkrótce ponieść męczeńską śmierć w pobliskim lesie. Przed ścięciem mieczem obaj zostaną jeszcze zmuszeni, by wykopać dla siebie grób. Ci jednak, o których pamięć miała zaginąć w tej leśnej gęstwinie z dala od Rzymu, ci właśnie stawiają swoim odchodzeniem z tego świata najtrwalszy z możliwych pomników. A wszystko za sprawą kata, który poruszony świadectwem ich śmierci prosi o chrzest i wskazuje kościołowi miejsce ukrycia ciał Marcelina i Piotra. W skomponowanym na ich cześć epitafium święty Damazy I papież otwarcie przyznaje, że to właśnie dzięki nim został chrześcijaninem, a ich imiona do dzisiaj, po 17 wiekach od śmierci, wymieniane są w pierwszej modlitwie eucharystycznej, tej najbardziej uroczystej.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. To opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
1: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu żel do toalety DAK 750 ml 6,29. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 6,99 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Serwis kulturalny Radia Emaus.
3: Wystąpią oboje, tak mógłbym powiedzieć, bo wystąpi Joanna Balewska i Paolo Gracja. Ale wystąpią oboje i Paolo Gracja zagra na oboju. Paolo Gracja, koncert w ramach mistrzowskiego kursu dla oboistów. Dzisiaj o godzinie 18 w Akademii Muzycznej w sali kameralnej imienia Tadeusza Szeligowskiego. Wstęp wolny na to wydarzenie i myślę, że jeśli ktoś nie zna brzmienia oboju, to powinien się wybrać na to wydarzenie. Na fortepianie Joanna Balewska, a w programie m.in. Britten, 6 metamorfoz według Ovidiusza, czy chociażby Jan Sebastian Bach, sonata G-moll. Będziecie mogli posłuchać tego dzisiaj o godzinie 18 w Akademii Muzycznej Paolo Gracja, koncert w ramach mistrzowskiego kursu dla oboistów. Po godzinach, kim są pracowniczki, pracownicy teatru, kiedy gasną światła? Spotkanie z Mariuszem Adamskim. Taka propozycja Teatru Polskiego dzisiaj o godzinie 18, żeby zobaczyć, kto tak naprawdę tam jest po drugiej stronie. O aktorstwie to będzie, o kręceniu filmów, o podróżach, o zbieraniu plecaków. Mariusz Adamski, aktor, filmowiec, podróżnik, który debiutował na deskach Teatru Polskiego w 2012 roku w Hamlecie. Dziś wraca do tej historii jako jeden z sześciu Hamletów w Very, Very Hamlet, duetu Patrycja Kowańska, Dominik Knapik. Kiedy schodzi ze sceny, nie idzie od razu do domu, bierze plecak, kamerę i znika gdzieś za miastem. Kiedyś podróże go blokowały. Dziś nie rusza się bez kamery, to ona wszystko zmieniła. Polinezja Francuska, Alaska, Islandia, Kolumbia, Peru i ciągle mu mało. Andrzej Błażewicz poprowadzi to spotkanie. No i to spotkanie dzisiaj pod sceną, w piwnicy pod sceną w Teatrze Polskim o godzinie 18. Kim są pracownicy teatru po godzinach, kiedy gasną światła? I bohaterem dzisiaj Mariusz Adamski. Pokaz czechosłowackich parodii filmowych Happy End to dzisiaj w antykwariacie Bukinista przy ulicy Mickiewicza 33 o godzinie 19. Jeśli chcecie się pośmiać, to myślę, że na pewno będzie ku temu idealna okazja. Mickiewicza 33, antykwariat Bukinista, godzina 19. No a teraz klasyka operowa, Teatr Wielki. Dzisiaj o godzinie 19 spektakl Skrzypek na dachu, czyli Anatewka, Ty wiem leczarz, no i nic więcej chyba dodać nie trzeba. Kto nie zna, to niech zobaczy, niech posłucha. Warto zobaczyć, warto posłuchać tej wyjątkowej opery. Jam Session Panagara to już dzisiaj o godzinie 20. Kolejna tego typu impreza, podczas której czasami pojawiają się osoby, w zasadzie zawsze pojawiają się osoby interesujące, ale czasami takie, które później gdzieś widujemy na scenach rozmaitych, bo tam rozpoczynają swoją karierę muzyczną, sceniczną. Jam Session u Panagara dzisiaj, początek o godzinie 20. Jeśli chcecie się dobrze bawić przy muzyce, to Dom Tramwajarza zaprasza na godzinę 20 u pana Gara.
2: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Przed momentem odchodzący Craig David, Walking Away, a teraz już Vaya con Dios, Puerto Rico.

0: Reklama. Szukasz prezentu, który przybliży Ciebie lub Twoich bliskich do Boga? Słowo dla duszy to 112 wersetów biblijnych na 8 różnych emocji, a to wszystko zamknięte w małym, estetycznym słoiku. Dla Ciebie lub bliskich wersja standardowa, która pozwala odnaleźć codzienny spokój i siłę w Słowie, prowadząc Cię bliżej Boga każdego dnia. Dla młodzieży słoik na bierzmowanie, czyli trwała pamiątka i duchowe wsparcie w jednym. Zajrzyj na słowodladuszy.pl i zamów już teraz.
1: Mam Ciebie tylko w głowie.
2: Samorząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza na piknik na fest. Przeżyjmy wspólnie kolejne święto Wielkopolski. 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Niespodzianki dla dzieci i rodzin, warsztaty artystyczne, badania profilaktyczne, pokazy i wiele atrakcji. Zagrają Ania Dąbrowska, Natalia Kukulska, Raz, Dwa, Trzy i Małgorzata Ostrowska. Sobota, 20 czerwca, Poznań, Park Cytadela. Wstęp wolny.
3: Serdecznie zapraszam. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Punktualnie 17.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Czy Poznań wznowi sprzedaż mieszkań komunalnych? Więcej pociągów z Wielkopolski nad morze. Jest skarga czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Radni Koalicji Obywatelskiej ponaglają prezydenta Poznania w sprawie sprzedaży części mieszkań komunalnych. W 2008 roku rodziny złożyły wnioski o wykup lokali komunalnych z wysoką bonifikatą. Procedurę w 2017 roku wstrzymał ówczesny wiceprezydent Tomasz Lewandowski. Dziś radny Wojciech Kręglewski przedstawił podczas sesji stanowisko radnych, którzy domagają się sprawnego zakończenia całego procesu.
3: Pan minister Lewandowski jest bardzo przywiązany do swojego pomysłu, który zrealizował w 2017 roku. Troszeczkę tak ideologicznie podchodzi. Ja jestem pragmatykiem. To, że myśmy sprzedawali mieszkania komunalne, to nie żadna łaska dla lokatorów, dlatego że miasto Poznań dzięki temu zyskało bardzo dużo.
2: Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zadeklarował, że zorganizuje spotkanie radnego Kręglewskiego z obecnym wiceministrem Lewandowskim. Liczy na wypracowanie kompromisu.
4: Jestem za tym, żeby dotrzymać słowa, które było złożone w 2008 roku i dokończyć te procesy, ale żeby to dotyczyło tylko tych mieszkań. Natomiast to jest 400 mieszkań.
2: Aby usprawnić proces, radni już w 2022 roku przyjęli uchwałę obniżającą wysokość bonifikaty z 90% do maksymalnie 80%.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Wielkopolanie w nadchodzącym sezonie letnim nim będą mieć więcej pociągów nad morze. Od przyszłej niedzieli pociągiem Intercity z Poznania będzie można dojechać m.in. do Kołobrzegu, a koleje wielkopolskie w weekendy będą wozić pasażerów do Świnoujścia. Podróż pociągiem regionalnego przewoźnika zajmie niecałe 3 godziny. Prezes zarządu spółki Marek Nitkowski ocenia, że to bardzo dobry czas przejazdu.
5: Jeden z najlepszych. To jest zasługa naszych ludzi, którzy pracowali intensywnie, aby ten czas maksymalnie skrócić, bo to, co mówią nasi podróżni, szybciej i komfortowo. Będziemy starali się to zrealizować. Będzie się na kilku stacjach zatrzymywał.
2: Pierwszy kurs zaplanowano na 27 czerwca. Pociąg będzie się nazywał Banana Lorfy, co w gwarze poznańskiej oznacza pociąg na relaks.
1: Informacje z Archidiecezji Poznańskiej.
2: 4 czerwca przez Poznań przejdzie centralna procesja Bożego Ciała. Rozpocznie się o godzinie 10.40, a jej trasa tradycyjnie będzie przebiegać od kościoła pod wezwaniem Bożego Ciała, ulica Strzelecka Krakowska na Ostrów Tumski. Jej zakończenie przewidziane jest około godziny 13 na Placu Katedralnym. W trakcie procesji na jej trasie obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów i wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna. Oprócz centralnej procesji przez miasto przejdzie też około 40 procesji parafialnych. Jak informuje miejski inżynier ruchu, większość zaplanowano w godzinach między 16 a 19 i w tym czasie mogą występować na ich trasach utrudnienia w ruchu. Służby miejskie apelują do kierowców o zwracanie uwagi na sygnały służb i czasowe oznakowanie, a także o rozważne parkowanie pojazdów oraz ostrożność w rejonie zgromadzeń.
1: Informacje z kraju.
2: Jest skarga czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Chodzi o niedopuszczenie ich do pracy przez prezesa Trybunału Bogdana Święczkowskiego. Sędzia Krystian Markiewicz powiedział, że złożona dziś skarga dotyczy kilku elementów.
6: Przede wszystkim tego, że mam do czynienia z nadmiernym wpływem, w tym wypadku władzy publicznej na niezależność sądownictwa, że w sposób bezprawny nasza czwórka sędziów nie została dopuszczona do orzekania. Że zostaliśmy nierówno potraktowani, ponieważ jak wiemy, dwójka sędziów wygląda w ten sam sposób, została dopuszczona do orzekania, czwórka nie, na podstawie arbitralnej decyzji i pana prezydenta, i prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
2: Sędziowie wystąpili o rozpoznanie skargi w trybie pilnym. Wcześniej na ich wniosek Europejski Trybunał wydał zabezpieczenie, które miało chronić ich interesy do czasu wydania wyroku. Prezes Trybunału Konstytucyjnego zignorował zabezpieczenie, twierdząc, że nie może dopuścić do orzekania osób, które nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Sejm 6 nowych sędziów wybrał 13 marca. 1 kwietnia prezydent Karol Nawrocki przyjął ślubowanie jedynie od dwojga z nich.
1: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
0: temperatura nie odpuszcza. I to jeszcze, co więcej, to co widzimy na termometrach, to jest dużo mniej niż to, co odczuwamy. Bo na termometrach teraz 25 stopni Celsjusza, a odczuwamy 26. Jeśli chodzi o to, czy będzie padał deszcz, no dzisiaj na pewno nie i w nocy też nie będzie padać, więc o orzeźwieniu nie ma mowy. W nocy będzie jedynie chłodniej. 11 stopni taka temperatura odczuwalna będzie w nocy, ale jutro ma się pojawić deszcz. A w czwartek mają się pojawić burze z deszczem. A w piątek też mają być jeszcze burze z deszczem, więc myślę, że czas będzie nas orzeźwiać. Deszcz będzie nas orzeźwiać, a nie czas. Czas będzie poczekać na ten deszcz. To pewnie tak. A najchłodniejsza noc z tego wszystkiego to będzie noc z czwartku na piątek, bo na termometrach zobaczymy 8 stopni, a jak się pogoda postara, to temperatura odczuwalna może być dużo niższa.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Ta aura ci chyba mniej odpowiada niż aura zimowa, prawda? Wolisz, jak jest chłodniej.
1: Wolę, jak jest chłodniej, zwłaszcza, że teraz już czuję się tą nadchodzącą burzę i jest taka...
0: Takie ciężkie powietrze się
1: no
0: robi,
1: właśnie,
0: nie?
1: W ogóle tak ciężko jest.
0: No ale no jak ciężko? No tutaj jesteśmy na razie w redakcji, wszystko jest okej. Okay. Ja cię zaraz pocieszę, Lilio. Chociaż ty już kończysz dzisiaj.
1: No, ale wcale mnie nie pocieszyłeś, muszę ci powiedzieć.
0: Że kończysz?
1: Nie, że będzie lepiej.
0: Aha, nie wierzysz w to po prostu.
1: No poczekam, aż przejdzie ta burza i wtedy zobaczymy.
0: No tak, ale burza powiedziałem, że będzie dopiero pojutrze, bo jutro
1: no
0: będzie
1: właśnie.
0: Tylko deszcz.
1: No to, właśnie.
0: No to chcesz tu
1: problem.
0: Czekać? Cały dzisiejszy dzień chcesz tu czekać? No chyba jednak nie. Lilia Łada, ja myślę, że czas już do domu dzisiaj. To już ten moment.
1: Dziękuję.
0: Arkadiusz Szymański, ja zostaję z wami do godziny 18, a o 17.30 nowa audycja. Przedsiębiorcy z talentem. No posłuchamy.

Jest wiadomość z ostatniej chwili. W Jasinie pod Poznaniem olbrzymi pożar. Trwa akcja strażaków. W ogniu jeden z magazynów. Płonie magazyn. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie około godziny 15.50. Docierają na miejsce pierwsze zastępy straży pożarnej. Akcja trwa.

Jak podał Głos Wielkopolski, 20 jednostek Straży Pożarnej walczy z pożarem w Jasinie koło Swarzędza. Prawdopodobnie, duże prawdopodobieństwo, że zapaliła się instalacja fotowoltaiczna na dachu jednego z magazynów.

Jeśli lubicie kulturę, trochę bardziej niż trochę, no to trochę kultury dzisiaj dla was. Taka audycja. Barbara Maciejewska zaprasza po godzinie 18, tuż po serwisie Radia Watykańskiego. Dzisiaj Barbara Maciejewska zaprasza na jej audycję trochę kultury i będzie trochę więcej kultury niż trochę, bo to ponad pół godziny doskonałej audycji.

Po godzinie 18 trochę kultury i Barbara Maciejewska, a po godzinie 20, o 25 audycja o powołaniach, o tym jak odczuwają w sobie niektóre osoby powołanie do bycia osobą zakonną, do bycia księdzem. Dlaczego ja? Ta audycja dzisiaj 5 minut po godzinie 20. Też serdecznie zapraszam.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Radio Emaus. Dobre radio.

0: I zapraszam Państwa na pierwszą audycję o talentach. To będzie audycja. Czas na premierę tejże audycji.
1: Przedsiębiorcy z talentem. Audycja duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Tomasz Cyfert. Witam serdecznie w audycji przygotowanej przez duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców Talent. Środowisko ludzi, którzy chcą rozmawiać nie tylko o biznesie, ale również o wartościach, relacjach i o tym, co w życiu najważniejsze. Przedsiębiorca często kojarzy się nam z człowiekiem sukcesu. Można mieć dobrze prosperującą firmę, ambitne cele i kalendarz wypełniony po brzegi, a jednocześnie czuć, że czegoś w życiu brakuje. Coraz więcej przedsiębiorców szuka dziś nie tylko sukcesu, ale też sensu, równowagi i ludzi, z którymi można szczerze porozmawiać. Czym jest duszpasterstwo Talent i dlaczego przyciąga ludzi biznesu? O tym porozmawiam dziś z księdzem Rafałem Ostrowskim, duszpasterzem tej wspólnoty, którego serdecznie witam w studio.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Księże, czy przedsiębiorcy rzeczywiście potrzebują dziś duszpasterstwa?
3: Oczywiście, ponieważ wszyscy ludzie potrzebują duszpasterstwa, a właściwie dokładniej wszyscy ludzie potrzebują Boga i wszyscy ludzie potrzebują, ażeby tego Boga znajdować w taki sposób, jak Bóg tego chce, a Bóg chce, żeby go znajdować we wspólnocie. I właśnie dlatego duszpasterstwo przedsiębiorców jest taką przestrzenią, gdzie ludzie o podobnym sposobie życia spotykają się i razem tego Boga odnajdują we własnym życiu.
2: Skąd w ogóle wziął się taki pomysł, żeby stworzyć duszpasterstwo dla przedsiębiorców?
3: Ale skąd się wziął ten pomysł? W Polsce czy u nas w Poznaniu?
2: No może zacznijmy od Poznania, a jeżeli się uda, no to też możemy szerzej wyjść.
3: W Poznaniu ten pomysł zrodził się w moim sercu wtedy, kiedy ja zostałem proboszczem. Zostałem proboszczem wiele lat temu i wtedy jako najpierw ksiądz, który od duszpasterstwa tylko zajmując się tylko ludźmi, że tak powiem, od strony duchowej, musiałem także zająć się stroną materialną parafii, w której byłem. A ponieważ mam przeszłość jako pracownik naukowy Uniwersytetu Poznańskiego, to nie tylko starałem się liczyć pieniądze, ale także zrozumieć, jaka jest wartość pieniądza i po co w ogóle pieniądze istnieją. I im bardziej zacząłem to zgłębiać, tym bardziej doszedłem do wniosku, że ludzie biznesu są mi bliscy i chcę coś dla nich zrobić, że jestem do tego powołany. No i rozpocząłem działalność w tym kierunku, tak najogólniej mówiąc.
2: A poza Poznaniem jak to się stało?
3: No to było na przełomie, że tak powiem, tysiącleci. Pan Marek Świeży w Gdowie, słuchając kiedyś przez telewizję jednego z kazań świętego papieża Jana Pawła II, miał wątpliwość do pewnego sformułowania, które papież wyraził i postanowił spytać papieża, co to znaczy. I kiedy jedna z pielgrzymek z Krakowa udała się do papieża i miał okazję spytać go o to, to papież mu powiedział: idź do swojego biskupa. I tak, że tak powiem, po nitce do kłębka powstało duszpasterstwo, którym zajmują się jako tacy główni organizatorzy księża Sercanie, no, z Krakowa i z Warszawy.
2: To zapytam jeszcze w takim razie, dlaczego ludzie, którzy osiągnęli wiele, często zaczynają szukać czegoś więcej?

0: Zależy, co się rozumie pod tym określeniem osiągnęli wiele, ale jeżeli mamy na myśli, że zdobyli duży majątek, to jest przecież jeszcze nic w stosunku do człowieka. Bo to, że ktoś ma jakiś dom, albo że ma jakiś super samochód, czy jedzie na jeszcze jakieś wystawne wakacje, to przecież nic, albo przynajmniej niewiele o nim świadczy. Może ktoś patrząc powierzchownie tak pomyśleć, ale jeżeli popatrzymy na historię, to wspominamy ludzi nie tyle przez to, w jakim mieszkaniu żyli, czy na jakim koniu jeździli. Właściwie w historii znany jest tylko jeden czy dwa konie z kilku tysięcy lat, a raczej co sobą reprezentowali i co wnieśli w życie innych ludzi. I to ma o wiele większą wartość. I dlatego ludzie, którzy coś osiągnęli ze statutu materialnego, chcą także uzyskać coś ze strony ducha. Pierwsza taka myśl, która się pojawia po zdobyciu majątku, to jest pójście w kierunku zdobycia władzy. Ale ostatecznie, kiedy idziemy za tym dalej, a mamy otwarte serce, to Bóg pokazuje, że władza należy do Niego i On się chętnie tą władzą dzieli, ale chce, żebyśmy tą władzę realizowali w służbie miłości. I wtedy osiągamy to, co daje prawdziwą satysfakcję w życiu.
1: Jest ksiądz duszpasterzem przedsiębiorców już od wielu lat i moje pytanie, czego mógł się nauczyć ksiądz od przedsiębiorców?
0: No ja od przedsiębiorców nauczyłem się bardzo wiele, ponieważ, jak mówię, byłem księdzem bardzo takim, że tak powiem, uduchowionym, co znaczy oderwanym od rzeczywistości w jakiejś mierze. Natomiast przedsiębiorcy nauczyli mnie pewnej solidności, pewnej takiej konkretnej pracy nad sobą i z ludźmi. No, bardzo dużo by tu można wymieniać, ponieważ to rzeczywiście już trwa lata, a ja mam coraz większy podziw dla przedsiębiorców, a także odkrywam, w jaki sposób oni, nawet często nieświadomie, współpracują z Bogiem. Czyli kiedy my rzeczywiście mamy dobry wpływ na innych ludzi, to ten Bóg ujawnia swoją obecność w naszym życiu i to mnie u przedsiębiorców zachwyca.
1: Czy ksiądz spotyka ludzi, którzy osiągnęli sukces, ale stracili relację albo pokój serca?
0: No, należałoby powiedzieć właściwie, że każdy tak w mniejszym czy większym stopniu coś stracił, ponieważ my nie jesteśmy doskonali i uczymy się. I dlatego tak istotne jest miłosierdzie Boże. Także nawet ludzie, którzy osiągnęli bardzo wiele, a może właśnie oni, którzy całą swoją energię włożyli w zdobywanie majątku, no niestety często robią to kosztem relacji i bardzo wiele małżeństw się rozpada, bardzo wiele nieszczęść jest później, które dotyczą właśnie dzieci, które na przykład nie mają ojca czy matki, bo całkowicie są w pracy. I później po wielu latach ojciec orientuje się, że ma dziecko, z którym nie ma relacji, która jedyna relacja to jest tata, daj mi pieniądze. Bardzo wiele takich przykładów mógłbym podać i też na różnym poziomie tego wyobcowania, czy też takiej zależności finansowej. No, tam jest wiele takiego słabo, jeszcze oprócz tego, że ta relacja jakoś tam cierpi, to jeszcze w tym dziecku kształtuje podobną postawę do postawy ojca czy matki. No i niestety ten brak budowania właściwych więzi się ciągnie, się przechodzi z pokolenia na pokolenie.
1: Czy wspólnota talentu, nasze duszpasterstwo pomaga w jakiś sposób, żeby tutaj te zaniedbania, czy to, z czym sobie nie radzimy, można było naprawić?
0: Oczywiście. Znaczy sam pomysł, żeby ktoś w ogóle dotarł do duszpasterstwa talent, to musi się zorientować, że coś w jego życiu jest nie tak. I druga rzecz, że w Bogu jest rozwiązanie. I jeżeli już tyle uzna, czyli potrafi to uchwycić, to wówczas może przyjść albo przychodzi I wtedy wspólnie, we wspólnocie poszukujemy rozwiązań. On słucha świadectwa innych ludzi, którzy są na mniejszym lub większym etapie radzenia sobie z podobnymi problemami. I może zacząć działać tak, że my realizujemy w duszpasterstwie Talent program pracy, który właśnie jest przygotowywany przez Centralę Krakowską. To jest program roczny, co roku się odnawia, co roku troszkę inna sprawa pod innym kątem. I wspólnie przepracowując ten program, mamy możliwość właśnie tej refleksji i poprawiania swojego życia, stawiania go często z głowy na nogi.
1: Wszyscy przedsiębiorcy, którzy pojawiają się w Talencie, oni tak naprawdę po coś przychodzą. To patrząc teraz tak bardzo szeroko, co Talent daje przedsiębiorcom?
0: Talent ma takie trzy cele, które można powiedzieć równocześnie są tym, co daje przedsiębiorcom. Mianowicie te cele to duchowość, etyka biznesu i wspólnota. Ponieważ ludzi przychodzący do Talentu łączy to, że są przedsiębiorcami, a nie jakiś typ religijności czy należność do jakiejś tam wspólnoty takiej, która w taki czy inny sposób oddaje cześć Bogu. Więc to kształtowanie tej duchowości jest szerokie i mamy szeroki wachlarz różnego sposobu kontaktowania się z Bogiem. Pewne rzeczy, takie jak święta Eucharystia czy inne sakramenty, są oczywiste, ale także niektórzy mają takie czy inne potrzeby i mamy też różne rekolekcje na ten temat. To tych rekolekcji jest bardzo dużo, zwłaszcza w Wielkim Poście, i trzeba sobie uzmysłowić, że duszpasterstwo Talent jest duszpasterstwem ogólnopolskim. Także właściwie te rekolekcje są na terenie całej Polski, można sobie śmiało wybrać jakieś miejsce takie dobre. Niektóre są bardziej kontemplacyjne, inne więcej treści wnoszą, więcej się mówi. Później etyka biznesu, czyli moralność postępowania, czyli tego, jak być uczciwym, jak być sprawiedliwym, byśmy powiedzieli, mówiąc językiem biblijnym bardziej. Jest to coś bardzo istotnego, bo jeżeli człowiek postąpi sprawiedliwie, to buduje siebie. W jakiś sposób wyraża wtedy wolę Bożą. I to jest coś bardzo wartościowego, czyli daje rzeczywistą satysfakcję. Jeżeli zaś się oszukuje, no to nie tylko, że się komuś szkodzi, ale też ostatecznie sobie się w jakiś sposób szkodzi, no bo człowiek się umniejsza. Nie wypełnia to, do czego jest zdolny, czyli do tego, żeby być uczciwym. A przedsiębiorca ma taką cechę, którą Kościół bardzo wyraźnie zidentyfikował w swoich dokumentach, że to on musi rozpoznać, czyli ma moc, ma właściwość, ma umiejętność rozpoznania tego, co jest właściwe w danej jego sytuacji. I w tym duszpasterstwo Talent pomaga, żeby ludzie potrafili podejmować własne decyzje w pełni odpowiedzialnie. To jest bardzo ważne, bo to jest bardzo wielkim dowartościowaniem godności człowieka. To nie ksiądz mówi, co ma zrobić przedsiębiorca, tylko to przedsiębiorca mówi, co ma zrobić, a ksiądz podaje tylko zasady. Ksiądz z nim dyskutuje i mówi, co na ten temat mówi Pismo Święte. Bardzo istotna rzecz. No i trzecia, wspólnota. Wspólnotę budujemy na wiele różnych sposobów. Nie bardziej takie, powiedzmy, ogólnopolskie to są konferencje, ale także wiele takich wypoczynkowych, wspólnych wyjazdów czy spotkań mniej lub bardziej formalnych, i to daje ogromną przestrzeń wielu, bardzo wielu przedsiębiorców. Nawet nie wiem, czy nie większość właśnie tą cechę by postawiła na pierwszym miejscu, dlatego że w swoich środowiskach nie mogą porozmawiać o Bogu, albo jest to bardzo trudne. A ludzie wierzący potrzebują, żeby móc porozmawiać z drugim człowiekiem, który ma podobne wartości, też się opiera na wierze. Co Bóg o tym myśli, jak to rozwiązać, ażeby taki czy inny problem, żeby to było zgodne z wolą Bożą, żeby mieć to wewnętrzne przekonanie, że to było dobre. I ta wspólnota właśnie to daje.
1: po tym, co ksiądz powiedział, wielu słuchaczy, myślę, że może sobie zadawać w tej chwili takie bardzo konkretne pytanie, jak wygląda w takim razie takie najnormalniejsze spotkanie w Talencie?
0: Spotkania w Talencie, te podstawowe, to są comiesięczne spotkania. One są w tam 30 kilku ośrodkach w całej Polsce. W Poznaniu mamy dwa. Jedno jest w tej chwili na Czecha, drugie jest na Podolanach. I informacje o tym są na stronie talentpoznan.pl. Takie spotkanie przebiega w taki sposób, że na przykład tutaj na Czecha mamy mszę świętą własną, na Podolanach uczestniczymy w mszy świętej parafialnej. I u nas tutaj na Czecha po mszy świętej jest śniadanie i później jest spotkanie formacyjne, natomiast na Podolanach nie ma tam kolacji, jest tylko poczęstunek, taki drobiazg. I samo spotkanie przebiega w ten sposób, że jest modlitwa, później jest odniesienie do Słowa Bożego i później jest jakiś temat, jakiś problem, jakaś sprawa przedstawiona i o tym troszkę słuchamy i troszkę dyskutujemy, tak żeby znaleźć właściwe rozwiązanie, umocnić się i przy tej okazji rozwiązać własne problemy, jeżeli ktoś w takiej czy innej formie się z takim problemem spotkał, a zwykle są to problemy bardzo życiowe i właściwie wszyscy się z tym spotykają w takiej czy innej formie.
1: Czy na spotkanie można tak po prostu przyjść bez zobowiązań, zobaczyć, posłuchać, jak to wygląda?
0: Oczywiście, serdecznie zapraszamy. Tak jak powiedziałem, na tej stronie talentpoznan.pl są godziny i miejsca spotkań i jeżeli ktoś chce i mu pasuje, to jak najbardziej. Zapraszamy na te spotkania wszystkich, ci, którzy już uczestniczyli w nich. No, część z nich chodzi regularnie, co miesiąc, ale są osoby takie, no to jest zrozumiałe, że czasami im któreś spotkanie wypadnie, no bo wiadomo, przedsiębiorca w różny sposób tutaj ma możliwość zarządzania swoim czasem. I te spotkania na Czecha są przed południem, zwykle w drugi piątek miesiąca, a na Podolanach są z kolei wieczorem w drugą środę miesiąca. Ale czasami są wyjątki od tej reguły, więc lepiej sprawdzić datę na stronie naszej.
1: I teraz w ostatnim pytaniu zapytam się o taki konkret. Co może się zmienić w życiu człowieka, który trafia do wspólnoty Talentu?
0: Zmieni się może wszystko. Natomiast to dużo zależy od nas. I osoby, które zaczęły chodzić do Talent, które się z nim spotkały, w zasadzie no, mogłem podawać wiele przykładów, jak pewne rzeczy zaczęły być we właściwy sposób w firmach ustawiane, jak zaczęły większą zwracać uwagę na swoją rodzinę, na swoje dzieci, jak myślą o na przykład sukcesji, żeby to zrobić w sposób Boży. I rzeczywiście mamy kilka przykładów bardzo takiej, że tak powiem, wzorcowej wręcz sukcesji, co jest przecież takim ważnym w tej chwili pytaniem dla wielu przedsiębiorców. Także jest możliwość pogłębienia wiary i tutaj oczywiście to nie są takie spotkania jakiejś tam ściśle jednostronnej duchowości, jednostkowej jakiejś takiej ukierunkowanej duchowości, ale wielu ludzi z tego dużo wyciąga i poprawia się w swoim postępowaniu. Także tutaj powinienem odpowiedzieć na to pytanie troszkę tak jak Pan Jezus, mianowicie dlaczego mnie pytasz? Spytaj tych, którzy w tym uczestniczą. Więc jeżeli ktoś się chce dowiedzieć, to niech przyjdzie i spyta tych, którzy w tym uczestniczą.
1: Czyli krótka odpowiedź, najlepiej przyjść i przekonać
0: tak
1: się,
0: jest.
1: Poczuć jak to jest. Nasz czas antenowy powoli dobiega końca. Dziękuję księdzu Rafałowi za rozmowę. Więcej informacji o naszym duszpasterstwie można znaleźć na stronie internetowej talentpoznań.pl. Dziękuję za spotkanie i wspólnie spędzony czas. Tomasz Cyfert w Talencie. Do zobaczenia, a na antenie radia do usłyszenia.
2: Przedsiębiorcy z talentem. Audycja duszpasterstwa przedsiębiorców i pracodawców Talent. Reklama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Chynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Po reklamie.
2: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
3: Papież prosi katolików na całym świecie o modlitwę w intencji wartości sportu. Historyczna nominacja w Watykanie. Świecka kobieta stanie na czele dykasterii do spraw komunikacji. Wydłużono godzinę otwarcia Watykańskiej Bazyliki Świętego Piotra. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. Papieska Światowa Sieć Modlitwy opublikowała intencję, którą Leon XIV powierza Kościołowi w czerwcu. W ramach kampanii Módl się z papieżem w tym miesiącu wierni na całym świecie są zaproszeni do modlitwy w intencji wartości, jakie niesie sport.
4: Potrzebujemy innych, aby wzrastać, aby uczyć się szacunku, pokonywać ograniczenia i wspólnie świętować osiągnięte zwycięstwa. Czytamy w papieskiej modlitwie, której pełną treść można znaleźć w mediach watykańskich. Prosimy Cię, aby sport był zawsze szkołą braterstwa, a nie jałowej rywalizacji, miejscem spotkania, a nie wykluczenia, drogą pokoju, a nie przemocy. Papieska Światowa Sieć Modlitwy zrzesza dziś około 22 miliony osób w 90 krajach, które codziennie modlą się z papieżem.
3: Leon XIV apeluje o aktualizację przepisów dotyczących gromadzenia danych osobowych, aby nie służyły one nowym formom kolonializmu, które redukują człowieka do zbioru informacji i przejmują nad nimi kontrolę. Papież napisał o tym w przesłaniu do ekspertów zajmujących się rewizją deklaracji z Tajpej.
5: Deklaracja z Tajpej to dokument Światowego Stowarzyszenia Lekarzy dotyczący etycznych aspektów tworzenia medycznych baz danych i tzw. biobanków. Za pośrednictwem watykańskiego sekretarza stanu papież skierował przesłanie do uczestników kongresu, który obradował na temat aktualizacji tego dokumentu. Ojciec Święty prosił o dalsze zaangażowanie na rzecz ochrony godności każdego człowieka i odniósł się do refleksji na ten temat, jakie zawarł w encyklice Magnifica Humanitas.
3: Maria Montserrat Alvarado, dotychczasowa dyrektor operacyjna katolickiej sieci EWTN News, jako pierwsza świecka kobieta stanie na czele Urzędu Kurii Rzymskiej. Leon XIV mianował ją dziś prefektem dykasterii do spraw komunikacji.
4: Pochodząca z Meksyku Alvarado obejmie stanowisko 1 listopada, zastępując na nim obecnego prefekta Paula Ruffiniego. Od 2023 roku kieruje ona newsowym oddziałem telewizji EWTN, nadzorując media publikujące w 7 językach informacje z życia Kościoła. Dykasteria do spraw komunikacji, na czele której stanie, nadzoruje watykańskie media, biuro prasowe, wydawnictwo, drukarnie i filmotekę.
3: Swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy to hasło tegorocznego Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia, który będzie obchodzony 1 września.
5: Hasło zaczerpnięte z księgi proroka Izajasza zostało wybrane przez papieża i ogłoszone przez dykasterię do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka. Jak wyjaśniono w komunikacie prasowym, wskazuje ono na związek między konfliktami zbrojnymi a degradacją środowiska i wzywa do troski o stworzenie i zrównoważony rozwój zamiast wspierania zbrojeń.
3: Bazylika Watykańska Świętego Piotra wydłuża godzinę otwarcia. Od 1 czerwca jest ona dostępna codziennie od godziny 7 do 20, a ostatni pielgrzymi i zwiedzający mogą do niej wchodzić o godzinie 19.15. Stolica Apostolska zachęca, aby planując wizytę wziąć pod uwagę czas niezbędny do przejścia przez kontrolę bezpieczeństwa.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Reklama. Gdzie tym razem pognało owieczkę Magdę? Wprost w wir wakacyjnych przygód i rodzinnych sekretów. Podaruj swojemu dziecku lato z owieczką Magdą. Nowość od wydawnictwa Świętego Wojciecha. to opowieść pełna ciepła, śmiechu i mądrych odkryć na każdej stronie. Książka już dostępna na www.świętywojciech.pl oraz w dobrych księgarniach.
6: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
7: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
6: To dobre cechy charakteru.
7: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
8: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Prenu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Trochę kultury. Zaprasza Barbara Maciejewska.
10: Mili Państwo, no, mamy dzisiaj takiego gościa, że uśmiech nie schodzi mi z twarzy już zakulisowo, że tak powiem, przed nagraniem audycji i myślę, że i Państwu się udzieli ten kabaretowy skądinąd nastrój, bo gościem dzisiejszym jest pan Krzysztof Deszczyński, który ma oj sporo do opowiedzenia o swojej współpracy, przyjaźni, no, z człowiekiem legendą Bohdanem Smoleniem. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
11: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu na całym globie, bo przecież dzisiaj w dobie internetu cały glob słucha teraz tego radia.
10: Dokładnie, tym bardziej, że mamy niesamowitą okazję. Panie Krzysztofie, no człowiek legenda, Bohdan Smoleń, więc zasługuje na uczczenie, a pamięć. Co mamy za historię teraz w najbliższych wydarzeniach?
11: No, proszę państwa, mamy 24. Festiwal Zostań Gwiazdą Kabaretu. Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu powstało w Poznaniu, a honorowymi prezesami tego stowarzyszenia i ojcami, założycielami jest Bohdan Smoleń i Krzysztof Deszczyński. Dzień dobry państwu. To ja jestem, syn starego Deszczyńskiego. Założyliśmy sobie tę firmę i jednocześnie założyliśmy takie stowarzyszenie, żeby powstało coś, żeby po nas coś zostało. Żeby młodzi ludzie mogli i sprawdzić się, czy są dobrzy, czy to, co wymyślają gdzieś tam po kątach, mogli wreszcie pokazać publiczności, bo wtedy jak jest publiczność, to wtedy są efekty. Albo publiczność nie bije brawi, wtedy jest nam smutno. I mówię, o kurczę, ale taki fajny żart zrobiliśmy, a tutaj publiczność nic nie kupiła. A nagle tutaj jakieś niesamowite brawa, tak jak dzisiaj przeżywamy niesamowite historie z tą małą naszą Polką Chwalińską, która w tenisa wygrywa niesamowite rzeczy.
10: To też budzi uśmiech.
11: Tak, to jest bomba. Także 24. festiwal poświęcony tym razem piosence kabaretowej. I proszę państwa, był konkurs, ponieważ myśmy ten konkurs zorganizowali i ogłosili na początku lutego tego roku. Mamy fantastycznych jurorów: Krzesimir Dębski, Andrzej Sikorowski i Jan Wołek. I oni znaleźli w tym zestawie konkursowym 29 piosenek przysłano nam na ten konkurs. Wybrali 8 i te 8 pokażemy 12 dnia czerwca o godzinie 18.30 w Teatrze Kortyk Anny Niedźwiedź w Poznaniu na Jeżycach. To będzie niesamowita historia, ponieważ oni będą walczyć o duże pieniądze. 10 tysięcy złotych oraz 1000 euro, które ni stąd, ni zowąd Zarząd Stowarzyszenia Autorów i Wykonawców SAFT Warszawy nam podrzucił dla zwycięzcy. Także warto walczyć. Całość spina klub szyderców Bis Poznański i muszę Państwu powiedzieć, że na ten koncert właśnie dla seniorów szczególnie, i to nie tylko z Poznania, z całej Wielkopolski, jeżeli komuś się będzie chciało przyjechać w piątek do Poznania, mam specjalne bilety, powiedziałbym nawet takie bilety bez pieniędzy.
10: Oj, to są najbardziej budzące uśmiech tak, historie.
11: Bo my co roku z miastem Poznań mamy taką umowę, że dla seniorów, to jest w senioralnym Poznaniu, to jest taki portal, można tam to wszystko przeczytać, czy w tej słynnej poznańskiej tytce, jak to wszystko wygląda. I po tym koncercie Żyli idzie pracować, natomiast Sikorowski przedstawi swój program piosenki Pod Budą Andrzeja Sikorowskiego. I tu znowu wracamy do Poznania, czyli do Bogdana Smolenia, bo proszę Państwa, Bogdan Smoleń założył kabaret Pod Budą. Andrzej Sikorowski był tam wtedy członkiem zespołu muzycznego kabaretu Pod Budą, Ania Treter, Jasiu Chnatowicz. No i na szczęście Andrzej nam pozostał i śpiewa fajne piosenki i dlatego serdecznie też zapraszamy, i też na te koncerty są specjalne ceny, ale dla seniorów. Natomiast następnego dnia, proszę Państwa, to jest niebywała historia, ponieważ będziecie mogli sobie zobaczyć i usłyszeć gościa, który jest młody, utalentowany niesamowicie. Niedawno w telewizji państwowej Dwójce śpiewał piosenki Grechu na takim specjalnym koncercie plenerowym w Ostródzie. Nazywa się Marcin Januszkiewicz, a w Poznaniu był w Teatrze Muzycznym, śpiewał w takim spektaklu poświęconym piosenką Grzegorza Ciechowskiego. Także niezwykle zdolny facet, i on będzie śpiewał piosenki Perfect i Lady Punk. Proszę Państwa, to jest po prostu niesamowita historia, żeby się brać za takie
10: rarytasy.
11: Tak, takie rarytasy i sprostać temu. Naprawdę niezwykle zdolny i to jest niezwykła okazja, żeby go w Poznaniu zobaczyć, bo to jeszcze nie jest wylansowany gościu. Kiedyś mi powiedział, jak zapraszałem do Poznania na festiwal, a pana Andrusa, Artura Andrusa, powiedział mi wtedy piękną rzecz. Deszczu, wiesz, no naprawdę. To jest coś zaprosić Andrusa, jak go i nikt nie zna. Właśnie to, na tym polega festiwal, że zaprasza się ludzi, którzy jeszcze nie są nieznani. No to piosenki kabaretowe też są będą śpiewane przez takich ludzi, którzy nie są znani. Aczkolwiek no, niektórzy z nich, bo autorzy tych piosenek, to naprawdę to jest pierwsza klasa, jeżeli chodzi o polską piosenkę kabaretową, bo Kabaret Chyba, Guma Gumulec Piotr, autor piosenki, potem z kabaretu Hrabi, Lopez, czyli Łukasz Piec, jest też autorem jednej z piosenek, Joasia Pilarska z Poznania. Także będzie się działo przez te dwa dni, piątek, sobota, a w niedzielę urodziny. Urodziny Bogdana Smolenia, bo on się urodził 9 czerwca. I zawsze w momencie, kiedy od momentu, kiedy postawiłem tam pomnik na skwerze Bogdana Smolenia, mamy, proszę Państwa, tam urodziny są, no tak, po poznańsku, nie? Tort, kawa, bo proszę Państwa, jest taka kobieta jedna, super kobitka naprawdę, siostra Józefa ze zakonu Elżbietanek w Poznaniu, i ja się z nią serdecznie zaprzyjaźniłem, i my to razem robimy wigilię przy pomniku Bogdana Smolenia, robimy urodziny, ona nam pomaga, w tym roku będzie kawa specjalnie dla Państwa, do tego tortu od pana Łyskawy, będą jabłka, będzie grochówka, będzie biała kiełbasa zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu, i będą występy przeróżniste. Dla dzieci Mozaika zagra oczywiście żartowne rzeczy, bo fart, jak ktoś to się, przepraszam bardzo, zapomniałem, tym fawart, żart jest tym fawart.
10: Tak, dobry żart jest tym fawart.
11: Dobry żart jest tym fawart. No i proszę Państwa, mamy dużo śpiewania, bo i mała Pola Ukulele będzie śpiewała, już ma swój program na ukulele, gra i śpiewa, orkiestra Fantastyczna orkiestra z Rokietnicy, proszę Państwa, przyjeżdża. Będzie show absolutny. Młodzi ze Złotowa, oni śpiewają piosenki patriotyczne, bo to jest czerwiec, wracamy na chwilę do stulecia naszego czerwca. Naprawdę to jest fajny zespół i to jest miłe, że młodzi ludzie śpiewają piosenki patriotyczne, które sami napisali. One są świeże, dzisiejsze, nie te stare jakieś tam. Proszę Państwa, no będzie Marcin Samolczyk, Lech Faron, jeżeli chodzi o kabaret. Co roku przyjeżdża do nas prezent z Bielska Białej, ponieważ Smolny się urodził w Bielsku, bo wtedy jeszcze nie było Bielska Białej, w 47. Dopiero od 51. jest, te miasta się połączyły. I co roku mamy prezent i w tym roku jest młody, zdolny Dominik Czusz. Któż to jest Czusz? On w Voice of Poland, proszę Państwa, był w półfinale i nie dostał się do finału. I się spłakał na wizji, no. Ale tutaj naprawdę poszaleje, bo niezwykle zdolny człowiek, zresztą Bielsko-Biała to polska stolica kultury obecnie i mam bardzo miłe i sympatyczne kontakty z tym miastem, jak zresztą z miastem Poznania i z starostwem i z województwem, z marszałkiem, którzy pomagają nam, żeby to wszystko się mogło dla Państwa odbyć.
10: A czy możemy wrócić troszkę do historii? Od kiedy to się zaczęło, ta historia smoleniowa i przyjaźń?
11: No, są tacy, którzy jeszcze żyją. Proszę Państwa, w 83 roku zrobiłem w Poznaniu takie wielkie widowisko, które się nazywało, wspólny tytuł miał, Dziecko potrafi.
10: Było?
11: Tak. I ja to, proszę Państwa...
10: Na Poznańskiej Arenie.
11: Tak jest, dokładnie. I tam po raz pierwszy dostałem do dyspozycji Bogdana Smolenia, bo Bogdan Smoleń wtedy był członkiem estrady poznańskiej. I ja wtedy poznałem tego Bugusia i nie wiem, czy Państwo pamiętacie, Bogdan miał taki monolog A tam cicho być. Myśmy, ta estrada poznańska robiła kabareton w Opolu. I tam ten Smoleń powiedział to, co ta cenzura ohydna wykreśliła.
10: Przypomnijmy.
11: No, nie wszystko mogę powiedzieć, bo tam jest jedno takie brzydkie słowo, ale to brzmiało mniej więcej tak. Amerykanie nie są tacy źli. Oni napadną, a potem przeproszą. A mnie za te 40 lat nikt, i tutaj pada słynny przecinek, nie przeprosił. No i Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej tak się przestraszył tego Smolenia, że to wszystko...
10: Że powiedział, a tam cicho być.
11: No i zakazał mu pracy. No to żeśmy wpadli na taki pomysł, że no to deszczu, ty jesteś, bo ja jestem aktor lalkarz, poznański teatr lalki aktora Marcinek, to powiedział, no to słuchaj, to napisz nam dla dzieci coś. Kabaret dla dzieci. Napisałem 6 dni z życia kolonisty i mieliśmy w 85 roku premierę i od tego momentu no po prostu jeździliśmy po Polsce i żeśmy się tak po prostu dobrze poznali. Aż nastąpiło coś takiego, jak to mówią, przełamanie i Polska dostała nowego wiatru, czyli wolność, niech żyje wolność. I ta wolność, proszę Państwa, doprowadziła, że ja wtedy, będąc dyrektorem artystycznym Estrady Poznańskiej, zgodziłem się na propozycję Smolenia i zostałem jakby jego wspólnikiem. Zresztą wszystko to można przeczytać. Wydałem taką książkę w ubiegłym roku, dokładnie w czerwcu była premiera. Bogdan Smoleń, toksyczny duet z Laskowikiem. Kto jeszcze nie przeczytał, to zapraszam serdecznie. I tam wszystkiego można się dowiedzieć. No tak żeśmy się zaprzyjaźnili,
10: zakolegowali. Ta książka, bo jeszcze nie sięgnęłam, a teraz już jestem bardzo zaciekawiona. Odsłania kulisy?
11: No tak, odsłania, no bo proszę Państwa, no wszyscy jesteśmy ułomni. Każdy z nas ma jakieś wady. Artyści mają to do siebie, że no niestety ich ego czasami no jest tak duże, że jak idzie ulicą, to z przodu nikogo nie może być, bo po prostu tą dzidą spychają na ulicę. Także no to wszystko jakby to powiedzieć wprost i ładnie, złożyło się na to, że ten duet był tak fantastyczny. Ale dlaczego on tak krótko był? Bo proszę Państwa, wy myślicie, że to trwało niesamowicie długo. Nie, to trwało góra 3 lata. A to, co razem zrobili, pozostało w pamięci Polaków i czy Pani jeszcze może, Pani Pelagio, to wszyscy znają na pamięć. Także to jest sympatyczne jednocześnie, Bogdan przeżył mnóstwo własnych problemów, tragedii rodzinnych i tak dalej, tych różnych nieprawd jest w tym naszym świecie internetu tak dużo i w świecie pisanym, bo też powstały książki, w których jest dużo nieprawdy. Postanowiłem to zrobić, napisać, przejść ze strefy komfortu, naprawdę, bo to jest męczące, to jest bardzo trudne przejść ze strefy komfortu i napisać to, co było w moim przekonaniu prawdą, aczkolwiek powiedzą ludzie, że obiektywizm tutaj jest trudny, prawda, bo to jest wszystko subiektywne, ale ja starałem się być naprawdę aż do bólu obiektywny, żeby to wszystko ładnie połączyć, a spuentuję to tak, że nie mogłem się zgodzić na to, że Zenon Laskowik napisał, że Deszczyński to żebrał na pomnik i ten facet to nie ma sumienia, a ten Smoleń to chciał być królem, a był najwyżej waletem. No sorry, ale tak się nie przychodzi obojętnie wobec takiego tekstu.
10: Miał pan wolną wolę i z niego skorzystał, żeby powiedzieć swoje zdanie. A my zrobimy króciutką przerwę, też nawiązującą piosenką do wolności. Przypomnijmy tytuł.
11: Ajajaj, niech żyje wolność.

0: Po krótkiej przerwie wróciliśmy. No, teraz to już się w ogóle poczuliśmy pełni wolności i atmosfery nadal dobrego uśmiechu.
1: No to jest, proszę Państwa, ta piosenka została napisana w 1991 roku, a myśmy jeszcze wtedy nie znali posła Mejzy, który krzyczał na drodze do policjantów: mandat mam. Tam było w tym tekście, jest, ja go potem się nie chwalę, śpiewa Smoleń. Także no, takie czasy nam nastały.
0: No swego czasu, no, tych najlepszych czasów kabaretu, no, była bezkompromisowość pewna, tak? Nie cenzurowało się i to, co się wydawało zabawne, po prostu było wyśmiewane.
1: A poza tym muszę powiedzieć, że dlaczego jest problem z kabaretem w ogóle teraz w Polsce? Z tego prostego powodu, że można wszystko mówić, no. I wtedy trzeba było oszukać pana cenzora i publiczność była czujna niesamowicie, bo czekała na te podteksty, na te żarty, które są na dochodzenie, nie? Że to po prostu pada żart i zaczyna się śmiać. Pierwszy rząd, drugi, trzeci, czwarty, dwudziesty, trzydziesty. To są żarty na dochodzenie, ponieważ ludzie... co on powiedział, prawda? Natomiast dzisiaj wszystko jest takie, jakby to powiedzieć, nieładne, takie dużo brzydkich słów i w ogóle brak szacunku do ludzi i tak dalej, i tak dalej, także nie jest dobrze, ale festiwal trwa, 24, no, tak... Mam nadzieję, że dożyję do 25 i za rok się spotkamy tutaj w tym studiu i będziemy mówili w czerwcu, że zapraszamy na 25 jubileuszowy festiwal Zostań Gwiazdą Kabaretu.
0: Wróćmy jeszcze do tego takiej refleksji, że gdzieś jest taka, powiedzmy, ten żart dosyć ordynarny, gruboskórny, a taką jakość, no, reprezentowali właśnie tacy ludzie jak Bohdan Smoleń i towarzyszący mu artyści kabaretowi. Czy festiwal również ma taką trochę funkcję, misję, być może edukacyjną, żeby, no bo słyszeliśmy, będą i seniorzy, i dzieci, i młodzi artyści występujący. Czy to ma wprowadzić z powrotem jakość i dobry smak dobrego humoru?
1: No, dlatego wymyśliłem ten konkurs piosenki, ponieważ no, piosenka specjalnie napisana powinna mieć w sobie mnóstwo wartości. I te piosenki naprawdę mają ogromną wartość, bo oprócz takiego żartu z Krakowa, gdzie Maciej Kwiatkowski śpiewa w towarzystwie czterech młodych dziewczyn, trzy gitary i perkusja, o Kiszce w Krakowie, w Małopolsce, Kiszka, to jest tak jak u nas kiełbasa. I on się zastanawia, co wędliniarze, masaże wkładają do tej kiszki. Naprawdę tam jest dużo mądrego żartu. Piotr Gumulec, Guma Gumulec, bo taką maksywę, kabaret chyba, wymyślił taką piosenkę jakby zupełnie po drugiej stronie tej barykady, taką refleksyjną, że rodzice mają dzieci, dzieci no, potrzebują opieki, rodzice nie mają czasu bardzo na to, żeby tym dzieciom dać tę opiekę, nie mogą sobie wyjść wieczorem na koncert jeden, drugi, trzeci, bo są małe dzieci. Potem te dzieci dorastają, zaczynają się kłopoty, bo one się źle uczą albo dobrze uczą, trafiają w różne złe lub dobre środowiska, potem wychodzą i my rodzice zostajemy sami. Jejku, kochany, tak żeśmy mówili, Boże, kochany.
0: Syndrom opuszczonego gniazda.
1: Tak, po prostu tak żeśmy mówili, że one tyle potrzebują czasu, my nie mamy czasu, my jako rodzice na to, na tamto, na to, żeby sobie pójść do kina. A teraz pustka. I teraz jest taka wolta, że te dzieci już są dorosłe i też mają dzieci. I przychodzą do dziadków i mówią: mama, może byście tak jako dziadek i babcia wzięli nasze wnuki, wasze wnuki, a nasze dzieci, bo myśmy chcieli. I tu następuje rozmowa, bo, no widzicie, kochani, myśmy to samo mieli, a wyście nie chcieli. zostać z babcią i z dziadkiem. A teraz co mamy zrobić? No także to są mądre rozmowy. Dziewczyny z kabaretu De Makijaż z Torunia dyskutują ze sobą, który facet byłby lepszy.
0: O, to jest taki temat na czasie chyba.
1: No bo ja wiem, no który byłby lepszy, ale one wymieniają zawody. Może, albo może nie tyle zawody, co zainteresowań. Myśliwy czy...
0: Czy nie?
1: Nie, czy taki, co zbiera znaczki.
0: O, zawodowo.
1: No, to jest ciekawe spojrzenie, nie? Czy filatelista, czy myśliwy? No, to jest fajny temat. Dziewczyna z Poznania, Jasia Pilarska, śpiewa o toksycznym facecie, czyli o swoich, jakby nawiązuje do tej piosenki, o takich sytuacjach damsko-męskich, jak ta kobieta w dzisiejszym czasie, czy ona może się wydrzeć i powiedzieć do widzenia panu, prawda, czy nie. Naprawdę są fajne piosenki, które po raz pierwszy usłyszą państwo, no bo one są zupełnie nowe.
0: No z treścią, z tego co słyszymy, tak, że takie blisko ludzi, blisko naszych spraw, które zdaje się, że z pokolenia na pokolenie znowu się wyrastają i są z nami.
1: No, piosenki Sikorowskiego w ogóle są takie, jakby to powiedzieć, no... z przemyśleniem. One są takie niezwykle proste, jednocześnie no chociażby no, ta piosenka no, żeby nie przenoście tam stolicy do Krakowa.
0: No. No w Poznaniu to jest niewybaczalne.
1: To są takie piosenki, które no, mówią, czy idziemy na całość. No, Marcin Daniec kończy swój program, swój recital piosenką właśnie Idziemy na całość, piąta rano. No, to są te przemyślenia poranne, prawda? Wszystko jest dzisiaj takie proste, brzydkie, dużo brzydkich wyrazów i tak dalej, a tutaj mamy naprawdę taki tekst, który łatwo trafia do głowy. Tam trzeba słuchać tej piosenki, co Andrzej śpiewa. Zresztą tak samo jak Lady Punk i Perfect, bo to są te pierwsze piosenki. Tak. Lady Punk i Perfect, to tam jest też dużo mądrości zakamuflowanej, bo przecież Lady Punk to, umówmy się, muzycy, którzy w czasach socjalistycznych czy komunistycznych, zależy jak to tam lubi to mówić, no to stanowili taki wentyl. Oni, komuniści, pozwalali im jeździć na festiwale, bo niby taki wentyl, nie, że my jesteśmy dobrzy, prawda, niech się młodzież bawi. Ale tam oni przemycali bardzo dużo ciekawych tekstów. Zresztą co prawda nie ma tych piosenek w tym, na naszym festiwalu, ale powiedzmy Lombard czy piosenki Andrzeja Sobczaka, naszego tekściarza z Poznania, naprawdę w tamtych czasach dla tych młodzieży bardzo dużo znaczyły. Mam nadzieję, że ten konkurs rozpocznie pewien rodzaj dyskursu na temat piosenki kabaretowej, bo nie mamy słynnego kabaretu młodych panów. Nie młodych panów, tylko starszych panów.
0: To teraz kolej na młodych.
1: Tak. Nie mamy Osieckiej. Nie mamy Młynarskiego. No po prostu... Nie mamy takich poetów. Został się nam chyba Jacek Cygan i to jest wszystko, ale Jacek Cygan celuje bardziej w piosenkę popową taką.
0: Mimo wszystko. No ale mówi pan, że jednak jest nadzieja. Ludzie chcą pisać i młode pokolenie, chociażby po tych utworach patriotycznych. Skąd patriotyczne wątki w festiwalu kabaretowym? Skąd w ogóle to połączenie się wzięło?
1: No... jest rocznica naszych czerwcowych wydarzeń. Cegielski, 56 rok. Marszałek i Telewizja Polska zorganizowały konkurs.
0: No to mamy już odpowiedź.
1: Także konkursy jakoś, to są młodzi ludzie ze Złotowa i oni wygrali to i ja im daję szansę, no, żeby się pokazali dalej z piosenką, która mówi o Polsce bardzo ładnie, patriotycznie, jednocześnie nie jest to taki rapsodyczny utwór, tylko normalnie popowy, zaśpiewany fajnie, tekst prosty o Polsce, jeden i drugi, bo tam chyba trzy czy cztery piosenki, już nie pamiętam, mają naprawdę na wysokim poziomie, i gdyby to zaranżował jakiś taki na przykład Krzysimir Dębski, który jest u nas w Żyli, no to po prostu mógłby być z tego naprawdę hit jakiś.
0: Czy młodzi ludzie będą oprócz tego, że jest ta szansa przybyć na festiwal, ale czy będzie taka możliwość jeszcze odsłuchać gdzieś w internecie? Wiemy, że w dobie dzisiejszych czasów cyfryzacji.
1: My będziemy to nagrywali oczywiście, żeby to mieć w tak zwanej dokumentacji, ale nigdy nic nie wiadomo, co się z taką piosenką zdarzy. No, naprawdę, no, że tylko wspomnę tą, tak jak na początku mówiłem, ta Maja Chwalińska, prawda? Ta tenisistka, no, utalentowana, wszystko w porządku. Umiejąca grać, skromna dziewczynka z Bielska Białej.
0: Znowu.
1: No i ona nagle ni stąd, ni zowąd wygrywa mecz po meczu. No to jest po prostu taki albo łódź szczęścia o dobrym przygotowaniu. To musi być taka iskra, nie? Że to po prostu przebój się rodzi i nikt nie wie, że to jest przebój, i nagle idzie na antenę Radia Emaus i wszyscy mówią: dawajcie mi ten numer, my chcemy go słuchać.
0: No w końcu ustaliliśmy, że dziś słuchają nas na całym globie, tak?
1: Tak jest.
0: No i też już jesteśmy przekonani, że nie jednego dnia, bo przypomnijmy, festiwal trwa aż...
1: 3 dni.
0: Aż 3 dni,
1: tak,
0: właśnie.
1: Tak, piątek, sobotę i niedzielę. Bilety można kupować 24 godziny na dobę, bo dzisiaj są takie możliwości w internecie. Natomiast dla poznańskich seniorów są specjalne zniżki, a ostatni dzień, niedziela, to jest dzień darmowy, absolutnie darmowy dla wszystkich. Zapraszamy od 17 pod pomnik Bogdana Smolenia. Można się z nim fotografować, można sobie z Bogdziem usiąść obok niego i pogadać sobie, bo Bogdzie bardzo rozmowny jest. Rokietnicka orkiestra da czadu. Naprawdę super ci młodzi ludzie grają. I zaczynamy, i gramy w piątek o godzinie 18:30 w Teatrze Kortyk Anny Niedźwiedź w Poznaniu. Po raz pierwszy tam jesteśmy. Dotychczas bywaliśmy w innych miejscach, ale zapraszamy tam, ponieważ tak się złożyło, że nam tam mamy dobre tam warunki, żeby tam wystąpić.
0: Przypomnijmy też, gdzie możemy nabyć bilety. Oprócz tego, że na miejscu, to może jakąś stronę internetową zaproponujemy.
1: To jest bilety 24. Ja tu tak zakamuflowany tekst podałem, że 24 godziny na dobę. Bilety24.pl. Tam u nich zawsze sprzedajemy nasze bilety i zapraszamy bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, żebyście... No bo zawsze jak jest publiczność, to tym artystom jest lepiej, jest fajniej, bo do pustych krzeseł słabo się gra. Natomiast jak mamy publiczność, to ta publiczność nam daje brawo, daje siłę, energię i idziemy do przodu. Także artysta to jest taki człowiek, który jakby to mówić, no bardzo wrażliwy. Wystarczy chwila i się zamknie w sobie i
0: nie możemy do tego dopuścić.
1: Właśnie. Dobre, nie możemy do tego dopuścić. Przybądźcie 12, 13, 14.
0: To jest piątek, sobota i niedziela.
1: W piątek i w sobotę do Teatru Kortyk w Poznaniu na Jeżycach. Natomiast w niedzielę to jest Stare Miasto, Rybaki, Kwiatowa, Rybaki, no można dojść przez ten nasz wspaniały deptak i pojawić się przy Smoleniu, przywitać się z nim, a jednocześnie posłuchać różnych fajnych rzeczy, które młodzież wykonuje, i także się najeść. Tak, że
0: no
1: się
0: i po poznańsku przyjść na tak, słodkie.
1: Tak, przyjść na słodkie, bo jest siostra Józefa, serwuje kawę, cukierniały z kawak, tort. I potem mamy niesamowite możliwości, żeby się pobawić, pośpiewać, potem grochówka, potem biała kiełbasa ze zespołu szkół przemysłu spożywczego. To znowu młodzież robi. I młodzież robi i to rozdaje. I w ten sposób młodzież wie, po co tam jest, na co jest, dla kogo jest. Poznaje tego Smolenia, bo przecież umówmy się, no, my mamy takie hasło, Smoleń wiecznie żywy, ale to nie jest tak, że 15-latki, 16-latki znają Bogdana Smolenia. Oczywiście serial Kiepscy bardzo pomaga.

0: nie każdy takich misji się podejmuje, szczególnie no, ze skutkiem.
1: No, walka była, bo przecież w tak zwanej międzyczasie mieliśmy pandemię i ten czas zbierania tych pieniędzy został tutaj utrudniony i tak dalej, ale nie ma co narzekać. Nie
0: tylko się cieszyć.
1: Tylko się cieszyć, naprawdę. Może za dużo nawet mówię o tej sytuacji, która jest obok tego pomnika, bo tam równoległa ulica do Rybaków to jest Łąkowa. Tam jest to centrum, które Elżbietanki rządzą i siostra Józefa tam rządzi. To jest naprawdę wspaniałe miejsce. Ona pomaga tym ludziom i ci ludzie, bo Bohdan Smolen nigdy nie... jakby nie grał dla nieprawdopodobnej, bogatej inteligencji. Zawsze szukał swojego partnera wśród tych ludzi i znowu tutaj brzydkie słowo powinno paść, że on był orędownikiem tych przecinek z ulicy.
0: A ja chciałam powiedzieć, że szukał w sąsiedztwie. Także może tak się poczujmy tak, w piątek, sobotę, niedzielę.
1: Ci wkurzeni, po prostu ludzie, którzy... Ta nowa Polska zapomniała w ogóle o ludziach ze wschodu, którzy wschodniej ściany, o PGR-owskich ludziach, którzy no myśleli, że co, że wszyscy tak umieją. Oni po prostu latem chcieliby sobie co? Też zjeść tego, tą kiełbaskę z grilla, też się napić
0: grochówkę,
1: też się napić tego piwa. My co prawda piwa nie będziemy tam podawać, ale... Jest ten rodzaj takiego, no, takiej biesiady, no, że można sobie usiąść, pogadać, porozmawiać i przypomnieć sobie Bogusia Smolenia, no i tę piosenkę Niech żyje wolność, bo Raj Seniora. Aha, jeszcze taka piosenka Ani Be, Ani Me, Ani Kukuryku, Raj Seniora. To są dziewczyny już w tym senioralnym wieku, ale nieprawdopodobnie tańczą i to jest właśnie... To jest pewien rodzaj umiejętności kształtowania sobie na tak zwaną starość tego czasu, żeby wspólnie pożyć, potańczyć, pośpiewać, ten czas pożytkować przyjemnie, a nie siedzieć w domu i czekać na śmierć.
0: Szanowni Państwo, korzystając z naszej wolności, niech ta wolność w nas żyje, spotkajmy się wszyscy razem z panem Krzysztofem Deszczyńskim, który, no, myślę, że wszystkich nas już, mówiąc kolokwialnie, nakręcił do weekendowego wspólnego przebywania i wspominania Bohdana Smolenia z jego okazji urodzin legendy polskiego kabaretu. Bardzo dziękujemy i do usłyszenia, zobaczenia.
1: Ja dziękuję Państwu bardzo serdecznie i muszę Wam powiedzieć, że będę sprawdzał obecność, nie? Że jesteście. Musicie, że Radio Emaus idzie i wtedy będziemy wiedzieli, że to jednak Wy. Bardzo się z tego powodu cieszę.
0: Do zobaczenia piątek, sobotę, niedzielę najbliższą.
2: Trochę kultury.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tom trzeci, rozdział 26. Oleńka i Janusia, wydostawszy się pod opieką Brauna z Taurogów, dotarły szczęśliwie do partii pana miecznika, który stał podówczas pod Olzą, zatem od Taurogów niezbyt daleko. Stary szlachcic, gdy je obie w dobrym zdrowiu zobaczył, naprzód oczom własnym wierzyć nie chciał. Potem zapłakał z radości, a następnie wpadł w taki wojowniczy zapał, iż nie było już dla niego niebezpieczeństw. Niechby nie tylko Bogusław, ale sam król szwedzki z całą potęgą nastąpił, pan miecznik gotów był bronić swoich dziewczyn przed wszelkim nieprzyjacielem. Pierwej polegnę, mówił, niż włos wam z głowy spadnie. Nie ten ja już człowiek, któregoście znały w Taurogach. I tak myślę, że długo popamiętają Szwedzi Girla Kole, ja z wojnie i te cięgi, które im pod samymi rosieniami zadałem. Prawda, że zdrajca Sakowicz napadł nas niespodzianie i rozproszył, ale oto znów kilkaset szabel ma się na usługi. Pan miecznik nie bardzo przesadzał, bo rzeczywiście trudno w nim było poznać upadłego na duchu taurożańskiego jeńca. Inną wcale miał fantazję. Energia jego odżyła. W polu, na koniu, znalazł się w swoim żywiole. A będąc żołnierzem dobrym, rzeczywiście kilkakrotnie już Szwedów mocno poszarpał. Że zaś wielką miał powagę w okolicy, więc też kupiła się do niego chętnie szlachta i lud prosty, a z dalszych powiatów raz w raz któryś z Bilewiczów przyprowadzał po kilkanaście lub nawet po kilkadziesiąt koni. Partia miecznikowa składała się z 300 piechoty chłopskiej i około 500 jeźdźców. W piechocie rzadko kto miał różnicę. Większość zbrojna była w kosy i widły. Jazda stanowiła zbieraninę zamożniejszej szlachty, która z czeladzią w lasy ruszyła i uboższej z zaścianków. Uzbrojenie i lepsze było niż piechoty, ale bardzo rozmaite. Tyki chmielowe służyły wielu zakopie. Inni nosili broń rodzinną bogatą, ale częstokroć zeszłowieczną. Konie rozmaitej krwi i dobroci nie nadawały się do jednego szeregu. Mógł miecznik z takim wojskiem zastępować drogę patrolom szwedzkim, mógł wycinać większe nawet oddziały jazdy, mógł oczyszczać lasy i wsie z grasantów, których liczne watachy złożone ze zbiegów szwedzkich, pruskich i miejscowych łotrzyków trudniły się rozbojem, ale nie mógł na żadne miasto uderzyć. Owóż Szwedzi zmądrzeli już. Zaraz po wybuchu powstania wycięto na całej Żmudzi i Litwie tych, którzy w kwaterach rozproszeni po wsiach stali. Teraz więc ci, którzy ocaleli, trzymali się na prędce obwarowanych miast, z których wychylali się tylko na bliższe ekspedycje. Stało się zatem, że pola, lasy, wioski i pomniejsze miasteczka były w ręku polskim, a za to wszystkie większe grody dzierżyli Szwedzi i rugować ich nie było sposobu. Miecznikowa partia była jedną z najlepszych. Inne mniej jeszcze mogły wskórać. Na granicy Inflant powstańcy uzuchwalili się wprawdzie tak dalece, że po dwakroć Birże oblegli, które za drugim razem zmuszone były poddać się, ale chwilowa ta przewaga wypłynęła stąd, że de la Gardie pościągał na obronę Rygi przeciw carskiej potędze wszystkie wojska z pogranicznych Inflantom powiatów. Świetne jego i rzadkie w dziejach zwycięstwa kazały się jednak spodziewać, że tamta wojna wkrótce zostanie ukończoną, a potem na Żmudź nadciągnął nowe i upojone triumfami wojska szwedzkie. Wszelako tymczasem dość było w lasach bezpiecznie i liczne partie powstańcze, same niewiele zdolne przedsięwziąć, mogły być wszelako pewne, że ich nieprzyjaciel po zapadłych puszczach szukać nie będzie. Dlatego pan miecznik porzucił myśl schronienia się do Puszczy Białowieskiej, bo droga do niej była bardzo daleka, a po drodze siła miast znacznych, opatrzonych w liczne prezydia. Pan Bóg dał suchą jesień, mówił do swoich dziewcząt. Za czym mi łatwiej żyć supiowe? Każę wam namiocik foremny sporządzić, babę do usług wam dam i zostaniecie w obozie. Nie masz w tych czasiech bezpieczniejszego schronienia jak w lasach. Bilewicze moje docna spalone, na dwory grasanci nachodzą, a często i podjazdy szwedzkie. Gdzie wam bezpieczniej głowy przytulić jako przy mnie, który kilkaset szabel mam do rozporządzenia? Przyjdą zaś później słoty, to się wam jaką chacinę w głębokich ostępach wynajdzie. Myśl ta podobała się bardzo pannie Bożobochatej, bo w partii było kilku młodych Bilewiczów, grzecznych kawalerów, a wreszcie mówiono bez ustanku, że pan Babinicz w te strony ciągnie. Z Spodziewała się tedy Anusia, że nadciągnąwszy, w mig Szwedów wyżenie, a potem będzie co Bóg da. Oleńka sądziła również, że najbezpieczniej przy partii. Chciała się tylko od taurogów oddalić, pościgu Sakowicza się obawiając. Pójdźmy ku wodoktom, rzekła, tam będziemy między swymi. Choćby też były spalone, są mi truny i wszystkie zaścianki okoliczne. Niepodobna, by cały kraj tamtejszy w pustynię miał być zmieniony. Lauda w razie bezpieczeństwa będzie nas bronić. Ba, wszyscy laudańscy z Wołodyjowskim wyszli, zaoponował młody Jurbilewicz. Zostali starzy i wyrostki. Wreszcie nawet niewiasty tamtejsze bronić się w razie potrzeby umieją. Puszcze tam są także większe niż tu. Domaszewicze myśliwi albo Goszczewicze dymni do Rogowskiej nas zawiodą, w której żaden nieprzyjaciel nas nie odnajdzie. A ja taborek i was ubezpieczywszy będę na Szwedów wypadał i znosił tych, którzy się na brzegi puszczańskie odważą, rzekł pan miecznik. To jest przednia myśl, nic tu po nas. Tam większe usługi oddać można. Kto wie, czy miecznik nie dlatego chwycił się tak skwapliwie rady panny Aleksandry, że w duszy także nieco się Sakowicza obawiał, który do rozpaczy przywiedzion mógł być straszny. Rada jednak była samą w sobie mądrą, dlatego wszystkim od razu przypadła do smaku, więc miecznik tego samego jeszcze dnia wysłał pod dowództwem Jura Bilewicza piechotę, ażeby się przedzierała lasami w kierunku Krakinowa. Sam zaś z jazdą ruszył w 2 dni później, zasięgnąwszy wprzód dokładnych wieści, czy z Kejdan lub z Rosień, między którymi musiał przechodzić, nie wyszły jakie znaczniejsze szwedzkie wojska. Szli zwolna i ostrożnie. Panny jechały na chłopskich wózkach, a czasami na podjezdkach, o które miecznik się wystarał. Anusia, dostawszy w darze od Jurka lekką szabelkę, przewiesiła ją mężnie przez siebie na jedwabnych rabciach i w kołpaczku nałożonym z fantazją na głowę oganiała, niby jaki rotmistrz, chorągiew. Bawił ją pochód i szable błyszczące w słońcu i rozkładane nocą ogniska. Zachwycali się nią wielce młodzi oficerowie i żołnierze, a ona strzygła oczyma na wszystkie strony. Rozpuszczała w pochodzie warkocze po to, by je po 3 razy na dzień zaplatać nad brzegami jasnych strumieni, które zastępowały jej zwierciadło. Mówiła często, że chce widzieć bitwę, aby dać przykład męstwa. Ale w rzeczy samej wcale nie pragnęła bitwy. Chciała tylko pogrążyć serca wszystkich młodych wojowników, jakoż i pogrążyła ich liczbę niepomierną. Oleńka także jakoby na nowo odżyła po opuszczeniu taurogów. Tam zabijała ją niepewność losu i ciągła obawa. Teraz czuła się bezpieczniejszą w głębinach leśnych. Zdrowe powietrze wracało jej siły. Widok żołnierstwa, broń, ruch i gwar obozowy działały jak balsam na zmęczoną jej duszę. I jej również sprawiał przyjemność pochód wojsk, a możliwe niebezpieczeństwa nie przestraszały bynajmniej, bo przecie rycerska krew płynęła w jej żyłach. Mniej okazując się żołnierzom, nie pozwalając sobie buszować na podjezdku przed szeregami, mniej też ściągała na się oczu, ale natomiast otaczał ją szacunek powszechny. Uśmiechały się wąsate twarze żołnierskie na widok Anusi, a odkrywały się głowy, gdy Oleńka zbliżała się do ognisk. Szacunek ów zmienił się później w uwielbienie. Nie było też bez tego, by jakie serce nie zabiło dla niej w młodej piersi, jeno, że oczy nie śmiały na nią patrzeć tak wprost, jak na ową czarnuszkę Ukrainkę. Szli lasami, zaroślami, często wysyłając przed sobą zwiady i aż dopiero 7 dnia przybyli późną już nocą do Lubicza, który leżał na skraju laudańskiej okolicy, stanowiąc jakoby wrota do niej. Konie tak były tego dnia zmęczone, że mimo przedstawień Oleńki niepodobna było ruszyć dalej. Więc miecznik zakazał dziewczynie wydziwiać i roztasował partię na nocleg. Sam z pannami stanął we dworze, bo i czas był mglisty, a chłodny bardzo. Dziwnym trafem dwór nie był spalony. Nieprzyjaciel oszczędził go prawdopodobnie z poleceń księcia Janusza Radziwiła, dlatego że był kmicicowy. A chociaż później książę dowiedział się o odstępstwie pana Andrzeja, zapomniał lub nie miał czasu wydać nowych rozkazów. Powstańcy uważali całą majętność za bilewiczowską własność. Grasanci nie śmieli rabować pod bokiem Laudy, więc nie zmieniło się w nim nic. Oleńka wchodziła ze strasznym uczuciem bólu i goryczy pod ten dach. Znała tu każdy kąt, lecz niemal z każdym łączyło się jakoweś wspomnienie kmicicowego występku. Oto przed nią sala jadalna, ubrana w kontrefekty bilewiczów i w czaszki leśnego zwierza. Potrzaskane kulami czaszki są jeszcze na gwoździach, pochlastane szablami portrety spoglądają surowe ze ścian, jakoby chciały mówić: patrz, dziewczyno, patrz, nasza wnuczko, To on świętokradzką ręką pociął wizerunki naszych ziemskich postaci, dawno spoczywających już w grobach. Oleńka czuła, że oczu nie zmruży w tym domu splamionym. Zdało jej się, że w ciemnych kątach komnat snują się jeszcze widma strasznych kompanionów, buchające ogniem z nozdrzy. I jakże prędko przechodził ten człowiek tak przez nią kochany, od swawoli do występku, od występku do coraz większych zbrodni, od porąbania wizerunków do rozpusty, do spalenia upitej Wołmontowicz, do porwania jej samej z Wodoktów, dalej do służby Radziwiłłowskiej, do zdrady ukoronowanej obietnicą podniesienia ręki na króla, na ojca całej Rzeczypospolitej. Noc biegła, a sen nie chwytał się powiek nieszczęsnej Oleńki. Wszystkie rany duszy odnowiły się w niej i poczęły piec boleśnie. Wstyd na nowo palił jej policzki. Oczy nie roniły w tej chwili łez, ale serce ogarniała taka żałość niezmierna, że nie mogąca się w tym biednym sercu pomieścić. Żałość za czym? Za tym, co by być mogło, gdyby on był inny, gdyby przy swych narowach, dzikości i swawoli, choć serce przynajmniej miał czciwe, gdyby wreszcie miał choć miarę w zbrodni, gdyby istniała jakaś granica, przez którą by przejść nie był zdolen. Przecie jej serce przebaczyłoby tak wiele. Spostrzegła mękę towarzyszki Janusia i dorozumiała się powodu, bo jej poprzednio już całą historię stary miecznik wyśpiewał, więc mając serce dobre, podeszła ku pannie Bilewiczównie i zarzuciwszy jej ręce na szyję, rzekła: Oleńka, ty w tym domu od boleści się wijesz. Oleńka z początku nie chciała nic mówić, jeno poczęła się trząść całym ciałem jak osinowy liść, a w końcu płacz straszny, rozpaczliwy wyrwał się jej z piersi. Chwyciwszy konwulsyjnie rękę Anusi, głowę swą jasną wsparła na jej ramieniu i łkanie targało nią jak wicher krzewem. Anusia długo musiała czekać, zanim przeszło. Wreszcie, gdy Oleńka uspokoiła się nieco, ozwała się po cichu.

0: Reklama. Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej rivierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radiu Emaus.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

to co widzisz, co się zda. Jak sen we śnie jeno trwa, nad strumieniem, w którym fala.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Szukasz chwili wytchnienia i głębszego sensu? Oderwij się od codziennego biegu. Rusz z nami na wyjątkową pielgrzymkę autokarową do serca Francji. Dotknij tajemnicy w Ars, poczuj pokój w alpejskim La Salette i stań przy grobie błogosławionej Pauliny Jaricot w Lyonie. A na koniec złap oddech na słonecznej riwierze w Nicei. 14-23 czerwca. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisz się już dziś i przeżyj czerwiec, który odmieni twoje serce. Szczegóły na stronie www.pio.archpoznań.pl lub w zakrystii parafii świętego ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu przy ulicy Wańkowicza 2A.
0: Po reklamie. Dlaczego ja? Czyli o powołaniu do bycia zakonnicą.

0: Ufajmy Panu. Jestem siostra Cecylia ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Takim pozdrowieniem witamy się codziennie w naszym zgromadzeniu. Dlaczego zostałam siostrą zakonną? Pan Jezus prowadził mnie bardzo łagodnie, tak jak właśnie matka, która prowadzi dziecko za rękę i pokazuje cały świat, najpierw zaczynając od właśnie od siebie, później od najbliższego środowiska i dopiero później wprowadzając właśnie coraz dalej. I ze mną tak było, że pierwsze takie dotknięcie bliskości Jezusa to był moment pierwszej Komunii Świętej i wtedy poczułam takie pragnienie właśnie, żeby Jezusowi oddać swoje życie. To było takie dziecięce pragnienie. I później jakoś pomału to we mnie wzrastało. Niedawno właśnie tata jeszcze mi powiedział, że on pierwszy raz usłyszał, że idę do zakonu, jak byłam w zerówce, kiedy siostra ponoć na katechezie się pytała, czy dziewczynki będą siostrami zakonnymi, czy chcą zostać. I ponoć ja wtedy podniosłam rękę. Ja tego nie pamiętam. Pamiętam natomiast, kiedy ksiądz kiedyś tam na kazaniach właśnie pytał się, tak? Też to samo zadał pytanie i dziewczynkom i chłopcom i powiedział, no tak, teraz to podnosicie rękę, a co do czego, to nikt z was nie pójdzie do zakonu. No i wtedy w moim sercu się zrodził bunt i sobie pomyślałam, no tak, księże, jak ty tak mówisz, to pewnie masz rację. To ja od dzisiaj nie będę podnosiła ręki. I już nie podnosiłam. Tak poważnie się zastanawiałam nad poświęceniem swojego życia Jezusowi w czasach liceum. Wtedy też tak zadawałam Panu Jezusowi pytanie, jeżeli Ty chcesz rzeczywiście, jeżeli Ty powołujesz mnie, tak, to daj mi jakiś znak, bo ja lubię konkrety, muszę mieć jasno sprecyzowaną odpowiedź, że ma być tak, tak lub nie, nie. I w moim rodzinnym mieście były siostry z innego zgromadzenia od wieku wieków i tak mówię, Jezu, jeżeli Ty chcesz mnie, to no ja pójdę, ale może niekoniecznie do tego zgromadzenia, chociaż te siostry były bardzo sympatyczne i też mi pożyczały różne książki, mówiły o swoim zgromadzeniu, ale czułam, że chcę czegoś innego. I wtedy wychodziło jeszcze takie czasopismo dla młodzieży Miłujcie się. I pamiętam, że w jednym numerze był adres do naszych sióstr, do Gorzowa i do Myśli Boża. Zaproszeniem na rekolekcje. Wtedy nie wiedziałam, że będą to rekolekcje powołaniowe. W ogóle nic o tym zgromadzeniu nie wiedziałam i napisałam list do Gorzowa, gdzie znajduje się właśnie dom generalny naszego zgromadzenia, z prośbą o przesłanie jakichś informacji o tym zgromadzeniu. I dostałam przed niedzielą Miłosierdzia Bożego. To też był dla mnie jakiś znak. I od tego momentu zaczęłam szukać coś więcej o Miłosierdziu Bożym. Też moja ciocia miała na telewizorze dzienniczek i też właśnie sięgałam, zaczęłam sięgać, tak? Zaciekawił mnie ten dzienniczek i zaczęłam czytać o siostrze Faustynie, właśnie o tym, o Bożym Miłosierdziu. I jeszcze nawiązując właśnie do Miłujcie się, do tego czasopisma, dostałam informację o rekolekcjach w lipcu i jeszcze z racji, że Myślibórz tak blisko mojego domu rodzinnego leży, to dostałam pozwolenie od rodziców. Powiedziałam, że gdzieś mnie tam do Krakowa, do Przemyśla, samą mnie nie wyślą. I pojechałam. Tak naprawdę to sama pojechałam, bo żadna ze mną z koleżanek nie chciała jechać. I jeszcze wcześniej, pamiętam, tydzień wcześniej chyba przed tymi rekolekcjami złamałam nogę. I z tą nogą w szynie przyjechałam do sióstr. Jeszcze dzień wcześniej zadzwoniłam, czy to nie będzie problem, czy nie będę opóźniała jakichś wycieczek, spacerów. No i siostry powiedziały, że nie ma problemu, że mogę przyjeżdżać. I odwiózł mnie właśnie mój tata z moją siostrą. I wtedy też było pierwsze spotkanie moje z siostrami Jezusa Miłosiernego i spotkanie mojego taty z siostrami zakonnymi. Pamiętam, jak się witał z siostrą, która była odpowiedzialna za rekolekcję. Też tak nie wiedział, jak się zachować, czy podać rękę, czy się ukłonić. Teraz tak właśnie to wspominam, że to takie było przejmujące dla mnie spotkanie. I na tych rekolekcjach dowiedziałam się o Jezusie Miłosiernym, o Jego wielkim miłosierdziu, że On właśnie wychodzi do nas, tak, z tego obrazu i pragnie mojej miłości i też jest zapatrzony, tak, we mnie, w każdej z nas. I wtedy też dowiedziałam, że to jest właśnie to zgromadzenie, o którym pisała siostra Faustyna, że pragnę, aby takie zgromadzenie było, które będzie właśnie wypraszało miłosierdzie dla całego świata. I te słowa właśnie dotknęły mojego serca. Pamiętam, że też wtedy siostry robiły kontemplację obrazu Jezusa Miłosiernego, że wchodziłyśmy tam po drabinie na górę do serca Pana Jezusa, żeby właśnie obrazu się dotknąć. I wtedy właśnie była ta ogromna bliskość Jezusa, doświadczenie tej bliskości. I po tych rekolekcjach wyjeżdżałam takim wielkim pokojem i radością w sercu. I wtedy właśnie te wszystkie treści, które usłyszałam na rekolekcjach o tym zgromadzeniu, o powołaniu, pracowały we mnie. I też miałam takie pragnienie, żeby w mojej parafii rodzinnej był jakiś taki ruch dla młodzieży, bo nie było właśnie dla młodzieży nic, żadne, tylko schola była, że ja jestem nieśpiewająca, więc się tam nie pchałam. I od tego momentu powstała też Pustynia Miast, do której się zapisałam, to księża Salezjanie, oni tak właśnie to prowadzili. I też od września była koronka w naszym kościele parafialnym codziennie o godzinie 15, na którą właśnie też chodziłam i to był też dla mnie taki kolejny znak, że Pan Jezus właśnie słucha moich pragnień. Ale oczywiście to tak nie było, tak wszystko prosto, łatwo, ponieważ później matura się zbliżała. Moi rodzice, jak się dowiedzieli, że chcę iść do zgromadzenia, to powiedzieli, że nie, że mnie nie puszczą. Babcie zaczął się modlić, żebym nie poszła. Później jak wstąpiłam, to się modlił, żebym wystąpiła ze zgromadzenia. Ale zanim jeszcze poszłam, to właśnie się pytałam, Jezu, no tak, rodzice są przeciwko. Ja tutaj chcę się Tobie oddać na maksa, ale też nie chcę zostawić tak po sobie jakiegoś, nie wiem, takiego chaosu i takiego niesmaku, że tutaj się nie zgadzają i takiej, no coś mi tak nie pasowało, więc poszłam też na studia. Dopiero po paru latach zobaczyłam, że ten czas to był czasem dla mnie, żebym dojrzała do tej decyzji, żeby powiedzieć Jezusowi tak na wieki, że tak, Jezu, Ty jesteś moim oblubieńcem i ja chcę być dla Ciebie cała. I też Pan Jezus właśnie przygotowywał moich rodziców. Oni przez ten czas byli bardziej spokojni i też dali mi taką wolność, abym, no bo powiedzieli mi, że to jest moje życie. Jeżeli mam być szczęśliwa, no to oni mi w tym nie będą przeszkadzać. Fakt, że ostatni obiad w moim domu rodzinnym to był bardzo smutny, jakby na stypie cisza panowała. Mój tata w niedzielę no, zamknął się w swoim pokoju, czytając biuletyn parafialny. Moja mama w ciszy gotowała obiad i później, jak mnie żegnali, to oczywiście mój szwagier nawet się popłakał. Ale później już jak dzwoniłam do nich, to oni... Wiedziałam, że mnie wspierają swoją modlitwą. Czułam, że oni rzeczywiście, no mimo odległości, oni są ze mną i każdą moją decyzję zaakceptują. Zanim jeszcze wstąpiłam do zgromadzenia, to jeszcze po studiach wyjechałam na rok do pracy, jako opiekunka do dzieci, do chłopca właśnie 9-letniego. I to też było dla mnie takie sprawdzenie się, czy ja na przykład nie uciekam przed dorosłym życiem, przed tym bagażem, co właśnie niesie świat. I czy to, ta decyzja, ta, która we mnie jakoś tam pracowała, czy ona jest wolą Bożą. Oczywiście w międzyczasie gdzieś tam jeszcze udało mi się być na jednej dyskotece, drugiej. I to też było dla mnie takie, właśnie ten rok po studiach był też takim dobrym czasem dla mnie. Pamiętam jeszcze, że przed wstąpieniem zadzwoniłam do domu generalnego, pytając się, czy kiedy się zaczyna postulat, czyli pierwszy etap formacji, który trwa rok, kiedy można właśnie wstąpić. I siostra wszystko mi wyjaśniła. I przyjechałam do Gorzowa Wielkopolskiego i też przyjechałam w momencie, kiedy miał się rozpocząć różaniec. Tak, i to też dla mnie był taki dowód, że Maryja, że właśnie, że ona będzie mnie tak, będzie mi dalej towarzyszyła i będzie mnie prowadziła do Jezusa. U nas obecnie postulat mieści się w Myśli Bożu. Trwa rok, wtedy siostry chodzą w sukienkach, w bluzce po świecku. Też to tutaj jest siostra mistrzyni, z którą siostry mogą w każdej chwili porozmawiać. Po postulacie mamy nowicjat 2 lata, który mieści się w Bledzewie. Tam siostry podczas obłóczyn otrzymują białe welony i granatowe sukienki. I to jest taka szkoła Pana Jezusa, tak? Siostry też mają więcej czasu na modlitwę, na rozmyślanie. Po nowicjacie jest okres junioratu, który trwa 5 lat i siostry składają pierwszą profesję, którą powtarzają tak co roku. Wtedy otrzymują habit czarny, szkaplerz, welon i krzyż na czerwonym sznureczku. No i po 8 latach całej formacji składamy śluby wieczyste, czyli na wieki mówimy Jezusowi tak i wtedy On jest dla nas, my całe dla Niego i otrzymujemy na prawą rękę obrączkę. Jaki jest charyzmat naszego zgromadzenia? Głównie jest to głoszenie, wielbienie i wypraszanie miłosierdzia Bożego dla nas i dla całego świata. Siostry posługują na różnych placówkach, wykonują różne prace, głosząc rekolekcje, katechizują w szkołach, pracują też w hospicjach, opiekując się chorymi osobami, pracują w przedszkolu. Mamy też dom ochrony poczętego życia, też osobami bezdomnymi, wydajemy posiłki. Też jesteśmy tutaj w kraju i poza granicami. Jesteśmy między innymi w Niemczech, na Litwie, Białorusi, Ukrainie, też w Kanadzie, w Brazylii. Bardzo dużo też mamy powołań z Brazylii. Też jesteśmy w Afryce, w Boliwii też. Naszym takim założycielem jest ksiądz Michał Sopoćko, który był spowiednikiem siostry Faustyny i siostra Faustyna mu powiedziała właśnie o swoich wizjach, że Pan Jezus pragnie, aby takie zgromadzenie powstało, które właśnie będzie wielbiło, wypraszało miłosierdzie dla całego świata. I nasze pierwsze 2 matki powiedziały o takich swoich pragnieniach, że chcą właśnie wstąpić do zgromadzenia albo założyć, jeżeli takiego zgromadzenia jeszcze nie ma. To było w roku 1942. To była matka Faustyna i matka Benigna. I ksiądz Michał Sopoćko właśnie zaopiekował się nimi. Pierwszy dom, tak, nasz, to jest tutaj w Myślibożu, dom macierzysty, do którego nasze pierwsze matki przyjechały i dopiero z czasem zaczęły zgłaszać się kolejne kandydatki. Ksiądz Michał Sopoćko, kiedy po raz pierwszy przyjechał do Myśliboża i wszedł do kościółka, który znajduje się obok naszego zgromadzenia domu, to spędził tam około 2 godzin, ponieważ kiedy wszedł i spojrzał na witraż, który jest w głównym ołtarzu, rozpłakał się. Wtedy przypomniały się jemu słowa siostry Faustyny, że obok tego zgromadzenia będzie maleńki kościółek z witrażem przedstawiającym Jezusa ukrzyżowanego, a u stóp krzyża będzie krzak róży, Matka Boża, Święty Jan i Maria Magdalena. I wtedy ksiądz Sopoćko właśnie wzruszony tym widokiem potwierdziły się słowa siostry Faustyny. Czy jestem szczęśliwa? Tak. Tak, mam takie przekonanie, że właśnie Jezus właśnie jest cały dla mnie, ja cała dla Niego. I to, że to jest właśnie ta miłość, którą poszukiwałam i która mnie odnalazła. Także jeżeli ktoś zachwycił się miłosierdziem Bożym, miłosierdzie Jego pociąga, to zapraszam na rekolekcję albo też na stronę internetową www.jezuufamtobie.pl lub też telefonicznie. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie i ufajmy Panu.
1: Dlaczego ja? Czyli o powołaniu do bycia zakonnicą. Radio Emaus.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Mateusz Lesiński, jest to program Życie z Misją. Naszym dzisiejszym gościem jest biskup Marek Ochlak. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie, panie Mateusz.
1: Ojciec biskup jest misjonarzem oblatem Maryi Niepokalanej i przez 26 lat najpierw pracował jako właśnie oblat na Madagaskarze. Później chwilę spędził z powrotem w Polsce, pełniąc obowiązki m.in. prowincjała. A teraz, rok temu właściwie,
2: była... 17 kwietnia była nominacja, a święcenia biskupie były 6 lipca, także jeszcze roku nie ma.
1: Rzeczywiście. Później wyruszył ojciec z powrotem na Madagaskar i pełni obowiązki biskupa w diecezji Fenuarivo Antinanana. Dobrze?
2: No troszkę z akcentem, ale no nieźle. Fenuarivo Antinanana.
1: Czyli Fenerwa Wschodnia.
2: Tak, tak. Normalnie w języku francuskim to jest Fenerive Est, czyli Fenerwa Wschodnia właśnie.
1: I chciałem najpierw zacząć od tego, czy takie marzenia misyjne towarzyszyły ojcu właściwie od zawsze, czy to się pojawiło w pewnym momencie? Jaka była ojca droga też do zostania najpierw oblatem, a później biskupem też na Madagaskarze?
2: No myślę, że to powołanie gdzieś w jakimś tam zalążku było od dzieciństwa, dlatego że ja pamiętam, jak czytałem Elementarz i tam był murzynek Bambo w Afryce Mieszka i właśnie jakoś powiedzmy ten murzynek został w moich myślach. No i potem, kiedy skończyłem szkołę podstawową, szukałem jakiejś szkoły prywatnej prowadzonej przez siostry zakonne, czy braci, czy ojców, dlatego że nie chciałem iść do liceum komunistycznego. I proboszcz mnie pokierował właśnie do misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej, do zgromadzenia misyjnego i tu mi się tak oczy właśnie troszkę zaświeciły z radością, że właśnie gdzieś tam marzenia z dzieciństwa będą kontynuowane. W niższym seminarium w Markowicach spędziłem 4 lata i tam też nas odwiedzali misjonarze z Kamerunu. Najwięcej było z Kamerunu i wtedy tak jakoś właśnie zapragnąłem, żeby wyjechać do Kamerunu. I potem był nowicjat w Kodniu, ugruntowanie tego powołania misyjnego. No i w seminarium odwiedzali nas misjonarze z Madagaskaru. I pewnego dnia też przyjechał biskup z Tamataf, René Rakutundrabi, który no, zachęcał nas, kleryków, żebyśmy pojechali i właśnie tak zapytał, kto by chciał jechać. Pamiętam, że nas 4 się zgłosiło, no i cała 4 znalazła się kiedyś na Madagaskarze. To też takie piękne, także jego wizyta nie była próżna.
1: Wydała dobre owoce. A w tym samym czasie byli ojcowie, czy jednak...
2: Nie. Najpierw był ojciec Roman Majewski jako pierwszy, potem był ojciec Stanisław Kazek, potem nas 2 kursowców, ojciec Piotr Wiśniewski już świętej pamięci, no i ja jako 4. Także tak po roku żeśmy się znajdowywali w tym, na Madagaskarze.
1: I kiedy przeleciał ojciec na Madagaskar, to jakie było takie wrażenie, które wywarł ten świat?
2: Wrażenie było takie dziwne, bo myśmy przylecieli, pamiętam dokładnie, 8 sierpnia 1995 roku. I to była zima na Madagaskarze, bo sierpień to jest zima, więc jak wyszedłem z lotniska, powiedzmy w t-shircie, no to zmarzłem. I mówię sobie, co za Afryka, skoro już w pierwszy wieczór człowiek zmarzł. No ale dlatego, że stolica znajduje się na płaskowyżu, jest na wysokości 1500 metrów, a więc jest zima. powiedzmy jest zimno, to znaczy zimno, wtedy może było 12-13 stopni, ale odczuwalność właśnie i wilgoć jest zupełnie inna i dlatego właśnie było dość zimno. A potem, kiedy już żeśmy kiedyś wyruszyli na wschodnie wybrzeże, no to się zobaczyło właśnie te krajobrazy już takie typowo kraju afrykańskiego, aczkolwiek Madagaskar to nie Afryka, bo zawsze się mówi Afryka i Madagaskar ze względu na kulturę, dlatego że Madagaskar ma powiedzmy no dużo plemion, które są z różnych stron świata, no i też ma trzy strefy klimatyczne, a więc jest różny niż kraje afrykańskie.
1: I coś szczególnego na przykład w mentalności malgaszy jest takiego innego niż w Afryce?
2: To znaczy malgasze na pierwszym miejscu są Azjatami. Mhm. Dlatego, że powiedzmy płaskowyż to są plemiona, które przyszły z Malezji, a więc z Azji. Na drugim miejscu to są kraje arabskie, plemiona arabskie i dopiero na trzecim miejscu, czyli południe Madagaskaru, gdzie są ludzie, którzy pochodzą z Afryki.
1: Co szczególnego ojca zawsze zachwyca? Właśnie w Malgaszach, w ich kulturze, w tamtym miejscu w ogóle Madagaskarze.
2: To znaczy, mi się wydaje, że Malgasze to taki prosty, dobry lud. Mają w sobie dużo dobroci, dużo wdzięczności i powiedzmy i bardzo dużo szacunku dla misjonarzy, którzy nie tylko ich ewangelizują, ale misjonarzy, którzy budują szkoły, przychodnie, którzy budują uniwersytety, a więc ta wdzięczność jest i myślę, że do dzisiejszego dnia, gdyby nie było misjonarzy, ten kraj, jeżeli chodzi powiedzmy o edukację, o zdrowie, na pewno no, nie rozwinąłby się w taki sposób, jaki go postrzegamy dzisiaj. Mhm.
1: Właśnie, a jakie tam są realia na Madagaskarze? W tym teraz, czy w tamtym miejscu, w którym ojciec pracował wcześniej, czy teraz jako biskup?
2: To znaczy, ja pracowałem przez prawie 15 lat w diecezji Tamataw, która jest obecnie archidiecezją, no i właśnie Fenuari Władcinanana to jest jedna właśnie z diecezji archidiecezji. I można powiedzieć, że tereny i ludzie są mi bliscy i dialekt też Becimisaraka jest mi bliski. I myślę, że te miejsca, w których pracowałem, dały mi pewne doświadczenie misjonarza. Właśnie przez 15 lat pracowałem, jak powiedziałem, w Tamatafi, byłem misjonarzem w Buszu, byłem też kapelanem apostolatu morza, więc takie doświadczenie z ludźmi morza, z tymi ubogimi rybakami, którzy wypływają w takich dłubankach na ocean, giną tam i powiedzmy, to jest walka o życie. Potem byłem też proboszczem dużej parafii w Tamataw, Notre Dame de Lourdes i potem no, przeniosłem się do stolicy, byłem 6 lat superiorem delegatury, więc takim małym prowincjałem. I następnie właściwie zrealizowałem marzenie swojego życia, to znaczy zaczynałem nową misję od zera na południowym zachodzie Madagaskaru, diecezja Murundawa, gdzie tworzyłem misję od zera, to znaczy 50 lat wcześniej Saletyni amerykańscy niby założyli misję, wybudowali kościół, ale nie dbali o ten kościół. Mieli taką inną swoją filozofię misjonowania. No i po 50 latach to ten kościół był ruina i właściwie tylko ten kościół był. I tam przez 5 lat właśnie tworzyłem misję od zera i to jest taka satysfakcja, że było się z tymi ludźmi od początku, gdzie oni niby chrześcijanie, niby katolicy, ale też nie mieli tyle takiego respektu dla misjonarza. Pamiętam na początku, no to brałem takie dwa bidony 20-litrowe i w kolejce, tak jak wszyscy za wodą, też czekałem, ale to były najpiękniejsze takie spotkania z tymi ludźmi. rozmowy, oni po prostu pytali i, no i potem właśnie nawiązywanie pierwszych relacji. Po 5 latach wybudowaliśmy piękny kościół, szkoły, dyspanser przy pomocy Redemptoris Missio. No i właściwie myślałem, że tam się zakończy moje życie, czyli że zostanę tak do końca życia i tam się zestarzeję i będę szczęśliwy. Ale właśnie po 5 latach prowincjał zabrał mnie do Polski, do prokury misyjnej, żeby być dyrektorem, dlatego że tradycją było, że zawsze jakiś misjonarz, a więc posłuszeństwo, oui chef, i wróciłem do Polski. Przez półtora roku byłem dyrektorem prokury misyjnej, no i potem współbracia wybrali mnie na prowincjała i przez 2,5 roku byłem prowincjałem.
1: I podczas tego pobytu w Polsce, za czym najbardziej ojciec biskup tęsknił z Madagaskaru?
2: No to znaczy, ja tęskniłem za ludźmi, dlatego że no, byłem przygotowany jako misjonarz, a więc znajomość kultury, języka, na rzeczy, a więc powiedzmy to było bardziej posłuszeństwo, ten powrót, a z drugiej strony no, prokura misyjna, sobie mówię, no to będą relacje, raz w roku przynajmniej trzeba odwiedzić Madagaskar, a więc tak się pocieszałem, że mimo wszystko to jest powiedzmy jakaś realność misyjna. No aczkolwiek właśnie 1,5 roku, kiedy już się zadomowiłem, kiedy można powiedzieć, że poczułem tą funkcję i tą służbę, no to wtedy właśnie też nowe wyzwanie współbraci jako prowincjał największej prowincji w naszym zgromadzeniu, więc nie jest to takie łatwe, ale znów taka pociecha, bo Madagaskar był też w naszej prowincji, a oprócz tego i Turkmenistan, i Białoruś, Ukraina, powiedzmy tutaj państwa skandynawskie, także potężna prowincja i potężna odpowiedzialność.
1: I później przyszła ta informacja właśnie o biskupstwie. I teraz jak ojcu biskupowi minął ten pierwszy rok bycia biskupem w ogóle i też jak ten pierwszy rok powrotu na Madagaskar?
2: To znaczy ja się bardzo cieszyłem, że wracam na Madagaskar, ale nie myślałem jako biskup. To już powiedzmy inna sprawa, ale powiedzmy no sama nominacja, no to takie wyzwanie i ja uważałem i uważam zawsze, że każdy zakonnik powinien być posłuszny i posłuszeństwo daje pewną wolność. Daje wolność, że jesteśmy oddani Panu Bogu i nigdy nie żałowałem moich decyzji, nigdy też nie powiedziałem nie swoim przełożonym, a więc też papież, który wezwał, no wyzwanie. I też na początku, kiedy nuncjusz powiedział, że papież chce mianować ojca biskupem diecezji Fenouarivoaz-Sinanan, tam wie, gdzie to jest? Bo ja znałem nazwę francuską, Fenerive-Est. Mhm. I nuncjusz przez telefon tak się właśnie troszkę tak zdziwił. Mówi, ale przecież ojciec tam pracował niedaleko. Ja mówię, nie. Ja mówię, w Tamatafa. Wokół Tamataf nie ma takiej diecezji Fenouarivoaz-Sinanan. A on mówi, a Fenerive-Est? Mówię, tak, taka miejscowość jest i to jest diecezja. Żeśmy się uśmiechnęli i tak się zaczęła ta przygoda z nową diecezją. Rok czasu prawie. No mi się wydaje, że no, jest dużo opatrzności Bożej, dużo łaski Bożej, łaska stanu, która pomaga, bo mimo wszystko, gdyby się zostało biskupem mając lat 40, no to wtedy człowiek jest energiczny, jeszcze może mieć bardzo dużo planów i je realizować, a kiedy ma się 60 lat i zostaje się biskupem, no to troszkę jest inaczej, ale nie jest źle i myślę, że jeżeli Pan Bóg pozwoli, no to będziemy działać, będziemy służyć, jeżeli pozwoli rok, to rok, jak 5, to 5, jak 15, to 15. Zobaczymy, jak będzie. Diecezja jest dość rozległa obszarowo. powiedzmy, jeżeli chodzi o misję, misji jest 14, 15 właściwie i to są takie jakby parafie.
1: Ale w jakich odległościach mniej więcej są między sobą?
2: Oj, trudno powiedzieć, bo tam odległości się mierzy, ile się idzie pieszo albo ile się jedzie samochodem. Powiedzmy, najdalej byłem na północy swojej diecezji, to najpierw jechałem 2 godziny asfaltem, potem 2 godziny takim brzydkim asfaltem, potem 4 godziny takim jeszcze brzydszym, a potem to już taka droga, gdzie było 6 czy 7 godzin, powiedzmy, takiego obijania się w samochodzie, droga straszna. I następnie łódką, no pół dnia żeśmy płynęli, żeby dopłynąć do najdalszej misji Andzahana na północy diecezji. Także normalnie do najdalszego odcinka przynajmniej trzeba, w zależności też od pogody, 2-3 dni drogi. To jest w formie takiej kiszki, ta diecezja, z północy na południe wzdłuż Oceanu Indyjskiego. Też do tej diecezji należy piękna wyspa Saint-Marie, gdzie był pierwszy kościół na Madagaskarze. Tam pierwszy kapłan, który właśnie tam wylądował, ojciec Dalmo, notabene, który umarł, nie mając świadomości, że został biskupem, dlatego że bulla nie dotarła za jego życia. Dlatego, że powiedzmy, no bulla musiała przypłynąć statkiem. Także to też taka ciekawostka. Obecnie UNESCO się zainteresowało tym kościołem, a więc jakby podwyższyło wagę tej miejscowości, tej wysepki. Ta wyspa też jest znana jako wyspa piratów, dlatego że są cmentarze piratów. Powiedzmy z Hiszpanii, z Portugalii. Są nazwiska, są powiedzmy też czaszki, tak jak piraci mieli w swoich, powiedzmy, na flagach, czy w swoich tam różnych tatuażach. Także no, diecezja jest rozłożysta, no i ludzie są naprawdę fantastyczni, piękni. Oprócz tego, że krajobrazy są cudowne, to ludzie są naprawdę, no, niesamowici.
1: No właśnie, może chwilę o tej przyrodzie, bo wiem, że wiele osób czy marzy, czy w ogóle podróżuje na Madagaskar też z tych względów przyrodniczych. I właśnie, co najbardziej ojca zachwyca na Madagaskarze?
2: To znaczy, ja miałem to szczęście, że właśnie pracowałem w Tamatave. Tamatave, no, to jest mikroklimat, a więc jest dużo zieleni, dużo rawinali, czyli tego drzewa pielgrzyma, są lasy właściwie tych drzew pielgrzyma. Dużo bardzo owoców cytrusowych. No i przyroda jest naprawdę taka, jak zaczyna to wszystko rodzić się, to ta zieleń jest taka bardzo piękna, soczysta. Są parki narodowe. No przykro, że Malgasze się nie zajmują tymi parkami, tylko albo Niemcy, albo Amerykanie, albo Szwajcarzy. I te parki mają jeszcze, powiedzmy, swoje lemury, mają rośliny endemiczne. Mają bardzo dużo takich specyfików. Właśnie tylko można je spotkać na Madagaskarze. Są też cuda świata, jak Tsingy, czyli te płaczące góry na południu i na północy. No Madagaskar ma, no, przecudowną florę. Dlatego, że powiedzmy jest różnorodne. Jak powiedziałem, są 3 strefy klimatyczne, a więc jest bardzo, bardzo dużo, powiedzmy, tej roślinności, którą używają też jako lekarstwo, jako zioła. Są to właśnie te rośliny endemiczne, które tylko występują na Madagaskarze i myślę, że to pociąga też turystów. W mojej diecezji jest kilka parków narodowych. Naprawdę coś wspaniałego. coś, czego nie można zobaczyć w innych regionach Madagaskaru. Także jak powiedziałem, no, każdy region na Madagaskarze ma swoją specyfikę.
1: Pewnie to zależy od tych stref klimatycznych, ale tam klimat jest bardziej jak w Afryce, że mamy porę suchą, porę deszczową, czy bardziej też występują jakieś takie pory roku trochę jak u nas?
2: Tak,
1: bardziej?
2: Jest pora sucha i pora deszczowa. Jeżeli chodzi o płaskowyż, czyli środek wyspy, no to przypomina troszkę klimat europejski, dlatego że w dzień takie lato europejskie, bo klimat europejski, no zimy nie ma. Ale właśnie jak jest lipiec, sierpień, wrzesień, no to jest zima, więc temperatura może dochodzić nawet do 0 stopni. Są regiony gdzieś do 0 stopni. A powiedzmy, no wokół wyspy, no to południe jest bardzo suche. Ten klimat jest czasem 40-45 stopni, ale jest suchy. A więc lepiej się go znosi, jeżeli chodzi o wschodnie wybrzeże, północ i zachodni, północny zachód, no to są upały. To są upały 40-50 stopni i powiedzmy, no trudno się znosi ten klimat, dlatego że jest straszna wilgoć, straszna wilgoć.
1: To teraz zrobimy chwilę przerwy. Będzie można usłyszeć tutaj dźwięki z Madagaskaru i zapraszamy po przerwie.

0: Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl.
1: Wracamy po przerwie, jest to program Życie z misją. Naszym dzisiejszym gościem jest biskup Marek Ochlak, misjonarz Oblat Maryi Niepokalanej.
2: Jeszcze raz pozdrawiam, szczęść Boże.
1: Rozmawiamy właśnie o posłudze tutaj ojca na Madagaskarze, najpierw jako oblat, a teraz jako biskup. I właśnie teraz chciałem zadać pytanie, czym właśnie się różni ta posługa biskupa, a właśnie misjonarza oblata? Podejrzewam, że to jest, wiadomo, chodzi też o zakres, o tę skalę, tu mówiliśmy o tych odległościach, ale też pewnie każda posługa ma jakieś swoje takie uroki i wyjątkowości.
2: Ja myślę, że powinienem zacząć od tego, że Pan Bóg dał mi bardzo dużo doświadczenia, które mogę wykorzystać jako biskup, dlatego że byłem takim rasowym misjonarzem w buszu, a więc znam te środowiska, powiedzmy, wioski, ludzi, którzy mieszkali, ich biedę, powiedzmy, ich problemy. Następnie też byłem w tym środowisku rybaków, a więc to też jest to taka specyfika ludzi morza, którzy... Tak jak się o nich mówi, że dla nich ryżowiskiem jest ocean. Takie piękne porównanie, dlatego że powiedzmy nie muszą uprawiać ryżu, bo mogą złowić ryby i ten ryż kupić za te pieniążki. Byłem proboszczem, a więc duszpasterstwo, byłem superiorem delegatury, a więc też kwestia zarządzania. No i też w Polsce prokura misyjna, a więc też kontakty, jak pozyskiwać dobrodziejów, tych, którzy z nami mają wspólnie misjonować. I też przy tej okazji chciałbym podziękować tym wszystkim, których spotkałem na swojej drodze, bo naprawdę bardzo dużo ludzi, którzy modlą się za misję, modlą się też za moją diecezję. No i też przed biskupstwem właśnie prowincjalat w Polsce również, powiedzmy, no zarządzanie, taki leadership, który ma swoją odpowiedzialność. Biskup to człowiek, który no musi koordynować swoją diecezję, a więc musi też w jakiś sposób wytyczyć priorytety. No dla mnie ten priorytet to ubóstwo i powiedzmy walka z tym ubóstwem, bo tego jest bardzo dużo. Mam teraz w planie właśnie wybudowanie takiego centrum wolontariatu. Centrum wolontariatu dla tych ludzi, którzy są chorzy i nie stać ich na leczenie. I w przyszłości chciałbym, aby właśnie wolontariusze z Polski, lekarze, dentyści, powiedzmy, no różni specjaliści, aby mogli przyjeżdżać do tego centrum i nam właśnie pomagać w leczeniu tych ludzi. Obecnie mamy, ja to tak szumnie nazywam, poliklinika, dlatego że mamy taką chatę, można powiedzieć, drewnianą, gdzie są 4 pomieszczenia i tam jeden z księży diecezjalnych, który jest dyplomowanym infirmiarzem, właśnie zatrudnia 2 lekarzy, położną, pielęgniarki i tam nawet też odbieramy porody. Ostatnio dzięki takim znajomym z Polski mamy takie prawdziwe łóżko dla położnej, gdzie można właśnie odbierać porody. Ubogich jest bardzo dużo. Można powiedzieć, tak jak papież Franciszek kiedyś powiedział, że ubóstwo ma tyle twarzy, ile jest ludzi, bo to ubóstwo może być duchowe czy materialne. I właśnie w tej mojej pseudopoliklinice, na przykład ostatnimi czasy też mamy bardzo dobre relacje z więzieniem i tam 2 więźniarki, które urodziły. I dla mnie to jest taki sukces, dlatego że przynajmniej te dzieci nie mają w akcie urodzenia, że urodziło się w więzieniu, tylko urodziło się w przychodni świętego Łukasza, w przychodni diecezjalnej. A więc kiedyś, jak zrobimy właśnie to centrum ludzi, którzy będą mogli przybyć do nas na Madagaskar, to też będziemy mogli pomagać. To jeszcze jest w powijakach. Potrzebujemy naprawdę takich ludzi, którzy mogą nas wspomóc. Wybudowanie takiego centrum to jest duży koszt, ale powierzamy to opatrzności Bożej i myślę, że to jest. No, biskup też musi się w szczególny sposób zajmować księżmi, ale również i klerykami. Mamy dużo powołań w naszej diecezji. Mamy z niższym seminarium, to mamy w sumie 63 kleryków, a więc potencjał jest. Mamy swoje seminarium archidiecezjalne w Tamatav, właśnie w tym mieście, gdzie ostatnio przeszedł ten straszny cyklon, który zrównał z ziemią właśnie to miasto portowe. No ale właśnie działamy.
1: No właśnie, jak po tym cyklonie też Malgasze sobie radzą i jaka jest sytuacja teraz? Czy się już ustabilizowało, trochę udało się odbudować te rzeczy?
2: To znaczy, kwestia odbudowania to jest cały proces, mi się wydaje, kilkoletni, do 5 lat, mi się wydaje, ludzie będą musieli sobie jakoś radzić, dlatego że państwo nic nie pomaga. Największym zaangażowaniem no to Kościół, który pozyskuje jakieś pomoce z zewnątrz. Na początku to był ryż, to było w ogóle jedzenie, bo ci ludzie nie mieli, powiedzmy, dachu nad głową, ale no, jest ciepło, a więc nie było większego problemu, ale jedzenie, woda pitna, prąd, no to rzeczywiście do dzisiejszego dnia no jest to problem. Ja byłem tydzień po cyklonie, no to ja pracowałem kilkanaście lat w tym mieście, no to ja nie poznałem tego miasta. Potężne miasto, które zostało zrównane z ziemią, nie? Tam, gdzie była blacha, tam, gdzie było, powiedzmy, gdzieś jakiś, że wiatr mógł się o to zahaczyć, to było wszystko zniszczone, wyrwane, przeniesione. No zginęło też dużo ludzi i to zazwyczaj właśnie przy fruwających blachach, które cięły jak skalperem. Także no, ludzie przeżyli wielką tragedię. Kardynał, który jest arcybiskupem jednocześnie, to powiedział, że on nigdy takiego cyklonu nie widział. No ale właśnie to zaangażowanie Kościoła katolickiego, tego światowego, mi się wydaje, że zdaje egzamin. Jesteśmy solidarni jako katolicy z całym światem, z tym światem oblackim, Kanada, tutaj w Europie. No dużo, dużo pomocy, takich dłoni wyciągniętych właśnie oblackich.
1: Teraz chciałbym poprosić o jakąś taką historię, która najbardziej leży ojcu na sercu z tych wielu lat posługi.
2: To znaczy, historii jest bardzo dużo, można by opowiadać. Dla mnie taką historią, powiedzmy, która jest takim świadectwem tego, że niektórzy sieją i za swojego życia nie zbiorą. A ja właśnie miałem tą okazję, że właśnie doświadczyłem takich zbiorów, to znaczy taki Tangalamena, czyli czarownik, który był w takiej wiosce Befutaka. No nie chciał w ogóle, żeby ojciec tam wchodził do tej wioski. Jego żona, taka pobożna kobieta, modliła się, katoliczka, i no przeżywała to. I kiedyś przechodziłem wokół tej wioski i ta jego żona wyszła i mówiła: proszę ojca, niech ojciec przyjdzie, bo mój mąż jest bardzo chory, że no, złapał malarię. Ja mówię: nie, jak on jest taki agresywny do Kościoła katolickiego, to ja nie chcę mieć z nim nic wspólnego, nie? Ale właśnie ze względu na nią odwiedziłem go, dałem mu leki i kiedy 2 tygodnie później wracałem przez tą wioskę, on zaczął kpić ze mnie, że to była tylko farsa, że on wcale nie był chory, tylko chciał mnie sprawdzić. No i w porządku. I potem druga sytuacja, on się skaleczył taką maczetą i no, rozciął sobie ścięgno i zaczął krwawić. I znów jakoś się tam znalazłem. Pan Bóg tak czyni, że właśnie w odpowiednim momencie trzeba gdzieś zaświadczyć. No i podszedłem do chaty, gdzie było bardzo dużo ludzi i nikt mu nie pomagał, bo on był złym człowiekiem. No i ja mówię, żeby dali jakieś prześcieradło, nie? Żeby mu zatamować tą krew, bo krew się lała. Ale nikt nie dał prześcieradła, nie? Bo oni po prostu no, nie lubili go. No to ja wyjąłem z plecaka moje prześcieradło, zrobiłem mu opatrunek, też

0: świnie albo no cokolwiek, nie? I ci ludzie są tak naiwni, że dają. No i on po prostu no przejadł się, nie? Jadł to mięso już pewno stare. No i powiedzmy miał infekcję żołądka i to taką dość mocną, temperaturę. I znów ta biedna żona. I znów się gdzieś tam znalazłem. No i kolejny raz dostał tabletki, wyzdrowiał. No i to było 3 razy. Ale któregoś dnia ci ludzie właśnie przyszli z tej wioski rano i powiedzieli, że ja akurat wróciłem z takiego tournée długiego, 2-tygodniowego i że mam iść do tej wioski. Ja mówię, po co? Nie chcieli powiedzieć. No ale mówię, dzisiaj nie, na drugi dzień, wcześniej rano wyjdziemy o 4:00, 5 godzin drogi do tej wioski. No i pytam w drodze, nikt nie chciał mi powiedzieć, kiedy doszliśmy do tej wioski, zawsze powiedzmy, zapraszają do chaty, jest jakaś kawa, jakieś powiedzmy ciasto z bananów i weszliśmy potem do kościoła. Nie? I w tym kościele właśnie był ten Tangalamena. Nie? On się nawrócił, płakał, dał takie świadectwo, powiedzmy, że on nadaremno wzywał mojego Boga. Nie? I powiedział, że od dzisiejszego dnia ja jestem Tangalameną. To jest takie mocne. Czyli ja jestem tym czarownikiem właściwym, który będzie kierował tą wspólnotą. Kilka miesięcy później on zmarł. Wcześniej udzieliłem ślubu jemu i jego żonie. Także to jest takie bardzo ewangeliczne, a jednocześnie no, Pan Bóg, który działa. I to jest dla mnie takie, powiedzmy, wydarzenie, które gdzieś głęboko drzemie w moim sercu i Panu Bogu za to dziękuję.
1: Ja też dziękuję i dziękujemy za tą historię, bo rzeczywiście pokazuje jakąś taką głębię tego, że człowiek szuka i że czasem nie raz, nie drugi, a czasem trzeci, a czasem to będzie 5., 10.
0: I po ludzku by nie pomógł, nie? Tylko właśnie ze względu na tego anioła stróża, czyli tą jego żonę, która ciągle stawała właśnie po jego stronie.
1: Niesamowite. Słyszałem też, że właśnie w ostatnim czasie miał ojciec biskup taką okazję spotkać się z Ojcem Świętym, papieżem Leonem XIV. Jakie to było spotkanie i jak w ogóle...
0: Brzmi to pompatycznie, spotkanie z Ojcem Świętym. No, my mieliśmy spotkanie, ojciec generał, misjonarzy oblatów, zaprosił biskupów oblackich do Rzymu na takie kilkudniowe spotkanie. Spotkanie było cudowne, wspaniałe i właśnie podczas tego spotkania też zorganizowano podczas audiencji środowej no takie miejsce, gdzie byliśmy bardzo blisko papieża i każdy z nas biskupów mógł uściskać dłoń Ojca Świętego, porozmawiać kilka zdań wymienić. Także no, na pewno jest to coś niesamowitego. Ja byłem blisko Franciszka, gdzieś tam żeśmy byli w tych sektorach bliskich, ale nigdy nie miałem okazji właśnie uściskać dłoni i podziękować Ojcu Świętemu za jego służbę i podziękować też za moje biskupstwo, dlatego że on był w tej kongregacji właśnie nominacji biskupów wcześniej.
1: I właśnie jak im się dał odczuć, bo poznać może to dużo powiedziane, ale właśnie odczuć papież.
0: To znaczy to było kilka chwil, ja się przedstawiłem, biskup Marek Ochlak, byłem ostatnią nominacją papieża Franciszka, on tak ożywił się i mówi, a gdzie? A ja mówię, no na Madagaskarze. On mówi, no, będę na Madagaskarze. Ja mówię, no, wiem, że jest taka wizyta planowana. No i życzenia króciutko i następny biskup do spotkania. Także, ale to jest na pewno taki moment, który zostaje nie tylko na fotografii, ale i w sercu.
1: A wiadomo, kiedy mniej więcej papież odwiedzi Madagaskar?
0: Znaczy się, jest plan na 2027 albo 2028, bo najprawdopodobniej ma być kanonizacja błogosławionej

0: Wiktuar Rasu Amanarivu, błogosławionej świeckiej osoby, która zasłużyła się dla ewangelizacji Madagaskaru, kiedy zostali wygonieni misjonarze zagraniczni.
1: Bardzo dziękuję ojcu biskupowi za tę rozmowę, za właśnie przybliżenie nam trochę tego miejsca i też jak wygląda w ogóle posługa biskupa w takich warunkach misyjnych. Chciałbym na koniec poprosić o błogosławieństwo. Czy byłaby na przykład szansa w pomalgasku? Czy...
0: Oczywiście. Tak. Ale ja też chciałbym bardzo podziękować panie Mateuszu za zaproszenie i też podziękować prokurze misyjnej, podziękować misyjnym drogom. Spędziłem z wami piękny czas, który też na pewno owocuje i spotkałem wspaniałych ludzi, których teraz chciałbym też właśnie pozdrowić i niech to błogosławieństwo będzie takim podziękowaniem za właśnie to wasze zaangażowanie misyjne, zwłaszcza wy, młodzi ludzie, którzy angażujecie się wspaniale i wpisujecie się właśnie w tą misyjność naszego zgromadzenia misjonarzy oblatów.
1: Dziękuję też.
0: Umbancika mianakawi anieni tumpu, utanteraka tukua nieizani. I cudzananzika nianżemancza maefani zawacza rehecza, nieraj, sini zanaka, sini fana i masina. Amen. Anka lazauni tumpu i sora na nie anżemancza. Bóg zapłać, szczęść Boże, powodzenia.
1: Dziękuję. Z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, Bóg zapłać.
2: Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Wtorek, 2 czerwca, minęła 22 i Asia pyta, czy dziś startuje nocna linia. No to odpowiadamy.
0: Nocna linia.

podróż w kierunku zachodzącego słońca, choć tak naprawdę Rok Smoka. Tak zatytułowana jest ta muzyczna opowieść, ale i tak bywa. Autor ma swój pomysł na utwór, ma swoją opowieść, a my interpretujemy ją na swój sposób i kreujemy własny świat budowany przez docierające do nas dźwięki. A zdarza się to chyba szczególnie łatwo, jeśli nie przetłumaczymy sobie tekstu utworu i zaśpiewane słowa stają się dla nas kolejnymi nutami. I tak też jest dobrze. Nic nie trzeba w tym podejściu zmieniać. Mam wrażenie, że niesamowite, kolorowe, wielokolorowe zachody mamy w ostatnim czasie, w tym okresie roku, kiedy długość dnia zbliża się do swoich maksymalnych granic. No i to dowód na to, że długość ma jednak czasem znaczenie, a że jakoś tak wychodzi ostatnio, że zachody słońca towarzyszą mi za oknem samochodu w podróżach. I to wcale nie tych dalekich, międzymiastowych, takich wyjątkowych, tylko takich po prostu lokalnych, ogarniających logistykę zwykłej codzienności. No i to kolorowe niebo, te podświetlone jakby od spodu chmury zmieniają swoje barwy z bieli i szarości na róż, fiolet, taki ciemny kolor niebieski czy pomarańcz. I tak pomyślałem sobie, w jakie dźwięki ubrać takie codzienne, zwykłe wieczory. Podkreślam słowo codzienne, bo o umilanie zwykłej codzienności przecież w muzyce chodzi. Elanio del Dragon, czyli Rok Smoka i Las Palabras. Las Palabras, czyli po polsku oznacza to wyrażenie, oznacza po prostu słowa. I taki pseudonim, a może nie tyle nawet pseudonim, co swój projekt, nazwał multiinstrumentalistę i autor słów Rafael Cohen. Człowiek, który przez pierwsze 10 lat życia mieszkał i wychowywał się w Meksyku, a potem wraz z rodzicami przeprowadził się do Waszyngtonu. Stąd projekt Słowa powstał z chęci Cohena, aby napisać piosenki w swoim ojczystym, czyli hiszpańskim języku, i to pomimo znajomości tego języka na poziomie jakby biegłości, powiedzmy, czwartoklasisty, czyli doskonale skutecznego w rozmowach z rodziną, ale już z przeszkodami przy podejmowaniu bardziej dorosłych tematów. I słuchajcie, to świadome, twórcze ograniczenie okazuje się tutaj atutem w debiucie projektu Las Palabras, pozwalając Cohenowi pisać prosto i kapryśnie. I jeśli przetłumaczymy sobie proste słowa, proste teksty jego piosenek, to przekonamy się, że urok i skuteczność tych opowieści tkwi właśnie w ich łatwości i nieszablonowości. I przede wszystkim w delektowaniu się tym, o czym wspomniałem na początku, drobinkami zwykłej codzienności. Na przykład filiżanką popołudniowej kawy. Dobry wieczór. Ja nazywam się Krzysztof Pąka, tak? Nic się tutaj nie zmieniło. I jak co wtorek wieczorem sprawiam sobie przyjemność tym, że mogę wam zaproponować muzyczną podróż. I co jest jeszcze ważniejsze, że uczestniczymy w niej razem. I może dopowiem, że podczas tej pierwszej podróży przy zachodzącym słońcu z dźwiękami Las Palabras rozkołysała nas również pojawiająca się w tym projekcie gościnnie Stella. Ta dziewczyna z Grecji, która na pokładzie nocnej linii gości całkiem często. No to już wiemy, w jakich klimatach będziemy podróżować, przynajmniej w pierwszej części naszego spotkania, więc jedziemy dalej.

O ile latynoskie gitary połączone z żeńskim wokalem zawsze będą zapraszać, wręcz wyciągać słuchacza albo do zmysłowego, no, albo takiego żywiołowego tańca, to w połączeniu z męskim wokalem latynoskie, akustyczne i elektryczne gitary zabiorą nas na samochodową przejażdżkę, najlepiej starym, żółtym, trochę wypłowiałym kabrioletem, przy zachodzącym za horyzont słońcu. Bracia Hermanos, Guta i Re i jeszcze tutaj gościnnie soulowa męska dusza i wokal, czyli Leon Bridges. Bracia Estefan i Alejandro, Guta i Re, choć wychowywali się, właściwie wychowani są w Szwajcarii, w ich żyłach płynie ekwadorska krew, co też słychać w każdym uderzeniu strun. Ich gitary nie potrzebują wielu zewnętrznych efektów, one po prostu rozmawiają ze sobą, tworząc przestrzeń, w której możemy zwyczajnie odetchnąć. Po dniu, tak po prostu sobie odetchnąć. No i towarzyszy im gość wyjątkowy, Leon Bridges, ten jego soulowy, aksamitny głos, muskający nasze włosy jak ciepły wiatr, kiedy sobie jedziemy całkiem spokojnie.

0: na codzienność, na wieczorną codzienność. Wówczas, gdy świat zwalniamy, mimo zmęczenia dniem, czujemy się właśnie tak elegancko wyczerpani.
1: Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.
0: Beata pisze do mnie, że bardzo ładne zdjęcie dzisiaj towarzyszy naszemu postowi na Emausowym Facebooku i pyta, skąd się wzięło, kto jest jego autorem. Paweł Zygmański wrócił, to znaczy podesłał po dłuższej przerwie kilka zdjęć, które mogę i bardzo się cieszę, że mogę wykorzystywać jako tła do naszych nocno-liniowych postów. A my pozostajemy w klimacie celebracji chwili, ale dodajemy do niej odrobinę brytyjskiego chłodu i trip-hopowego pulsu. Zwalniamy jeszcze bardziej. Przed nami moment, w którym czas przestaje pędzić, a my po prostu jesteśmy tu i teraz. Można powiedzieć, że z archiwum nocnej linii, bo towarzyszyły nam one już od samego początku. A to było chyba 3 lata temu. Z archiwum nocnej linii wyciągamy dźwięki, które się nie starzeją. Głos Sophie Barkey, duet Zero Seven i kawałek o tym, jak pięknie można czekać.

Zach Braff umieścił kawałek In the Waiting Line formacji Zero Seven na ścieżce dźwiękowej swojego filmu Powrót do Garden State. Nie przypomnę sobie teraz dokładnie, kiedy to było. Myślę, że tak między 2002 a 2002 a 2004 roku. Wspomnieliśmy o tym obrazie i o jego randkowej mocy i o roli Natalii Portman, grającej przesympatyczną kłamczuchę Sam. Wracaliśmy do tego filmu już kiedyś w Nocnej Linii, no i oczywiście zaglądaliśmy głębiej na listę utworów muzycznych tworzących jego soundtrack. A jest to ten rodzaj filmu, w którym muzyka, nawet ta gdzieś tam z tła, gra zdecydowanie wcale nie drugoplanową rolę, choćby dlatego, że muzyka buduje całą alternatywną atmosferę wszystkich scen Garden State. Zach Braff dostał zresztą za ten soundtrack nagrodę Grammy, mimo że chyba właściwie żaden ze znajdujących się w nim numerów nie powstał specjalnie na potrzeby tego filmu, tylko wszystkie zostały wybrane z tych, które już wiodły swoje niezależne życie. Natomiast jury Akademii uzasadniło nagrodę, przyznaną nagrodę słowami, takimi słowami. Braff wykonał mistrzowską robotę, wybierając piosenki, które były przykładem emocjonalnych subtelności w filmie. Zebrał grupę piosenek, które doskonale się uzupełniają i po zebraniu w jeden album tworzą coś niesamowitego, tak jakby nigdy nie miały być rozdzielone. No to prawda, ten album, tą ścieżkę dźwiękową można by zagrać właściwie jako taki jeden odcinek Nocnej Linii i właściwie nic byśmy z niego nie wyrzucili. Słuchajcie, zachęcam was do meldowania swojej obecności pod postem Nocnej Linii na Emausowym Facebooku. No jest tam spory ruch. Jak na tą porę jest spory ruch, także, a może być oczywiście jeszcze większy.

0: I oby tak można było już do końca wakacji. Oby można wychodzić bez bluzy wieczorem, wyjść na balkon, oprzeć się o barierkę i patrzeć na powoli gasnące światła w oknach naprzeciwko i pozwolić sobie na odrobinę takiego muzycznego transu po zwykłym dniu. To opcja pierwsza, projekt Milk Shop, który tworzyli na początku lat 2000 Izabela Tomczyk i Maciej Rębasz. A opcja druga to również propozycja pozostania na zewnątrz i to zdecydowanie na zewnątrz, ale nie róbcie tego na balkonie i nigdy w lesie, bo tytuł tego utworu to Flamen, co po holendersku, po niderlandzku oznacza płomienie i jest w tych dźwiękach właśnie coś z hipnotyzującego wpatrywania się w ogień i uciekania ulotnymi myślami. Tak jak te iskierki ulatniają się z ogniska i nikną po chwili gdzieś tam w ciemnej przestrzeni. A że z ogniem nie ma żartów, to mamy na myśli tylko i wyłącznie dobrze zabezpieczone ognisko i nigdy nie w lesie. Rok 2024, Holandia, ale nie było to brzmienie zadymionych klubów w Amsterdamie, tylko subtelna, jakby ukryta elektronika, która pulsuje dokładnie w rytmie intymnego bicia serca kogoś, kto nie chce iść jeszcze spać. Od Ifie de Visser.
1: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
0: No przepraszam, Ifie de Visser, jeśli nie tak czyta się jej pseudonim. W Holandii, tak jak i u nas, zaczyna rozkręcać się noc, w tym czasie w Australii budzi się już kolejny dzień. W Sydney zbliża się 6 rano.

Troy Sivan i jedna z jego One of Your Girls. Choć w przypadku tego chłopaka nie do końca wiadomo, czy chodzi o dziewczynę. W każdym razie ten numer bardzo, myślę, fajnie pasuje na takie poranne, późnowiosenne poprzeciąganie. Właśnie około godziny 6, kiedy słońce już od 2 godzin zasuwa sobie po niebie, bo to brzmienie jest z jednej strony melancholijne, a z drugiej już całkiem rześkie. No takie słoneczno-porankowe. I choć pochodzi z drugiej strony ziemskiego globu, z Australii, to częstuje nas również takimi francuskimi, elektronicznymi, robotycznymi momentami w stylu grupy R czy Daft Punk. I skoro już tak rzeźko z francuskim elektronicznym akcentem obudziliśmy się o poranku w Australii, to wracamy do Europy, ale jednocześnie zostajemy blisko słońca.

0: Jasna linia.
1: Zostaliśmy przy promieniach słońca, ale zmieniliśmy perspektywę. No wydawałoby się, że na nieco pozbawioną słońca, bo na brytyjską i zdecydowanie bardziej klubową, ale żeby zachować płynność, albo jak to się mówi w radiowym języku, zbudować most pomiędzy sąsiednimi kawałkami, no to dodajemy, że Charlotte Plank, dziewczyna, którą usłyszeliśmy, urodziła się w Australii. Skąd przeprowadziła się do Londynu, gdzie uczęszczała do Notting Hill Academy of Music, szkoły, można powiedzieć, profesjonalnego biznesu muzycznego. A jednocześnie Charlotte pracowała sobie w jednej z sieciówek z ciuchami, aż przyszedł rok 2020, przyszedł covidowy lockdown, podczas którego zaczęła nagrywać w domu piosenki, aż wreszcie jedną z nich wydała samodzielnie. A że Charlotte pewnie umiała i wiedziała, jak wykorzystać wiedzę wyniesioną ze szkoły biznesu muzycznego, to opublikowanym numerem trafiła również prosto w gusta ludzi, ekspertów z wytwórni muzycznych. No i maszyna, czy też drum and bassowy, w jej przypadku kocioł, w którym gotuje się radiowa melodia z niezależną wrażliwością, zaczęła oczarowywać rynek unoszącym się z tego kotła aromatem. Tak, tymczasem my przepływamy do Danii, albo przejeżdżamy kolejnym muzycznym mostem, bo ona jest z Danii, a zaśpiewa piosenkę Wielkiej Piątki z Wielkiej Brytanii.

Skandynawski chłód i brytyjski dobrze przyprawiony pop z lat 90. w jednej szklance. Prawdopodobnie najsmutniejsza dziewczyna w Danii, Mi, i jej absolutnie wyjątkowa, minimalistyczna i nieco nostalgiczna wersja Say You'll Be There, bo chyba fajnie udało się Mi przekształcić tą niezależną, trochę niegrzeczną girl power w hipnotyczny, zmysłowy i marzycielski, no wolny numer o takim nastrojowym i klimatycznym, elektropopowym brzmieniu. Ale my tutaj na pokładzie Nocnej Linii daleko jesteśmy od tego, żeby tłumić pozytywną kobiecą energię, moc i niezależność. Co więcej, będziemy ją za chwilę celebrować w pełnym wymiarze, natomiast no my faceci dobrze też wiemy i zdajemy sobie sprawę z tego, że gdzie kucharek 6, to w którymś momencie coś nie zagra. I nawet nie musi być ich 6, wystarczy 5, a i tak któraś tam odejdzie z fochem, potem powróci, znowu jakaś inna odejdzie, potem ktoś powie, że to już nie jest to samo. Dobra, zagrajmy. Wracamy do momentu, kiedy ich girl power eksplodowało z pełną mocą ostrych przypraw.

0: Beata, Marysia, Karolina, Asia, Kasia i Szymon, a także Michał, Ania, Monika, Daria, Emilia, znowu Kasia, Iza, Kuba, Agata. Agata nie zabrała ze sobą Karola. Ania, Marysia, Paweł, Mariusz, Agnieszka, Paweł, kolejny Paweł i kolejna Ania, kolejna Karolina i Jacek z Wandą. A miejscowościami to będzie Osieczna, Leszno, Tarnowo Podgórne, Poznań, uwaga, Włocławek, Ostrzeszów, Bydgoszcz. Skąd i jeszcze Mariusz, Leszno w słuchawkach na spacerze. Fajnie, że razem wszyscy sobie jeździmy przy różnych dźwiękach. No dobra, bo nam dziewczyny studio rozniosą, może się już z nimi pożegnamy, to no to pa dziewczyny, pa pa, pa.
1: Wanted to get a laugh first.
2: I'm to die.
1: Bye.
2: Bye.
1: Bye.
2: Bye.
1: Bye.
2: Bye.
1: Bye.

0: Nocna linia.
1: Szymon pisze, że gorąco tam u ciebie, Krzysztofie. No i podpytuje, czy może wpaść na afterka. No możesz, zawsze zapraszamy do radia, będzie nam bardzo miło. Przy czym jeśli chodzi o Spice Girls, to dziewczyny już poszły. No i oczywiście coś tam jakby chodziły, to się znowu pokłóciły. A my, jeszcze, tak, i Agata potwierdza, że Karol jak najbardziej jedzie dzisiaj z nami na pokładzie z nocnej linii. No i my właśnie nocną linią z Londynu z lat 90. wróciliśmy z powrotem w głęboką, przestrzenną, czerwcową, współczesną noc w zupełnie inny wymiar emocji. Post dubstep, deep house i alternatywny R&B. James Thomas Smith zawodowo w wersji solowej znany jako Jimmy XX, angielski muzyk, DJ, multi-instrumentalista i producent muzyczny i do tego jeszcze remixer. Ale wokalnie udzieliła się tutaj Romy, brytyjska wokalistka, ale też gitarzystka i autorka tekstów, z którą po pierwsze Jimmy XX zna się od dzieciństwa. Razem jeździli aż po dorosłość na rolkach może też na desce. No i z nią jeszcze Jimmy XX współpracuje stale w swoim drugim projekcie, w dobrze nam znanym projekcie w formacji DXX. I to brzmienie intymne, głębokie, oszczędne w środkach idealnie rezonuje z tym, co czeka na nas za moment, na zakończenie, bo wielkimi krokami czy też toczącymi się kołami zmierzamy w kierunku zajezdni. A na ostatnim przystanku nocnej linii nasze usta zamknie muzyczny projekt oscylujący wokół nowoczesnej wariacji R&B, a który również do perfekcji opanował sztukę zmysłowego nocnego minimalizmu. Ale słowotok. Projekt Dry tworzony jest przez Kanadyjczyka Mike'a Miłosza od mniej więcej 2017 roku. Kiedyś to był nawet duet. A 12 marca ukazał się dwunumerowy singiel zatytułowany Close Your Mouth. No i cóż, ja wam dziękuję za wspólną ostatnią godzinę. Wyciszamy emocje. Zamknijcie oczy i usta. Close your mouth za chwilę. A my możemy, jeśli macie ochotę, usłyszeć się w niedzielę, bo wtedy przypada mój weekendowy dyżur na antenie Radia Emaus w pierwszej połowie niedzieli, czyli od 8 do 14. I w kolejny wtorek na pokładzie nocnej linii być może będziemy mieli nawet gościa, gościnie. Trzymajcie się, dobrej nocy, prowadził Krzysztof Onka, no i wreszcie gramy, ale dobra, to jeszcze wam powiem, że ten utwór, do tego utworu, do utworu od Raja, podchodzimy chyba piąty, szósty, mniej więcej raz, mniej więcej od właśnie 12 marca, od premiery. Ten utwór planowałem zagrać prawie w każdą nocną linię, ale po prostu nigdy nam się nie zmieścił. No ale wreszcie się udało. No i jeszcze mu poprzeszkadzam, bo chciałem wam powiedzieć, że po 23 na naszej antenie Myśli Świętych, a potem nadal dużo dobrej muzyki, oczywiście w klimacie nocnej linii. Dobranoc!

0: Nocna linia. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Z nauczania papieża Franciszka.
1: E benedica Dio onnipotente, Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.
2: Z encykliki Lumen Fidei. Gdyby miłość Ojca nie sprawiła, że Jezus powstał z martwych, gdyby nie zdołała przywrócić życia Jego ciału, nie byłaby miłością w pełni wiarygodną, zdolną oświecić również cienie śmierci. Właśnie dlatego, że Jezus jest Synem, że jest całkowicie zakorzeniony w Ojcu, mógł zwyciężyć śmierć i pozwolić zajaśnić pełni życia.
0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Papież prosi katolików na całym świecie o modlitwę w intencji wartości sportu. Historyczna nominacja w Watykanie. Świecka kobieta stanie na czele dykasterii do spraw komunikacji. Wydłużono godzinę otwarcia Watykańskiej Bazyliki Świętego Piotra. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Papieska Światowa Sieć Modlitwy opublikowała intencję, którą Leon XIV powierza Kościołowi w czerwcu. W ramach kampanii Módl się z papieżem w tym miesiącu wierni na całym świecie są zaproszeni do modlitwy w intencji wartości, jakie niesie sport.
1: Potrzebujemy innych, aby wzrastać, aby uczyć się szacunku, pokonywać ograniczenia i wspólnie świętować osiągnięte zwycięstwa. Czytamy w papieskiej modlitwie, której pełną treść można znaleźć w mediach watykańskich. Prosimy Cię, aby sport był zawsze szkołą braterstwa, a nie jałowej rywalizacji, miejscem spotkania, a nie wykluczenia, drogą pokoju, a nie przemocy. Papieska Światowa Sieć Modlitwy zrzesza dziś około 22 miliony osób w 90 krajach, które codziennie modlą się z papieżem.
0: Leon XIV apeluje o aktualizację przepisów dotyczących gromadzenia danych osobowych, aby nie służyły one nowym formom kolonializmu, które redukują człowieka do zbioru informacji i przejmują nad nimi kontrolę. Papież napisał o tym w przesłaniu do ekspertów zajmujących się rewizją deklaracji z Tajpej.
2: Deklaracja z Tajpej to dokument Światowego Stowarzyszenia Lekarzy dotyczący etycznych aspektów tworzenia medycznych baz danych i tzw. biobanków. Za pośrednictwem watykańskiego sekretarza stanu papież skierował przesłanie do uczestników kongresu, który obradował na temat aktualizacji tego dokumentu. Ojciec Święty prosił o dalsze zaangażowanie na rzecz ochrony godności każdego człowieka i odniósł się do refleksji na ten temat, jakie zawarł w encyklice Magnifica Humanitas.
0: Maria Montserrat Alvarado, dotychczasowa dyrektor operacyjna katolickiej sieci EWTN News, jako pierwsza świecka kobieta stanie na czele Urzędu Kurii Rzymskiej. Leon XIV mianował ją dziś prefektem dykasterii do spraw komunikacji.
1: Pochodząca z Meksyku, Alvarado obejmie stanowisko 1 listopada, zastępując na nim obecnego prefekta Paula Ruffiniego. Od 2023 roku kieruje ona newsowym oddziałem telewizji EWTN, nadzorując media publikujące w 7 językach informacje z życia Kościoła. Dykasteria do spraw komunikacji, na czele której stanie, nadzoruje watykańskie media, biuro prasowe, wydawnictwo, drukarnie i filmotekę.
0: Swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy to hasło tegorocznego Światowego Dnia Modlitw o Ochronę Stworzenia, który będzie obchodzony 1 września.
2: Hasło zaczerpnięte z księgi proroka Izajasza zostało wybrane przez papieża i ogłoszone przez dykasterię do spraw służby integralnemu rozwojowi człowieka. Jak wyjaśniono w komunikacie prasowym, wskazuje ono na związek między konfliktami zbrojnymi a degradacją środowiska i wzywa do troski o stworzenie i zrównoważony rozwój zamiast wspierania zbrojeń.
0: Bazylika Watykańska Świętego Piotra wydłuża godzinę otwarcia. Od 1 czerwca jest ona dostępna codziennie od godziny 7 do 20, a ostatni pielgrzymi i zwiedzający mogą do niej wchodzić o godzinie 19.15. Stolica Apostolska zachęca, by planując wizytę wziąć pod uwagę czas niezbędny do przejścia przez kontrolę bezpieczeństwa.
3: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Watykan.

Dobre radio. Dobry wieczór. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: It's not true. Tell me I've been

0: Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Marka. Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał. Jeśli umrze czyjś brat i pozostawi żonę, a nie zostawi dziecka, niech jego brat pojmie ją za żonę i wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę, a umierając nie zostawił potomstwa. Drugi ją pojął za żonę i też zmarł bez potomstwa. Tak samo trzeci. I siedmiu ich nie zostawiło potomstwa. W końcu po wszystkich umarła także kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, gdy powstaną, którego z nich będzie żoną? Bo siedmiu miało ją za żonę. Jezus im rzekł: Czyż nie dlatego jesteście w błędzie, że nie rozumiecie Pisma ani mocy Bożej? Gdy bowiem powstaną z martwych, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić, ale będą jak aniołowie w niebie. Co się zaś tyczy umarłych, że z martwych wstaną, to czy nie czytaliście w Księdze Mojżesza, tam gdzie jest mowa o krzewie, jak Bóg powiedział do niego: Ja jestem Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba? Nie jest on Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie.
2: Pytanie saduceuszy brzmi jak eksperyment myślowy, abstrakcyjny, oderwany od życia. Jezus odpowiada krótko, niemal zbywająco, ale szybko sięga do źródła problemu, czyli niewiary w nadzieję życia wiecznego. Jeśli jawnie będziemy wyznawać naszą wiarę, będą i nam stawiane pytania mające ją ośmieszyć. Skupmy się wtedy na istocie sprawy. Te pytania nie badają, czy mamy odpowiedź, ale czy będziemy w stanie odpowiedzieć z miłością i pokorą, bez wrogości i lęku. Pomyśl, czy przyznaję się do mojej wiary?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Oleńka, módlmy się za niego. A tamta obu rękoma zakryła oczy. Nie mogę, rzekła z wysileniem i po chwili, zagarniając gorączkowo w tył włosy, które opadły jej na skronie, poczęła mówić zdyszanym głosem. Widzisz, nie mogę, ty szczęśliwa. Twój babinisz zacny, sławny przed Bogiem i ojczyzną, ty szczęśliwa. Mnie się nie wolno nawet modlić tu, wszędzie krew ludzka zgliszcza, żeby choć ojczyzny nie zdradził, żeby się króla sprzedać nie podjął. Ja poprzednio już wszystko przebaczyłam w kejdanach, bo myślała, bo miłowałam go z całego serca, ale teraz nie mogę. O Boże miłosierny, nie mogę. Chciałabym sama nie żyć i żeby on już nie żył. Na to Anusia, za każdą duszę modlić się wolno, bo Bóg miłosierniejszy od ludzi i przyczyny wie, których ludzie często nie wiedzą.
2: To rzekłszy, klękła do modlitwy, a Oleńka rzuciła się krzyżem na ziemię i przeleżała tak aż do rana. Nazajutrz gruchnęła wieść po okolicy, że pan miecznik Bilewicz jest na laudzie. Na tę wieść kto żyw był, wychodził witać. Więc z lasów okolicznych wychodzili starcy z grzebiali i niewiasty z dziećmi małymi. 2 lata nie siał już nikt, ni orał w zaściankach. Same zaścianki były częścią spalone i puste. Ludność żyła w lasach. Mężowie w sile wieku poszli z panem Wołodyjowskim lub do różnych partii. Tylko wyrostkowie strzegli i bronili resztek dobytku i bronili dobrze, ale pod osłoną puszcz. Witano tedy miecznika jak zbawcę, wielkim płaczem radości, bo tym prostym ludziom zdało się, że kiedy miecznik przyszedł i panna wraca do dawnego gniazda, to już musi być wojnie i klęską koniec. Jakoż zaraz poczęli wracać do zaścianków i zganiać półdziki dobytek z najgłębszych ostępów. Szwedzi siedzieli wprawdzie niedaleko, obwarowani szańcami w poniewierzu, ale wobec miecznikowej siły innych okolicznych partii, które można było przywołać w razie potrzeby, mniej już na nich zważano. Pan Tomasz zamierzał nawet uderzyć na poniewierz, aby cały powiat oczyścić. Czekał tylko, by jeszcze więcej luda zebrało się pod jego chorągiew, a zwłaszcza, by jego piechocie dostarczono strzelb, których znaczną liczbę mieli ukrytą w lasach domaszewicze myśliwi. Tymczasem oglądał się po okolicy, przejeżdżając od wioski do wioski. Ale smutna to była lustracja. W Wodoktach dwór był spalony i połowa wsi. Mitruny również. Wołmontowicze Butrymów, które swego czasu spalił Kmicic, odbudowały się po pożarze i dziwnym trafem ocalały. Za to Drożejkany i Mozgi Domaszewiczów były spalone do cna. Pacunele do połowy. Morozy całkiem. Goszczuny najsroższego losu doznały, bo i ludność była do połowy w pień wycięta, a wszyscy mężczyźni od starców do kilkunastoletnich chłopaków mieli z rozkazu pułkownika Rosy poucinane ręce. Tak wojna deptała strasznie te okolice. Takie były skutki zdrady księcia Janusza Radziwiła. Lecz nim miecznik skończył lustrację i postawił swoje chorągwie piechoty, przyszły znów wieści radosne, zarazem i straszne, które tysiącznym echem rozbrzmiały od chaty do chaty. Jurek Bilewicz, poszedłszy w kilkadziesiąt koni z podjazdem pod poniewierz i zachwyciwszy kilku Szwedów, pierwszy dowiedział się o bitwie pod Prostkami. Następnie, co nowina, to przychodziło więcej szczegółów, tak cudownych, że na baśni zakrawały. Pan Gosiewski, powtarzano, zbił grafa Waldeka, Izraela i księcia Bogusława. Wojsko zniesione ze szczętem, wodzowie w niewoli, całe Prusy jednym ogniem płoną. Kilka tygodni później jeszcze jedno groźne nazwisko poczęły powtarzać usta ludzkie. Nazwisko Babinicza. Babinicz głównie do wiktorii pod Prostkami się przyczynił. Mówiono na całej Żmudzi. Babinicz księcia Bogusława własną ręką usiegł i pojmał. A dalej. Babinicz pali Prusy elektorskie. Idzie jako śmierć ku Żmudzi. Ścina. Ziemię a niebo zostawuje. W końcu zaś Babinicz Taurogi spalił. Sakowicz uciekł przed nim i po lasach się kryje. Ostatni wypadek zaszedł zbyt blisko, by długo pozostać mógł wątpliwym, jakoż wieść sprawdziła się w zupełności. Anusia Bożobochata przez cały czas, gdy te wieści dochodziły, żyła jakby w odurzeniu. Śmiała się i płakała na przemian, tupała nogami, gdy kto nie wierzył, i powtarzała wszystkim, czy kto chciał, czy nie chciał słuchać. Ja pana Babinicza znam. On mnie z Zamościa do pana Sapiechy przywiózł. Największy to w świecie wojownik. Nie wiem, czyli pan Czarniecki mu dorówna. On to, pod panem Sapiechą służąc, całkiem księcia Bogusława w czasie pierwszej wyprawy pognębił. On, jestem pewna, że nie kto inny, pod prostkami go usiekł. Da on panu Sakowiczowi i takim 10 jak Sakowicz, a Szwedów w miesiąc z całej żmudzi wymiecie. Jakoż zaręczenia jej poczęły się prędko sprawdzać. Nie było już najmniejszej wątpliwości, że groźny wojownik zwany Babiniczem posunął się od Taurogu w głąb ku północy kraju. Pod Kołtyniami zbił pułkownika Baldona i oddział jego zniósł ze szczętem, pod Worniami wyciął piechotę szwedzką, która cofała się przed nim do Telsz, pod Telszami stoczył większą, zwycięską bitwę z 2 pułkownikami, Normanem i Hudenskyldem, w której Hudenskyld poległ, a Norman z niedobitkami nie oparł się aż w Zagórach, na samej granicy żmudzkiej. Z Telsz ruszył Babinicz ku Kurszanom, pędząc przed sobą mniejsze oddziały szwedzkie, które na gwałt chroniły się przed nim pod skrzydła znaczniejszych załóg. Od Taurogów i Pałągi do Birsz i Wiłkomierza brzmiało imię zwycięzcy. Rozpowiadano o okrucieństwach, który się nad Szwedami dopuszczał. Mówiono, że wojska jego złożone początkowo z niewielkiego czambułu Tatarów i chorągiewki wolentarzy rosną z dnia na dzień, bo ktoży wbiegnie do niego. Wszystkie partie łączą się z nim, a on ujmuje je w kluby żelazne i prowadzi na nieprzyjaciela. Umysły tak dalece były jego zwycięstwami zajęte, że wieść o klęsce, jaką pan Gosiewski poniósł od Steinboka pod Filipowem, przeszła prawie bez echa. Babinicz był bliższym i Babiniczem więcej się zajmowano. Anusia co dzień błagała miecznika, żeby szedł łączyć się ze wsławionym wojownikiem. Popierała ją i Oleńka, naglili wszyscy oficerowie i szlachta, którą sama ciekawość podniecała. Ale nie była to łatwa rzecz. Naprzód Babinicz był w innej stronie. Powtóre często zapadał tak, że po całych tygodniach nie było o nim słychać i wypływał znów razem z wieścią o nowym zwycięstwie. Po trzecie, wszystkie oddziały i załogi szwedzkie z miast i miasteczek, chroniąc się przed nim, zagrodziły wielkimi kupami drogę. Na koniec za Rosieniami pojawił się znaczny oddział Sakowicza, o którym przyniesiono wiadomość, że niszczy wszystko przed sobą straszliwie i mękami ludzi morząc o partię bilewiczowską ich bada. Miecznik nie tylko nie mógł ruszyć ku Babiniczowi, ale obawiał się, czy mu w okolicach Laudy nie stanie się wkrótce za ciasno. Więc sam, nie wiedząc co począć, zwierzył się Jurkowi Bilewiczowi, że ma zamiar w Lasy Rogowskie na wschód się cofać. Jurek wygadał się zaraz z nowiną przed Anusią, ta zaś poszła wprost do miecznika. Strójku najmilszy, rzekła do niego, bo tak nazywała go zawsze, gdy chciała coś na nim wydębić. Słyszałam, iż uciekać mamy. Zali to nie wstyd tak znamienitemu żołnierzowi pierzchać na samą wieść o nieprzyjacielu? Waćpanna, musisz we wszystko swoje 3 grosze wścibić, odrzekł skłopotany miecznik. To nie waćpanny rzecz. Dobrze, to się sobie cofajcie, a ja tu zostanę. Żeby cię Sakowicz złowił? Obaczysz, Sakowicz mnie nie złowi, bo mnie pan Babinicz obroni. Właśnie też będzie wiedział, gdzie waćpanna jesteś. Powiedziałem raz, że się nie zdołamy do niego przedrzeć, ale on może przyjść do nas, ja jego znajoma, żebym tylko mogła wysłać do niego list. Jestem pewna, żeby tu przyszedł, wprzód Sakowicza pobiwszy. On mnie trochę lubił, to by i nie odmówił ratunku. A kto się podejmie list zanieść? Przez pierwszego lepszego chłopa można posłać. A nie zawadzi, nie zawadzi, w żadnym razie nie zawadzi. Oleńka ma bystry rozum, ale i waćpannie go nie brakuje. Choćbyśmy się mieli tymczasem przed przeważną siłą w lasy uchylić, zawsze będzie dobrze, żeby Babinicz przyszedł w tę stronę, bo tym sposobem prędzej się z nim połączymy. Próbuj, waćpanna, posłańcy się znajdą i ludzie pewni. Uradowana Anusia tak dobrze zaczęła próbować, że tego samego dnia znalazła sobie aż 2 posłańców. I to nie chłopów, bo jednego Jurka Bilewicza, drugiego Brauna. Obaj mieli wziąć po liście jednobrzmiącym, aby w każdym razie, jeśli nie ten, to ów mógł go wręczyć Babiniczowi. Z samym listem miała Anusia więcej kłopotu, lecz wreszcie napisała go w następujących słowach. W ostatniej toni pisze do waćpana, jeśli nie pamiętasz. Choć wątpię, bo co byś tam miał waćpan pamiętać, abyś mi na ratunek przybył. Lecz tylko po życzliwości waćpana którą mi w drodze z Zamościa okazywałeś, śmiem się tego spodziewać, że mnie w nieszczęściu nie zaniechasz. Jestem w partii pana Bilewicza, miecznika rosieńskiego, który mi przytułek dał, bo jego krewną, pannę Bilewiczównę z niewoli taurożańskiej wyprowadziła. Jego i na sobie oblega zewsząd nieprzyjaciel, a mianowicie Szwedzi i niejaki pan Sakowicz, przed którego grzeszną natarczywością musiałam uciekać i w obozie szukać schronienia. Wiem, żeś waś pan mnie nie lubił, choć Bóg widzi, nic nie uczyniłam złego, a życzyłam i życzę zawsze z całego serca. Ale i nie lubiąc, ocal biedną sierotę ze srogich rąk nieprzyjacielskich. Bóg za się wynagrodzi ci to stokrotnie, ja będę się modlić za wać pana, którego dziś jeno dobrym opiekunem. Potem zaś zbawcą moim będę nazywała do śmierci. Gdy wysłańcy opuszczali już obóz, Anusia, bacząc na jakie niebezpieczeństwa się narażają, zlękła się o nich i koniecznie zatrzymać ich pragnęła. Nawet ze łzami w oczach poczęła prosić miecznika, żeby im jechać nie pozwolił, bo listy i chłopi mogą zanieść. Chłopom zaś i przedostać się będzie łatwiej. Lecz w Brauni Jurko Bilewicz uparli się tak, że żadne przedstawienia nie pomogły. Jeden i drugi chcieli się w gotowości do usług przesadzić. Żaden zaś nie przewidywał, co go czeka, albowiem w tydzień później Braun wpadł w ręce Sakowicza, który kazał go ze skóry obedrzeć. Biedny zaś Jurko został zastrzelony za poniewierzem w ucieczce przed podjazdem szwedzkim. Oba listy wpadły w ręce nieprzyjaciół.